przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, to już nie po kolana stary. Strałem na me dokonania czaj. Ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapi, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo S, ja by je... I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Mocny akcent tak na początek środy, bo dzisiaj środa, prawda? No właśnie, już połowa tygodnia. Za moment to będzie weekend i znowu czas wolny, ale wiecie co? Ostrzegam, wchodzimy w taką falę burzową i naprawdę tych gwałtownych zjawisk pogodowych nie będzie brakowało. Silne wyładowania, gradobicie, silniejszy wiatr. Uwaga na to wszystko, bo to zaczyna się dziać na naszych oczach. W tym momencie 13 stopni Celsjusza w Kwidzynie. To jest w tym momencie najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej jest w Łodzi, prawie 24 kreski powyżej zera. A jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będzie całkiem przyjemnie, bo oprócz tego, że te burze mogą występować, a tak patrzę sobie na ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. To mogą być burze lokalnie nawet z gradobiciem, mogą mieć gwałtowny przebieg, a spadnie od 20 do 40, a lokalnie nawet 50.

0: 50 litrów wody na metr kwadratowy. Jednak upały zostają z nami. Może poza północą, bo nad morzem, nad samym morzem dzisiaj 18 stopni Celsjusza. Za to już w centrum około 30 kresek powyżej zera. No a we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju dzisiaj 34-37 stopni Celsjusza. Wiatr na wschodzie i południu słaby, zmienny. Z kolei w czasie burz porywy do 90, a lokalnie nawet do 110 km na godzinę. I jeszcze ciśnienie. Teraz 1002. W południe w Warszawie spadnie, bo będzie 998 hektopaskali. Jednak w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to kłaniam wam się nisko i oczywiście mówię dzień dobry i zapraszam do godziny 10 na pozytywną energię z samego rana. Co wy na to? Patryk Kuniszewicz. Hejka!

0: 10 minut po godzinie 6 rano, piąteczka w środku tygodnia. Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Jakubie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i wszystkim państwu szerokości i udanego dnia. To oczywiście Maroś z Warszawy, tradycja musi być zachowana. Bardzo się cieszymy i ktoś jeszcze napisał, a to Monika z Mandarynki. No wreszcie jest, wyczekiwany deszcz i 16 stopni. Wschodnie wybrzeże, dobrego dnia dla redaktorów i słuchaczy.
1: Moniko, 16 stopni, pięknie to brzmi.
0: Prawda? Mm-hmm. Pamiętam, jak mówiłem 16, dlaczego jest tak chłodno, kiedy będzie ciepło, ale dzisiaj tęsknimy za tym właśnie takim zefirkiem, chłodniejszym powietrzem przy tych upałach, które przez ostatnie dni przelewają się przez Polskę. Dzisiaj pamiętajcie, też będzie gorąco na wschodzie, na południowym wschodzie, więc uważajcie, pijcie dużo wody, a co na drogach? O tym już teraz Kuba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No już zaczyna się w naszym kraju powoli, dużo porannych spowolnień, już korków w wielu miejscach, ale mieliśmy także zdarzenia i w nocy, one mają także skutki teraz nad ranem. Chodzi między innymi o ekspresową szóstkę w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Sławnem a Koszalinem. Kilka godzin temu pomiędzy węzłami Malechowo a Kawno doszło do kolizji ciężarówki na kilometrze 164.

0: i mamy tam utrudnienia w kierunku Szczecina, ale także w kierunku Trójmiasta. Do podobnego zdarzenia doszło na ekspresowej jedynce na obwodnicy Bielska-Białej, a zatem w województwie śląskim. Tutaj na 9 kilometrze ciężarówka uderzyła w przyczepkę prac drogowych. Jezdnia w kierunku Żywca jest tam zwężona przez jakiś czas, ale to w nocy. Była całkowicie zablokowana, w tej chwili już tej blokady nie ma. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także w tej chwili zdecydowanie wolniej. Jedzie się nieco dalej pomiędzy węzłami Marymącka, Aleja Prymasa Tysiąclecia a Bemowo. Chodzi o jezdnię w kierunku zachodnim. Mniej więcej na wysokości Alei Prymasa Tysiąclecia trasa S8 jest zwężona. Zakorkowane i zatłoczone są także inne trasy w regionie, chociażby droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4, fragment przygraniczny. Tutaj obserwujemy spory ruch na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i właśnie ruch zwalnia mniej więcej na fragmencie 2-kilometrowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chcecie poinformować innych zmotoryzowanych o utrudnieniach na waszej trasie, dajcie znać, co tam drogowego, pogodowego u was słychać. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No i proszę, słyszał pan co ma Sanach?
1: Zielone.
0: Ma zielone, tak. Światło ma zielone i my też wam życzymy dzisiaj zielonej fali tak naprawdę. Mm-hmm.
1: Ty miałeś zieloną, jak jechałeś do pracy?
0: Miałem, ale ja już się nauczyłem świateł. A że jeżdżę zwykle o tej samej porze, to ja już wiem, że jak przyhamuję przed jednym skrzyżowaniem i tocząc się, wyczekując zielonego, potem normalnie, dynamicznie ruszę, to do samego radia całą Aleję Niepodległości jadę na zielonej fali.
1: No proszę.
0: Jak to jest przyjemne uczucie.
1: No proszę.
0: A jeszcze przyjemniejsze jest to, że wczoraj się ze mnie śmiałeś troszeczkę.
1: Troszeczkę, tak.
0: Że złote 20 zaoszczędziłem.
1: Tak, tak. A dzisiaj? Co zrobisz z tą fortuną? No dzisiaj nie, to nie ma żartów.
0: Pomnożyłem te pieniądze.
1: Mm-hmm.
0: Mówiliśmy wam wczoraj, że kończy się projekt ceny paliw niżej, czyli minister energii już nie podaje cen maksymalnych. Wraca nam i VAT, i akcyza, i te wszystkie dodatkowe opłaty, co powoduje, że no właśnie zapowiadaliśmy, od dzisiaj paliwo ma być droższe. No i jest droższe.
1: Jest droższe.
0: Ja wczoraj zatankowałem pod samiutki korek. Prawie 60 litrów mi weszło i co?
1: Mhm.
0: Jestem
1: i ile?
0: 50 zł do przodu.
1: Wow. No ja przyznam się, że nie sądziłem, że aż tak będzie w górę. Wiedziałem, że będzie w górę, no bo tak analitycy mówili, ale aż tak?
0: Też liczyłem, że to będzie w granicach 40-50 groszy. Mhm. Dzisiaj przekonałem się, że to jest nawet 85, a wiadomo, stacje już teraz mogą sobie same narzucać ceny. Nie ma tej maksymalnej, więc...
1: No przy autostradach pewnie jest jeszcze drożej.
0: Tak.
1: Być może.
0: Miało wzrosnąć od 30 do 50 groszy, no ja widzę, że jest ponad 80 i tak podglądam sobie, jak te ceny paliw kształtują się w Polsce. I tutaj mamy średnią jeszcze z wczoraj, więc mamy 5,82 za bezołowiową 95, 5,98 za olej napędowy. Zobaczymy, jak to zestawienie na autocentrum.pl będzie wyglądało jutro. Gaz LPG 3,24. Dajcie znać, bo już teraz znowu zaczęło się poszukiwanie najtańszego litra paliwa. Ile u was kosztuje? Czy to benzyna, czy olej napędowy, czy gaz LPG? Bo szukamy, gdzie jest zwyczajnie najtaniej. No 50 zł robi wrażenie, prawda?
1: Bardzo.
0: I wiesz co?
1: No właśnie, co zrobisz z taką...
0: Kwotą?
1: Kwotą, fortuną.
0: Ja sobie chyba na nowo życie ułożę.

0: Tak, gramy specjalnie dla was, żeby troszeczkę was obudzić i nastroić tą pozytywną energią. Chociaż wcale nie jest tak pozytywnie na polskich drogach, posłuchajcie.
1: Dzień dobry państwu, trasa S19 od Rzeszowa w kierunku Lublina. Kilometr 400, jest wypadek. Bus najechał na bariery, ale na szczęście po prawej stronie. Jest już straż pożarna, jest już policja, zabezpieczają. Trasa jest na razie przejezdna, no ale pewnie z czasem tutaj się stworzą utrudnienia, bo trzeba będzie ten samochód z tych barier zdjąć. Pozdrawiam Grzegorz z Zielonego Autokaru.
0: Dziękujemy Grzegorzu za tę informację, ale Grzegorz też nie powiedział ostatniego słowa, bo jeszcze dwa zdania o cenach paliw.
1: To ja jeszcze chciałem się dołączyć do dyskusji o paliwach, bo jadę od rana i już kilkanaście stacji minąłem. Na większości stacji te ceny oscylują w granicach 7 zł, 6,99, w Lublinie troszeczkę ponad 7, ale mijałem jedną stację, naszą polską, czerwoną, na której było 6,55 i to duże zaskoczenie, bo to jest 50 groszy różnicy pomiędzy innymi stacjami, nawet przy tej samej ulicy. Także trzeba chyba się będzie porozglądać, gdzie jest najtaniej. Pozdrawiam.
2: Co pan no ma, proszę, czyli wróciło to do normy, że teraz będziemy szukać.
0: Polować.
2: Polować, szukać, ale z lornetką, z lupą.
0: Ja jednego nie rozumiem. Mhm. Wczoraj jeszcze 5,99.
2: Tak.
0: No i tak każdy chciał, żeby było 5,80. Mhm. Dzisiaj, gdzie wszędzie jest prawie 7, cieszymy się, jak jest 6,50.
2: Mhm. No i czego nie rozumiesz? Bo ja teraz nie rozumiem.
0: Ja płaczę. Nie słyszałeś? To pęknięcie, to było serduszko.
2: A, to byłeś ty.
0: Na kilkadziesiąt kawałków. A przy okazji wy też piszecie, że na kilku warszawskich stacjach to dzisiaj jest od 6,82 do 6,99. Więc nieźle odbijają, prawie złotówka różnicy względem wczoraj, a za te 50 zł, które ja zaoszczędziłem tankując wczoraj, to można sobie kupić w jakiejś niezłej cukierni jagodziankę, a w niektórych aż dwie.
2: No, znam takie, że nawet trzy byś kupił.
0: Znaczy, przeliczając na moje słodycze, poczekaj, ostatnio dałem taką dobrą, kruchą kiełbasę z cielęciną, ona była na 57 zł, ja bym miał prawie kilogram.
2: No i śledzia jeszcze można by do tego.
0: A to już by nie wystarczyło.
2: A, faktycznie.
0: Musiałbym pół kilo kiełbasy kupić i dwa śledzie. I wtedy... byłoby smacznie. A teraz informacje drogowe specjalnie dla was, dla zmotoryzowanych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód doszło do dachowania pojazdu osobowego na kilometrze 146. Zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Warszawy. Uwaga na drodze krajowej numer 32, także w Wielkopolsce, pomiędzy Poznaniem a Wolsztynem, niedaleko miejscowości Rostarzewo na kilometrze 114 doszło do wypadku dwóch autoosobowych. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i trasa jest zablokowana i w kierunku Wolsztyna, i w stronę Poznania. Na ekspresowej 8 w Warszawie doszło do, poważnego zdarzenia. Niestety mamy bardzo, bardzo poważne utrudnienia o poranku.

0: na północnej obwodnicy Warszawy. Pomiędzy węzłami Prymasa, Tysiąclecia a Bemowo ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na 10 kilometrze. Zablokowany jest tam środkowy pas w kierunku Poznania i już teraz obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy korek, właściwie już kilkunastokilometrowy, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Łabiszyńska i w ślimaczym tempie właśnie do Bemowa jedzie się w kierunku zachodnim. Na trasie S19, o tym mówił przed chwilą nasz słuchacz, doszło do najechania auta dostawczego na bariery. Chodzi dokładnie o odcinek pomiędzy węzłami Zdziary a Lasy Janowskie. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Lublina. I jeszcze województwo małopolskie, kilka słów o sytuacji tutaj właśnie na południu naszego kraju. Przybywa samochodów w wielu miejscach, jak to zwykle bywa o tej porze, zwłaszcza w pobliżu Krakowa, na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Libertowie oraz na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy jeszcze proste wyliczenia. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany, skąd ta podwyżka.
0: No, bardzo chętnie.
2: Krzysztof i Magdalena, więc notuj. Mhm. Witam panów redaktorów. W sprawie cen paliwa, sama różnica VAT to jest 15%, bo jeszcze wczoraj było 8, dzisiaj znowu 23 wróciło. Więc przy gwarantowanej cenie 6,10 zł brutto, to przy 8% jest 5,69 netto, a z VAT-em 23% 5,69 netto, czyli brutto daje nam 6,95 i proszę bardzo. Dlatego jeszcze plus marże i tak dalej daje nam prawie 7 zł za litr paliwa. O złotówkę więcej niż wczoraj. Pozdrawiają Krzysztof, Magdalena z X5, na szczęście 3-litrowy diesel, więc wącha ropę. To my wam naprawdę zazdrościmy, ale nie zazdrościmy tym, którzy wczoraj zapomnieli zatankować, a dzisiaj muszą nalać do pełna, bo to będzie kilkadziesiąt złotych drożej. Tak jak Kuba powiedział, zaczęło się polowanie. Gdzie taniej?
0: Myślę, że w wielu miejscach nawet już ponad 7, a ja wszystko zanotowałem.
2: Czekamy, gdzie jest poniżej 6, bo może jeszcze taka stacja występuje. Albo im taniej, tym lepiej. Dajcie znać, po ile paliwo u was na trasie.

19 minut pozostało do godziny 7 rano. No i tak jak ostatnio ostrzegaliśmy was przed upałami, oczywiście one dalej utrzymuje się, ten żar lejący się z nieba, choćby na południowym wschodzie Polski. Tak dzisiaj szczególnie będziemy zwracać uwagę na gwałtowne zjawiska pogodowe, na burze, na silny wiatr, na gradobicie. No i już mamy informacje. Na Warmii, dokładnie Olsztyn i trasa do Warszawy. Pieruny! Pada!

0: znaczy burza. Termometr pokazuje 15 stopni Celsjusza, a przy okazji cen paliw 95 po drodze po 6,82. Michał z Warmii pozdrawia. Co tam jeszcze u was?
1: Karkonosze w tej chwili to najtrudniejszy region na Dolnym Śląsku do jazdy samochodem. Występują bardzo mocne opady i wyładowania atmosferyczne. W tej chwili

0: paliw, to cena w Bolkowie za 95 to jest 6,82, za LPG 3,28, a Verwa 9,8, 7,61. Takie ceny, mówił Piotr Izbrecht z Jeleniej Góry.
1: Dzięki, Piotrze. No, takie ceny, taka rzeczywistość.
2: Oj, tak, to trochę się pozmieniało.
1: Widzę, że ty masz tyle samo do powiedzenia,
2: no,
1: co ja.
2: No, bo cóż można powiedzieć.
1: Znaczy, ja czuję się wygrany, bo wczoraj zatankowałem do pełna. I będę tak wygrany pewnie do końca tygodnia.
2: No, ale co, kupisz te dwie jagodzianki dzisiaj i już
1: ja
2: dziś...
1: Ja nie jem jagodzianek, daj spokój, dobra, kupię sobie kiełbasę.
2: No dobrze, niech będzie. No
1: ty to wiesz, ile tatara z tego będzie?
2: Właśnie.
1: Za te 50 zł. Ale już od poniedziałku, jak trzeba będzie zatankować...
2: Właśnie.
1: Chleb i masło.
2: Tak.
1: I jak
2: nawet
1: trochę
2: bez
1: więcej...
2: masła, bo masło drogie. Chleb z wodą.
1: I z cukrem.
2: No.
1: Tak się kiedyś jadło.
2: To, no.
1: A gdyby się okazało, że te ceny pójdą w dół, to wtedy nawet sobie kromkę posmaruję z dwóch stron masłem.
2: Na bogato, a co? No proszę.
1: A, tak się robiło, jak się było studentem. I jak się chciało zaszaleć, rzecz jasna. Bo na razie nie jest nam absolutnie do śmiechu. Rumia i Damian z Y-ka wysłał nam pylon. I to są ceny grozy. 95, 6,82, diesel 7,05. Cóż, no gaz, tak. Autogaz 3,57 zł. To po ile u was paliwo? Dajcie znać. Szukamy tego najtańszego. Najtańszej stacji w Polsce.

0: ceny paliw. O tym się chyba dzisiaj będzie mówiło, rozmawiało absolutnie w każdym miejscu, czy to w domu, czy w pracy, bo ceny poszły w górę. Przypominamy, wczoraj przestał obowiązywać program CPN, czyli ceny paliw niżej. Minister energii już nie podaje cen maksymalnych dla paliwa, czy to oleju napędowego, czy bezołowiowej 95. I tak jak przewidywaliśmy, co prawda trochę wyżej niż myślałem, nie 50, nie 60 groszy, a nawet złotówkę w górę poszły ceny paliw.
1: Zaczęło się. Zaczęło się polowanie na najdroższą i najtańszą stację. Wolimy tę drugą.
0: Tak, bo ja, jeżeli chodzi o te najdroższe, zostawiam wam. Proszę bardzo, kto bogatemu zabroni?
1: Jaki hojny jest.
0: Ale te tanie, to chętnie bym przytulił. Ceny rzecz jasna, bo w Piotrkowie mamy informację od Nowisia. Ceny paliw to tak. Benzyna 95, 6,82. Diesel 6,99. Kto tankował do pełna wczoraj? Ja! Pozdrawiam z ciepłego Piotrkowa, Nowiś. I jestem ponad 50 zł do przodu. I kilogram prawie kiełbasy będę mógł sobie za to kupić i świętować. A teraz tak całkiem na poważnie. Za 10 minut godzina 7, czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważny, wielokilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Marymącka, Prymasa, Tysiąclecia, a Bemowo. Tutaj na kilometrze 10 jezdnia w kierunku zachodnim, czyli powiedzmy w kierunku Poznania i Wrocławia, jest zwężona. Dokładnie zablokowany jest jeden środkowy pas. I to wszystko jest związane z wypadkiem, do którego doszło mniej więcej godzinę temu. To było zdarzenie samochodu osobowego i ciężarówki właśnie na 10 kilometrze za węzłem Aleja Prymasa Tysiąclecia. Przybywa samochodów i przybywa spowolnień przez to oczywiście na innych trasach na Mazowszu, chociażby na drodze krajowej numer 7 na północ od Warszawy, a także na krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Stolicą. W województwie lubelskim uwaga na trasie ekspresowej S19 pomiędzy Niskiem a Lublinem. Powiedzmy, że ruch wzmaga się w wielu miejscach, właśnie przede wszystkim w kierunku Lublina. I mamy także informację o zdarzeniu drogowym na kilometrze 399 pomiędzy węzłami Zdziary a Lasy Janowskie. Auto dostawcze uderzyło tam w bariery i zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód doszło do dachowania auta osobowego. Na kilometrze 146 mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Zablokowany jest tam jeden prawy pas. Jeszcze województwo pomorskie. Tutaj już poranne godziny szczytu się rozkręcają na dobre. Wolniej, dużo wolniej jedzie się na obwodnicy Gdańska, na

0: ekspresowej siódemce, jak zwykle pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale podobnie jest oczywiście na sąsiedniej trasie numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Do tej pory narzekaliśmy na upały, a teraz narzekamy na deszcz, gdzieniegdzie naprawdę trudne warunki pogodowe. Uważajcie na siebie zmotoryzowani, bo tak jak patrzę sobie, to pada pomiędzy Wrocławiem a Zieloną Górą. To jest oczywiście Dolny Śląsk, południowy zachód Polski, ale pada od Łodzi przez Toruń i tak na wschód aż po Olsztyn, a nawet po Gdańsk i Koszalin. Tutaj rozciąga się bardzo duża chmura, z której no leje się z nieba, tak krótko mówiąc. Do tego jeszcze temperatury w tym momencie najchłodniej, bo 13 stopni Celsjusza jest w Chojnicach, najcieplej, bo 23,5 w Terespolu. A jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to szybko wam mówię, że na zachodzie i północnym zachodzie kraju dzisiaj zachmurzenie duże i opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, lokalnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i też miejscami może przelotnie popadać deszcz, mogą występować burze lokalnie z dużym gradem, do tego jeszcze silne podmuchy wiatru do 90, a lokalnie nawet i do 110 km na godzinę. I uwaga, bo dzisiejsze burze mogą mieć gwałtowny przebieg i może spaść gdzieniegdzie nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura na wybrzeżu najchłodniej 18 stopni Celsjusza, lokalnie na zachodzie podobnie, ale już w centrum 30 kresek powyżej zera i najcieplej we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju 34, a nawet 37 stopni Celsjusza. No i to ciśnienie

0: które spada 1002 hektopaskale teraz, w południe w Warszawie 998 hektopaskali. Potem w drugiej połowie dnia przewidywany jest dopiero wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, to już środa, coraz bliżej weekend, 2,5 minuty po godzinie 7, a ja kłaniam się wam nisko, mówię dzień dobry i zapraszam. Patryk Kuniszewicz.

0: My spełniamy prośby natychmiast. Chcą, żebyśmy zostali Titanica. Zostawiamy w takim razie, bo są bardzo ważne sprawy, które płyną od was. Dzisiaj możemy troszeczkę ponarzekać na deszcz, obfite opady, do tego burze, gradobicie i silniejsze podmuchy wiatru, a w związku z tym pewne ostrzeżenie.
1: A propos deszczu, światła mijania. Pozdrawiam.
0: Nic dodać, nic ująć. Tak. Przypominamy, nie do jazdy dziennej, tylko właśnie światła mijania. A co na drogach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trudna sytuacja drogowa w wielu miejscach naszego kraju, bo to oczywiście poranne godziny szczytu, które już się rozkręciły na dobre w wielu miejscach, ale także oczywiście te trudne warunki pogodowe. I dzisiaj tak, no przez cały dzień będzie w wielu miejscach, chociażby na północy, ale oczywiście mieliśmy także niedawno ostrzeżenie od naszego słuchacza z województwa dolnośląskiego. Także w wielu miejscach, no jedzie się dzisiaj dosyć nieciekawie. Mamy także niestety informacje o wypadkach, o zdarzeniach drogowych. Tak jest chociażby na Krajowej 32 pomiędzy Poznaniem a Wolsztynem, gdzie w pobliżu miejscowości Rostarzewo na kilometrze 114 doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Zablokowane są tam oba kierunki. Natomiast na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód doszło do dachowania auto osobowego i na kilometrze 146 zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. A teraz Mazowsze i raport od państwa. Słuchamy.
4: Witam, dzwonię z Warszawy. Trasa Toruńska, Wypadeczek, węzeł Powostowska. Straszne korki. Dziękuję.
3: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście S8 w Warszawie, jak to bywa o tej porze, ale dzisiaj jest zdecydowanie jeszcze gorsza sytuacja. S8 to jest najbardziej zakorkowana w tej chwili trasa w naszym kraju. Ponad 10-kilometrowy zator.

0: węzła Głębocka poprzez węzeł Marymącka aż do Bemowa w kierunku Poznania. Przypomnę, ponad godzinę temu na 10 kilometrze doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Jezdnia w kierunku Poznania jest tam zwężona. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Jedzie się zdecydowanie wolniej na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Także na Krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem, ale także przybywa samochodów na północy województwa pomorskiego, niedaleko Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzisiaj temat numer jeden to ceny paliw. Skończył się program CPN, czyli ceny paliw niżej. No i niestety na wielu stacjach poszły mocno w górę.
3: Witam. Trasa numer 15, Toruń, Brodnica, Olsztyn. Miejscowość Frydrychowo, 95, 6,82, diesel 6,99. Pozdrawiam, Marek.
2: Drogo.
0: Drogo, drogo. I już tak psychologicznie 6,99 to bliżej siódemki, ajajaj.
2: A potem przekroczy siódemkę i dobrze było wczoraj zatankować za 5,99.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Temat numer jeden. Ceny paliw, bo skończył się program CPN, czyli ceny paliw niżej. No i teraz już stacje narzucają własne tempo, własne ceny. Siemanko z rana. Niektórzy mają na ósmą, ale już są w pracy, żeby zarobić na te podwyżki paliw. To pisze Maniek z Fiesty. Nie patrzyłem jeszcze na ceny, bo tankować będę dopiero koło 14, ale moja Fiesta ma flotę, więc mam jeździć, mam sprzedawać, mam tankować. Czy to nie jest piękne? Pozdrawiam was serdecznie z rozświetlającego się słońcem powoli Szczecina. No i nie może być inaczej, bo przez sen też was słucha przecież Antek, którego pozdrawiam, pewnie jeszcze śpi, chociaż radio na pewno mu gra. On nigdy go nie wyłącza. A kompletuje wszystkie mecze w oglądaniu, więc o 5 chyba skończył, bo w końcu są wakacje. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i pozdrowionka to od Mańka z Fiesty. My też cię gorąco pozdrawiamy i przy tych cenach paliw, które no niestety na pylonach i dystrybutorach się pojawiły i zbliżają się do 7 zł, miecie

autosłużbowe. To jest coś. Dzień dobry, ekipa. W Kaliszu olej napędowy 6,75, bezołowiowa 95, 6,52. Jadę do Gdańska, więc spodziewam się, że może być taniej tradycyjnie w Koninie, a wczorajsze 74 litry oleju napędowego tankowałem jeszcze po 6,04. Miłego, taniego i bez zbędnych wydatków dnia dla wszystkich to od Bartłomieja. To jeszcze rzucam okiem na to, co napisał Nowiś. Pisał wczoraj, kto żyw po paliwo. Pisał. No wiś, a ja skorzystałem. Wczoraj skorzystałem. 50 zł jestem do przodu dzięki temu. To jeszcze Darłowo i stacja, gdzie mamy 95 za 6,82. To informacja od Homera. I teraz jest program CPW. A, był CPN, ceny paliw niżej, teraz jest CPW, poszedł VAT w górę, więc ceny paliw wyżej. Ale wiecie co? W dzisiejszych czasach można dostać coś za darmo. I to jest dobra zabawa, pozdrowienia na antenie, owacje na stojąco i upominek od PRK Polskiego Radia Kierowców. To ja was zapraszam, żebyście się przekonali i skorzystali. Wystarczy do nas zadzwonić 22 139 29 29. Czekam, kto pierwszy, ten lepszy. A chodzić będzie oczywiście o trzy tablice rejestracyjne i byście odgadli, który urząd je wydał. Po jednej literce województwo, potem druga literka mówi nam o mieście, a trzecia o powiecie. Skąd są dane tablice rejestracyjne? Kto pierwszy? 22 139 29 29. Czekam i zachęcam do dobrej zabawy. Za darmo 22 139 29 29. Let's go, girls.

0: to co, zwalniamy?
1: Zwalniamy.
0: Zatrzymujemy się?
1: No, w wielu miejscach niestety tak.
0: Oto prosiła Ewelina Lisowska. A przy okazji to może Michał z Warmii sugeruje, żeby zatrzymać się przy Krajowej 50 tuż za Płońskiem w kierunku Sochaczewa. Jak na razie to najtaniej, co widziałem po drodze, czyli 6,55 za bezołowiową 95. A co na drogach?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach, jak to bywa o tej porze, korki i spowolnienia, tak na przemian. Chociażby w województwie mazowieckim, jak zwykle o tej porze, zakorkowana jest S8 w Warszawie, ale tym razem nie pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka, ale także dalej, czyli pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka, Aleja Prymasa Tysiąclecia, a Bemowo. Doszło tam do zderzenia auta osobowego i ciężarówki mniej więcej na 10 kilometrze, to pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Bemowem i nadal zablokowany jest środkowy pas w kierunku Poznania i nadal właśnie utrzymuje się tam bardzo poważny wielokilometrowy korek. Zakorkowana jest także Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Stolicą. Bez zmian na drodze krajowej numer 32 w Wielkopolsce pomiędzy Poznaniem a Wolsztynem, niedaleko miejscowości Rostarzewo. Na kilometrze 114, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a w tym wypadku jedna osoba została ranna. Na trasie ekspresowej

0: S19 pomiędzy węzłami z Dziary a Lasy Janowskie, to pomiędzy Rzeszowem a Lublinem, auto dostawcze uderzyło w bariery na 399 km. Mamy zwężenie w kierunku Lublina. Sporo utrudnień, także jak to zwykle bywa o tej porze, na A4 w województwie małopolskim chociażby. Tutaj ruch zwalnia i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na samej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany. Mamy także utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4, zarówno na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, jak i w pobliżu Wrocławia. Tutaj przybywa samochodów i w pobliżu Bielan Wrocławskich i w pobliżu Pietrzykowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co tam u was na trasie? Dajcie znać, jak pogoda, jak droga. Czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

No to teraz uderzamy w tablice rejestracyjne, bo chyba nas już z tego dobrze znacie. To jest świetna zabawa, gdy stoimy w korku, żeby rozejrzeć się i zobaczyć, kto tam stoi wokół nas i wtedy po tablicy można mniej więcej dojść, który urząd tę tablicę wydał. Czasami nawet, gdzie dany kierowca mieszka, chociaż dzisiaj tablice wędrują po całym kraju. A ja kłaniam się nisko, bo z nami jest Jarosław. Dzień dobry.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Słyszymy się, Jarku?
1: Halo.
0: Ja ciebie słyszę, a ty mnie?
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Ja ciebie słyszę, halo, halo. No dobra.
1: Ja też słyszę.
0: Dobra. Słuchaj, wiesz co,
1: to się dobrze składa.
0: Zawału dostanę przez ciebie.

0: rozpoczął, w związku z tym będzie się mógł skończyć.
1: Fantastycznie, ale poczekaj, przecież ty masz wolne?
0: Jadę do pracy. Do pracy cały czas, niestety trzeba pracować, urlop dopiero przede mną.
1: No dobrze, ale w końcu przyjdzie. Ale mam nadzieję, że zatankowałeś wczoraj samochód, co?
0: Niestety przespałem ten moment. Aj. I dziś rano wiadomości uświadomiły mi, że to był błąd.
1: To był błąd. Słuchaj, ja widziałem dzisiaj nawet złotówkę drożej niż wczoraj.
0: Prawda.
1: No i na szczęście ja zatankowałem ponad 50 litrów, więc jestem te 50 zł do przodu. Ale nie martw się, nie martw się, słuchaj nas. U nas jest wszystko za darmo, w związku z tym mam dla ciebie 3 tablice rejestracyjne. Jeżeli jesteś gotowy, to są propozycje od Bartłomieja, to zaczynamy naszą zabawę.
0: Proszę bardzo.
1: Słuchaj, na początku zapraszam cię do Małopolski. To będzie rejestracja KPR. Krystyna Patryk Robert.
0: Ja myślę, że to będzie...
1: To będzie... No.
0: Będą w zasadzie proszowice.
1: Tak, chciałem właśnie powiedzieć, że tam jakiś proszek muszą produkować. To jest powiat proszowicki. I słuchaj, kolejna rejestracja i propozycja od Bartłomieja jest bardzo ciekawa, bo niby mówi o mieście, ale ma 3 litery, czyli jakby sugerowała powiat. WCI.
0: Tak. Jeszcze raz, przepraszam?
1: WCI. Czyli Wiesław, Celina, Irena. WCI.
0: No to Ciechanów przecież.
1: Tak. A wiesz, dlaczego WCI Ciechanów ma 3, a nie 2 litery?
0: Nie, to ciekawostka.
1: Bo WC się bardzo źle kojarzyło.
0: O rany.
1: Tak. Ja nie wiem absolutnie, o co im chodzi. Bardzo wdzięczny by to było, takie WC mieć na rejestracji. Dlatego właśnie miasto poprosiło tę 3 literę i Ciechanów ma WCI. Dobra. Na sam koniec coś naprawdę trudnego. To będzie SY. Zapraszam na Śląsk.
0: SY to nie może być nic innego jak Bytom.
1: Tak jest! A to oznacza dla ciebie brawa i fanfary.
0: O, brawo, ale aplauz.
1: Dobry jesteś.
0: Bardzo dziękuję.
1: Poza tym przejmujesz antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
0: Ja chciałbym przede wszystkim pozdrowić załogę Radio Z, wszystkich radiosłuchaczy. No i
1: pozdrawiam PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, Polskie Radio Kierowców, rzecz jasna. Ale chciałbym też trochę pozdrowić tych, którzy kierowcami nie są, ale w te trudne, upalne dni muszą pracować na zewnątrz. Naprawdę. I tym ludziom jest potrzebne sporo zdrowia, także ich również pozdrawiam.
1: Bardzo, bardzo gorąco. A dla ciebie jeszcze upominek od nas, od PRK Polskiego Radia Kierowców. No i cóż, Jarosławie, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego.
1: Do usłyszenia szerokości.
0: Do usłyszenia.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: No to jedziemy razem w trasę, 7:50 na zegarach, a my przyglądamy się temu, co dzieje się o poranku na polskich drogach, bo dzisiaj tak, i fala upałów na południowym wschodzie, ale też fala deszczu przetacza się przez Polskę i gwałtowne zjawiska pogodowe. Uważajcie na burze, na silne podmuchy wiatru, nawet do 110 km na godzinę. I to, co chyba najważniejsze, ulewny deszcz, który dzisiaj będzie utrudniał jazdę wszystkim zmotoryzowanym. Jak sytuacja wygląda w tym momencie? Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzieje się, niestety dzieje się na polskich drogach. Mamy sporo informacji o zdarzeniach, o kolizjach, o wypadkach. Chociażby najnowsze informacje z województwa śląskiego, z trasy ekspresowej S52. Pomiędzy Cieszynem a Bielskiem w pobliżu węzła Skoczów doszło do zdarzenia trzech aut osobowych na kilometrze 16. Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Bielska-Białej, ale tylko częściowo, bo ruch odbywa się pasem awaryjnym, ale już teraz obserwujemy tam dość spory korek, właśnie na trasie ekspresowej S52 niedaleko Skoczowa. Natomiast w Wielkopolsce na trasie ekspresowej S11 na obwodnicy Poznania auto osobowe uderzyło w bariery i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Do wypadku doszło pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód na kilometrze 23. Mamy tam blokadę w kierunku Wrocławia i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Na drodze krajowej nr 32 pomiędzy Poznaniem a Wolsztynem, a zatem także w województwie wielkopolskim, zablokowane są oba kierunki na kilometrze 114 niedaleko miejscowości Rostarzewo. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i również tutaj jedna osoba została poszkodowana. Ruch nadal też kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Co do ekspresowej ósemki w Warszawie, czyli północnej obwodnicy miasta, mamy informację, że pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Bemowem nie ma już utrudnień po zderzeniu auta osobowego i ciężarówki. No ale co z tego, jak S8 jest nadal zakorkowana, jak zwykle o poranku, pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka, a właśnie Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów także na południowej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lutnisko. Tutaj oczywiście mowa o ekspresowej dwójce i dosyć poważnie zakorkowana jest także droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i prośba do Was, jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia na trasie, to dajcie proszę znać. Czekamy na te zgłoszenia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: I Can Dance i Genesis. To za nami w PRK Polskim Radiu Kierowców, a przed nami oczywiście najświeższe informacje pogodowe. Mam ich trochę dla was. Dlaczego? Bo dzisiaj musimy powiedzieć o tym, że silny upał jeszcze na południowym wschodzie kraju. To nas czeka nawet 37 kresek powyżej zera. Zresztą teraz już w Tarnowie 26 stopni Celsjusza, ale zwracam uwagę też na deszcz. W tym momencie leje pomiędzy Wrocławiem a Zieloną Górą, leje też w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, a największe opady w tym momencie na Warmii i Mazurach, okolice Olsztyna. Ale jadąc ekspresową siódemką, prawdopodobnie do Trójmiasta też będziecie mieli na całej trasie tylko i wyłącznie deszcz. A jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już wam spieszę powiedzieć, że dzisiaj niestety, ale tego deszczu nie będzie brakowało, chociaż może niestety, bo on też jest przecież potrzebny dla plonów, ale my uważajmy na siebie, bo największe prawdopodobieństwo wystąpienia nie tylko deszczu, ale i burz jest dzisiaj we wschodniej, południowej i centralnej części kraju i punktowo te burze mogą mieć gwałtowny przebieg, czyli spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet i 50. I tych chmur dzisiaj nad naszymi głowami naprawdę sporo. Za to temperatura maksymalnie od 18 stopni Celsjusza nad samym morzem, lokalnie na zachodzie podobnie, 30 stopni Celsjusza w centrum, no i najcieplej, jak wspominałem, we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, tutaj od 34 do 37 kresek powyżej zera, a wiatr na wschodzie i południu ma być słaby, zmienny, na pozostałym obszarze kraju słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz porywy do 90, lokalnie nawet do 110 km na godzinę. I jeszcze ciśnienie, które teraz wynosi 1003, w południe w Warszawie 998 hektopaskali, a potem znowu odbicie i wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, Patryk Kuniszewicz, zapraszam i mówię wam dzień dobry.

0: Szeroko komentujecie te podwyżki na stacjach paliw, ale taka jest rzeczywistość. VAT poszedł z 8 na 23% w górę, no i prawie złotówkę drożej musimy za litr paliwa zapłacić. Dzień dobry, ja chcę ogłosić na antenie PRK, że program CPN dobiegł końca. Dzisiaj wchodzi nowy program CPW. Ceny paliw wyżej. A co do pogody, to w Słupsku po porannym deszczu świeci słońce i mamy 17 na plusie. A na zegarach 10 minut po godzinie 8. Kuba już ma dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I w wielu miejscach oczywiście poranne godziny szczytu trwają w najlepsze, chociażby w województwie małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i na A4, na obwodnicy Krakowa, i to w zasadzie w obu kierunkach. I na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem. Na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Skawiny i na krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Spory ruch także na krajowej 28, zwłaszcza niedaleko Gorlic, także Mszany Dolnej czy Wadowic, oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki, a także pomiędzy Bochnią a Brzeskiem. W województwie śląskim do zdarzenia drogowego z udziałem trzech aut osobowych doszło na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Cieszynem a Bielskiem Białą. W pobliżu węzła i miejscowości Skoczów mamy częściową blokadę jezdni na kilometrze 16, chodzi o jezdnię w kierunku Bielska. Na trasie ekspresowej S11 na obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód auto osobowe uderzyło w bariery i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Na kilometrze 23 jezdnia w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana. Cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Wolsztynem a Poznaniem na krajowej 32, gdzie niedaleko miejscowości Rostarzewo na kilometrze 114 doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Trasa jest tam zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. I te utrudnienia utrzymują się już mniej więcej 2 godziny. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj coraz więcej samochodów na

0: na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, od obwodnicy w kierunku Gdańskiego Portu, także na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz przybywa samochodów na północy Pomorza, chociażby w pobliżu Rumi, Redy, także niedaleko Pucka, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I takie pytanie przy okazji tych wyższych cen paliw. Magnetyzer. Mówi ci to coś?
0: Magnetyzer?
2: Magnetyzer. Cudowny wynalazek chyba lat 90. Zakładało się to urządzenie na przewody paliwowe. I nie wiem, jak to działało. Czy to na zasadzie jakiegoś magnesu? No, miało powodować, że będzie niższe zużycie paliwa.
0: I co?
2: Nie powodowało. Ale powodowało, że kupowałeś to i ktoś tam na tym nieźle zarobił. To taki gadżet, słuchajcie. Ja pamiętam, że właśnie jak w wakacje się wyjeżdżało, to taki magnetyzer się też zakładało. Ale przy okazji tych gadżetów wakacyjnych, motoryzacyjnych, czy macie coś takiego, co właśnie w wakacje wam się szczególnie przydaje? Taki gadżet do auta? Pomyśl.
0: Wiatraczek pewnie teraz jakiś.
2: Świetne, dobre, fajne.
0: W ogóle coś dla ochłody.
2: Ja nie ukrywam, że na wakacje szczególnie wyciągam jakieś tam kubki termiczne i w ogóle kubki do cup holdera, żeby mieć zawsze w aucie kawę. I to jest taki mój gadżet, który kojarzy mi się szczególnie z wakacjami. No dzisiaj mamy pierwszy dzień lipca. W związku z tym wakacje w pełni wystartowały. 2 miesiące, mam nadzieję, cudownego czasu. A ja was pytam o gadżet do samochodu właśnie na wakacje. Co wam przychodzi do głowy? Może już coś macie? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: A my dzisiaj o gadżetach, takich motoryzacyjnych, takich do samochodu, takich na wakacje idealnych. No i Michał z Warmii proponuje, w zasadzie nie tylko na wakacje, ale tak naprawdę gadżet całoroczny do bagażnika. Torba termiczna. Sprawdza się zimą i latem. Ja
1: fajne,
0: się z tym zgadzam.
1: Fajne, fajne. No. Czyli co, zimą utrzymuje, że jest coś ciepłe, a latem, że jest coś chłodne?
0: Tak. No, że po prostu jedziesz z obiadem albo z gorącą herbatą i zimą się to sprawdza.
1: Z gorącą herbatą w bagażniku.
0: Tak.
1: Albo z chłodnikiem litewskim.
0: A latem właśnie chłodnik litewski, ewentualnie lody, bo jest bardzo gorąco. Chociaż ja w tym bagażniku chciałbym zobaczyć kanister. Żałuję, że takiego gadżetu nie mam. Bo wczoraj to bym zatankował więcej i bym jeszcze bardziej był do przodu.
1: Przeszłością.
0: Ale wiesz co? To jakaś ściema z tymi podwyżkami na stacjach paliw.
1: Jak to?
0: No posłuchaj.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry redakcji, dzień dobry słuchacza. Odnośnie cen paliw, no tak nie zgadza mi się do końca to, że paliwo drożeje. Jak tak przeanalizowałem cenę paliwa sprzed 5 lat z czerwca 2021 roku i obecną cenę paliwa założyłem na przykład diesla na poziomie 7 zł, to dochodzę do wniosku, że w perspektywie tych 5 lat paliwo potaniało nam o ponad 25%. Skąd taki wniosek? W roku 2021 za pensję minimalną mogliśmy nabyć około 380 litrów paliwa. W dniu dzisiejszym przy założeniu ceny paliwa na poziomie 7 zł za litr możemy nabyć ich aż 500, prawie 15. To jest 135 litrów więcej. Naprawdę nie rozumiem, skąd to całe larum o drogim paliwie. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
1: A ciekawy punkt widzenia. No właśnie, skąd to larum w takim razie?
0: Czyli jak wczoraj było 5,99, a dzisiaj jest nawet 6,99, tak. Czyli złotówkę drożej, to tak. Tak naprawdę jest taniej względem tego, co było kilka lat temu, bo i tak my zarabiamy więcej, więc więcej zatankujemy, nawet jak poszło w górę.
1: Tak.
0: I dlatego właśnie, bo to Gargamel zaproponował, wolałem papę Smurfa.
1: Jednak
0: ja jestem z tego nurtu. Pozdrawiamy bardzo gorąco. A propos tych wakacyjnych gadżetów motoryzacyjnych, dopiero co było o magnetyzerze, to też w kontekście oszczędzania paliwa, ale nie do końca.
3: Drogie PRK, magnetyzer nie miał na celu zmniejszenia ilości spalania, tylko eliminowanie opiłków metalu z pompy paliwowej. Pozdrawiam serdecznie, Drak. Z Dafika.
0: No ja już rozumiem, dlaczego kupiliśmy z tatą ten magnetyzer i spalanie nie poszło w dół. Oszukali nas. Nie, po prostu my chyba nie doczytaliśmy czegoś w instrukcji.
1: Coś działało, ale nie wiadomo co.
0: No właśnie. A my dzisiaj szukamy fajnego gadżetu na wakacje. Motoryzacyjnego. Dla kierowcy, dla pasażerów, a może po prostu dla auta. Czekamy na wasze propozycje. Ciekawy gadżet

0: słuchajcie, muszę wam to szybko powiedzieć, bo Szymon z Golfa wysłał nam swój gadżet na wakacje i na zdjęciu jest tak. W lewym narożniku przy słupku A od kierowcy jest figurka. Nie wiem, to jest gumowy kaczorek.
1: Chyba coś takiego, kaczuszka taka.
0: I ja się Kuby pytam, ty, co to jest? A Kuba, przyjaciel.
1: No bo taki przyjaciel motoryzacyjny.
0: Nie.
1: Kiedyś był pieseczek, który główką kręcił.
0: Czy ty też masz takiego przyjaciela?
1: Właśnie nie.
0: Czy z nim rozmawiasz?
1: Właśnie jeszcze
0: Chciałbyś
1: nie.
0: Chciałbyś takiego mieć?
1: Ale kto wie w przyszłości.
0: Szymon, daj znać, gdzie go kupiłeś, bo Kubie się bardzo spodobał i ja myślę, że u niego też dobrze przy słupku aby wyglądał. Zdecydowanie. My dzisiaj o gadżetach wakacyjnych i tak na przykład Arek z Kadika pisze: mały opryskiwacz zamiast klimy. Bo nie mam tego w kamperze. Parę psików i rewelacja.
1: A to ciekawe.
0: A, dziakaczek z mgiełką. Ja widziałem coś takiego.
1: Aha, widziałeś, ale nie korzystałeś z tego.
0: Nie, bo ja to nie lubię, jak mam mokrą twarz. W sensie już wolę, jak jest
1: kogoś
0: gorąco.
1: Psikać.
0: Otóż to, poniedziałek. Na przykład. No dobra, zbieramy te wszystkie fajne patenty związane z gadżetami na wakacje, gadżetami motoryzacyjnymi dla kierowcy, pasażerów, czy na przykład do auta. A przy okazji tym autem wyjeżdżamy na trasę i sprawdzamy, jak tam drogi w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas zatłoczona jest autostrada A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Balice i to w zasadzie w obu kierunkach, czyli i w stronę Rzeszowa i w stronę Katowic, a oczywiście wolniej jedzie się także na innych trasach małopolskich, zwłaszcza na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny, także na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar i Poronina oraz na drodze krajowej numer 28 niedaleko Gorlic. W województwie mazowieckim także jeszcze trwają poranne godziny szczytu, no 8.31. Dlaczego miałyby się zakończyć? Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 na obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także nieco dalej na wysokości Bemowa w kierunku Wrocławia i Poznania. Przybywa samochodów także na S2C pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w obie strony oraz na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Warszawą. I jeszcze poranne godziny szczytu na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj zatłoczona jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a tunelem pod Martwą Wisłą. Podobnie droga krajowa numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także spory ruch obserwujemy już w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Karwi, ale także Pucka czy Redy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz prawdziwy hit na wakacje. Coś niesamowitego, coś co powinno być w każdym aucie i coś co powinniśmy zabrać, szczególnie w te upały. Mariusz Ziweko pozdrawia i proponuje lodówkę w ciężarze.

0: ciężarówce.
1: Tak. O. Wiele schowków jest już klimatyzowanych, ale poczekaj, bo to nie jest jeszcze to. Mhm. Ten gadżet to kostkarka do lodu. I o czym wczoraj Patryś wspominał na kolegium redakcyjnym?
2: A rzeczywiście.
1: Bo ja dopiero co byłem na wakacjach i koledzy z namiotu obok mieli taką kostkarkę na pod powerbanka podpinaną z akumulatorem. No, genialna sprawa.
2: No to taki nie gadżecik, tylko bym powiedział taki niezły gadżet.
1: Poczekaj, to może być bardzo małe, bo tam jesteś w stanie zrobić 4 kostki lodu.
2: Aha, okej.
1: Okay. Wlewasz wody, ciachmach i jest.
2: Dla krasnoludków.
1: Nie, no 4 kostki to akurat na 2 szklanki.
2: A, faktycznie.
1: Kostkarka do lodu. Świetny gadżet. Czekamy na więcej waszych propozycji. Gadżet motoryzacyjny na wakacje. Co proponujecie?

i proszę bardzo, kolejne wasze propozycje dotyczące gadżetu motoryzacyjnego na wakacje. I co? I znowu się pojawiła kostkarka. 230 V, więc trochę większa.

0: A niektórzy się śmiali ze mną, ty też się śmiałeś ze mnie wczoraj.
1: Troszkę tak, troszkę.
0: Jak powiedziałem przy naszym spotkaniu.
1: Ale ogólnie to ja się śmieję z ciebie nie tylko wczoraj.
0: Ale z kostkarki byś skorzystał, prawda?

0: od razu mapa. No wiadomo, że dzisiaj tej mapy nikt nie zabiera, no bo w telefonie jest.
1: No tak. Właśnie ci pokazuję smartfona.
0: No tak.
1: 6-7 cali,
0: no
1: masz
0: dobrze,
1: wszystko.
0: No ale pamiętasz, jak się mapę rozkładało na siedzeniu.
1: Był klimat.
0: Tak.
1: Wracając do kostkarki, dla ciebie nie. No. Ale dla ciebie jest torba i propozycja torby termicznej powoduje, że zimą woda tak szybko nie zamarza, albo napoje, no a latem to wiadomo, że troszeczkę dłużej trzyma się ten chłód w tych napojach. To też jest bardzo, bardzo fajny,
0: bardzo fajny
1: gadżet. No dobrze, łapka na much już była. To co jeszcze?
2: Halo, halo, dzień dobry. Ja dzisiaj raport pogodowy z gminy Ryglice. 27 stopni na plusie. Widać, że chmurki jakieś wychodzą, więc jak to u nas mawiają, albo będzie lało, albo będzie coś gzdysca, więc trzeba być ostrożnym. A jak chodzi o gadżet do auta, to w zeszłym roku jak jechaliśmy na wakacje za granicę, to takim moim must have to jest lodówka turystyczna, bo można kupić zimne picie gdzieś tam na stacji benzynowej, ale ceny jakie są, to wiedzą wszyscy. Więc jak mamy podpiętą taką lodóweczkę, schłodzoną wcześniej, wsadzamy sobie tam zapasiki wody, coli czy czegokolwiek i to trzyma tę temperaturę i jest naprawdę spoko. Więc pozdrawiam was serdecznie wszystkich, uważajcie na siebie i szerokiej drogi. Pozdrawiam jeszcze raz, Magda z gminy Ryglice.
1: Dzięki, Magdo, bardzo fajny pomysł z tą lodówką.
0: Czyli jednak ten leitmotyw to jest chłodne napoje, chłodzić lodówka.
1: Ale ta lodówka tak musi dalej być duża, bo gdy się jedzie za granicę na wakacje, wiesz jakie są ceny w Europie? Tam jest w euro.
0: No różnie, bo jak do Czech na przykład, to tam są korony.
1: Ale drogo jest.
0: No tak.
1: Tak czy siak jest drogo. I do takiej lodówki co wkładasz?
0: No.
1: Kabanosy.
0: Śledzika.
1: I masz na tydzień jedzenia. Polak potrafi. To mówiłem ja, Janusz.

0: Przygotujcie coś do pisania, długopis, kartka, bo fantastyczne propozycje od Bartłomieja, gadżetów wakacyjnych do auta przyszły. Po pierwsze, roletki rozwijane, te przeciwsłoneczne. Po drugie, zakładamy je na boczne okna, słoneczko tak nie grzeje, nie razi przy wschodzie, zachodzie, ale młynek do kawy na USB. Świetna sprawa.
1: Młynek do kawy na USB? No, nie widziałem takiego.
0: Mielisz, potem wodą zalewasz.
1: Fajne.
0: Albo żujesz i popijasz wrzątkiem. Tam twardziele piją kawę.
1: To Rambo.
0: I wtedy wrzątek... A, wrzątek można dostać na stacji paliw, napisał Bartłomiej. Bardzo fajne gadżety. Zbieramy wasze pomysły. Gadżetu wakacyjnego do auta. I czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Szemut a Koleczkowo, to jest oczywiście trasa kaszubska, auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 24 zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód. Doszło tam do kolizji i jezdnia w kierunku Katowic została zwężona. Sporo problemy utrzymują się także na małopolskim odcinku autostrady A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Mszany Dolnej oraz na krajowej 7 w pobliżu Jabłonki i granicy państwa w Chyżnem. W województwie mazowieckim cały czas poranne godziny szczytu nie dają za wygraną i zakorkowane jest i ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica stolicy, i ekspresowa ósemka, czyli północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka, a także nieco dalej na wysokości Bemowa. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach na Mazowszu. Droga krajowa 61, fragment remontowany w pobliżu Zegrza. Cały czas ta trasa jest zakorkowana. Natomiast na drodze krajowej numer 7, gdzie obserwowaliśmy, no nad ranem właściwie, bardzo duże spowolnienie i korki w pobliżu Łomianek, Czosnowa, Dziekanowa Leśnego czy Warszawskich Młocin. Już teraz te korki są nieco mniejsze, ale także przyda się sporo cierpliwości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do gadżetów. O, dzięki PRK, że jesteście i przypominacie mi wakacje z mojego dzieciństwa tym utworem Vamos a la Playa. To przed chwilą na antenie Radia Kierowców. Z tej strony Highlander z drogowym pozdrowieniem, a przy okazji to gadżety, które zabieraliśmy niegdyś na wakacje i pakowaliśmy do Fiata 126P. Zabieraliśmy ze sobą wtedy radio tranzystorowe na baterie, bidon na jakiś płyn, grzałkę elektryczną, co by można było zagotować wodę na herbatę, czy na przykład kawę, albo kuchenkę turystyczną, łyżkę, widelec, czyli ten niezbędnik. Oczywiście potrzebna będzie była też latarka, no i saperka. To były czasy, prawda? I na przykład pod namiot. Ale miło powspominać, bo my dzisiaj właśnie o gadżetach wakacyjnych, motoryzacyjnych, do każdego auta. No i na razie królują kostkarki i lodówki.
1: Odnośnie tej lodówki, to trzymajmy się zasady starego harcerza, kto ze sobą nosi, nikogo nie prosi. Mówicie, że jest drogo. Oczywiście jest cena wyższa, ale pomyśl sobie, ile tej energii potrzebujesz, żebyś ty z Polski jechał cały czas tą schłodzoną orężadą wodą itp. Także to jest takie złudne, ale jak się ma, to się ma. Czyli kto ze sobą nosi, nikogo nie prosi.
0: To warto dzisiaj chyba nieść ze sobą coś na głowę, czapka, kaptur, albo nawet i parasolka, bo niestety, ale popada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To znaczy stety, niestety, bo deszcz jest bardzo potrzebny, chociaż dzisiaj będzie sporo gwałtownych zjawisk pogodowych, dlatego że na przeważającym obszarze kraju tych chmur będzie więcej niż mniej, stąd ten deszcz, okresami o umiarkowanym natężeniu, ale jednak lokalnie mogą powstawać burze, nawet z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Punktowo mogą to być burze, które będą miały gwałtowny przebieg, a wysokość opadu nawet do 40, lokalnie 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura za to maksymalna nad samym morzem i lokalnie na zachodzie 18 stopni Celsjusza, w centrum około 30 kresek powyżej zera, a najcieplej od kilku dni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, bo tam od 34 do nawet 37 stopni Celsjusza. No i przypominam, że co prawda ten wiatr dzisiejszy raczej słaby, umiarkowany, to jednak w czasie burz porywy będą osiągały prędkość do 90, a lokalnie nawet do 110 km na godzinę. No i ciśnienie nam spada. Teraz jeszcze 1002, ale w południe w Warszawie 998 hektopaskali, potem dopiero odbije i będziemy mieli wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tak swoją drogą myślę sobie, bo mundial trwa w najlepsze, prawda? I zdaje się, że nasi sąsiedzi odpadli. Niemcy. No to zawsze jest przykro, jak sąsiad odpada z mundialu. Kto ich pokonał? Paragwaj? No to Lechia Nerka i Paragwaj. A ja się nazywam Patryk Kuliszewicz i życzę wam miłej środy. Dzień dobry.

0: Eilish.
1: Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No a ja widzę, że w aplikacji szeroko komentowana jest porażka Niemców z Paragwajem. Na przykład ktoś napisał, no mnie nie jest wcale przykro, że Niemcy odpadli. Viva la Paragwaj! Od Jacka.
0: No proszę.
1: Kto inny? Południowi sąsiedzi Czesi zresztą też już odpadli. I to w fazie grupowej.
0: No tak, Polacy się nie dostali, Słowacy nie,
1: ale
0: też
1: po co drążyć,
0: nie, więc...
1: Ale po co drążyć?
0: No, chciałem powiedzieć, że ta część Europy się nie popisała.
1: No ale to, że Dudka nie wziął na mundial.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Utrudnienia i spory korek na trasie ekspresowej S2 na południowej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko. Na kilometrze 469 zderzyły się 3 auto osobowe. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i ruch w kierunku Poznania odbywa się tylko pasem prawym. I ten spory korek właściwie już od tunelu pod Ursynowem się zaczyna i do węzła Warszawa Lotnisko właśnie ten korek, ale także nieco wolniej jedzie się nieco dalej, niedaleko węzła Opacz. I to zarówno w kierunku Terespola, jak i w stronę Poznania. Cały czas utrudnienia utrzymują się także na Pomorzu, na trasie kaszubskiej, czyli na trasie ekspresowej S6. Pomiędzy węzłami Szemut a Koleczkowo na kilometrze 24 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Gdańska. Zdecydowanie wolniej jedzie się w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, niedaleko węzłów Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód. Tutaj w związku z pracami remontowymi jezdnia jest zwężona, częściowo zablokowana, no i stąd ten korek, właściwie już dosyć poważny korek, kilkukilometrowy. A co do tych prac remontowych, to są one na jezdni w kierunku Katowic i Krakowa na kilometrze 162 i tutaj nie dość, że drogowcy zajmują prawy pas, to jeszcze prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przy okazji tych wszystkich gadżetów na wakacje do samochodu już za chwilę połączymy się z wielką wyprawą maluchów.

0: Rację. Taki do samochodu, taki dla pasażerów, taki dla kierowcy. Propozycja?
1: Jakaś propozycja? No to jest. Ja mówiłem o mapie.
0: Fajna.
1: O tym.
0: Nowoczesna.
1: Bardzo. Ale a propos, wszyscy mówią lodóweczka, kostkarka, aha, torba. No to ja powiem właśnie, no to do schładzania taki malutki wiatraczek.
0: Tak. Ewentualnie ja bym polecał palnik z kartuszem, kafeterkę. Mm-hmm. I na postoju sobie robimy kawę.
1: Proszę. Mm-hmm.
0: A Jacek ma taką to propozycję. Moim wakacyjnym gadżetem samochodowym jest plecak, który wożę w aucie cały rok. Jest tam termos, kuchenka turystyczna, gaz, na gaz, kawa mielona, herbata, kubeczki, łyżeczki, saperka. Wiele innych biwakowych sprzętów, jest kocyk, jedzenie liofilizowane, które lodówek nie wymaga. I w takie upały pilnuję tylko nie zostawiać gazu w zamkniętym aucie. A poza tym taki zestaw jest bardzo przydatny i używam go przez cały rok. Jacek, pozdrawiam.
1: To dużo w tym plecaku się mieści. No, wielki plecak.
0: Plecak tak biwakowy?
1: No tak.
0: Proszę pana. Tak. No i tak właśnie zastanawiam się, taki plecak na pewno przydałby się naszej ekipie. W końcu po raz czwarty ruszyliśmy na wielką wyprawę maluchów, a na miejscu Michał Górski i Kuba Marcinowicz. Halo, halo!
2: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Witamy z Zurychu.
3: Z Zurychu i gotowi na start do kolejnego odcinka, 420 km przed nami, no i do Francji chcemy wjechać, więc cały czas kombinujemy, jakie przejściówki do prądowych gniazdek będziemy potrzebowali tym razem.
2: No właśnie, dzień czwarty, dzień pełen zaskoczeń. Wczoraj, gdy dojechaliśmy do hotelu, okazało się, że za bardzo... No, nie możemy ładować tych urządzeń, które ze sobą ciągniemy, czyli nasze laptopy, które mają te wejścia takie, wydaje nam się, normalne do kontaktu, tutaj absolutnie nie pasują. No więc, ale jakoś sobie z tym poradziliśmy, na szczęście. Więc później już było tylko lepiej, chociaż wczoraj dość upalny, duszny dzień, po czym nagle wieczorem zebrała się gigantyczna burza, ale takie ulewy to już naprawdę dawno, dawno nie widziałem. Zalało Zurich. Dodatkowo jeszcze dzisiaj mamy dzień transferowy, czyli dzisiaj niektórzy wylatują, a inni uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów przylatują, co jakby było trochę skomplikowane.
3: No właśnie, przylatują albo nie przylatują, bo skoro ściana deszczu, to lotnisko zamknięte. No i część ekip, która właśnie miała do nas dołączyć, z dużym, dużym opóźnieniem dojeżdża, dołącza cały czas do nas i ten start do dzisiejszego dnia z tego powodu właśnie jest przesunięty o co najmniej pół godziny.
2: Tak, bo zamiast w Zurychu wylądowali w Mediolanie. Tak. Takie jest życie. No dobrze, ale warunki pogodowe sprawdzamy u naszej dzielnej ekipy motocyklowej. Sprawdzałeś prognozy pogody? Jak będzie?
4: To zależy, w jaką prognozę się spojrzysz tak naprawdę, bo spatrzyłem na dwóch. Według jednej jest szansa, że ominiemy ten deszcz, który będzie. Według drugiej jest szansa, że pojedziemy w tym deszczu, który będzie. Także my jesteśmy przygotowani, mamy stroje deszczowe. Wiem, jak się zachowywać w warunkach nieprzyjaznych dla motocyklistów. No i najważniejsze to bezpieczeństwo, tak? Czyli nie szarżujemy, bezpieczeństwo innych, ale bezpieczeństwo swoje jest najważniejsze w tym wypadku.
2: Te intensywne opady deszczu już zdążyliście zaliczyć, naprawdę nieźle lało, to chyba były Niemcy, tak?
4: Tak, tak, to było na dojeździe do Gapa, właśnie na autostradzie pod Monachium. Była taka ściana wody, której chyba nie przeżyłem jeszcze w życiu nigdy i wtedy się dowiedziałem, że moje ubranie przeciwdeszczowe tak naprawdę starcza tylko na pół minuty. Przynajmniej się uprało, także są jakieś plusy.
2: Ale pytanie, czy wyschło?
4: Tak, ono wyschło szybciej, bo jest takiego materiału, który tak jak szybko się moczy, tak szybko wysycha. Gorzej z innymi ubraniami, ale już po dwóch dniach jesteśmy, także już te ubrania doszły do siebie i podejrzewam, że dzisiaj będą znowu prane.
2: Na 100% Patryk zapyta o to, nie?
3: Tak, na pewno, ale tutaj też może parę słów wyjaśnienia, bo z tą naszą całą kawalkadą maluchów jedzie mnóstwo aut i pojazdów funkcyjnych. No i właśnie oprócz tych złotych aniołów serwisu mamy karetkę, mamy 4 motocykle ambulans wyposażone w rozmaitego rodzaju sprzęty podtrzymujące czy ratujące życie i w razie potrzeby pomagamy sobie, ale też innym.
2: Mówiąc o tym, że Patryk na pewno o to zapyta, jakim motocyklem jedziesz, bo pewnie skręcę go teraz z ciekawości.
4: Jest to Yamaha FJ 1300, motocykl z 2006 roku, ale maszyna bardzo sprawna, bardzo żwawa. Natomiast trzeba mieć szczerze respekt, prawda? Bo jednak trzeba tutaj umieć pewien zakręty dogiąć, wiedzieć jak operować sprzęgłem, jak operować gazem. No maszyna raczej nie dla początkujących osób, raczej dla osób z pewnym doświadczeniem. Natomiast bardzo komfortowa w długich trasach.
2: No i proszę bardzo, nie tylko o maluchach, widzisz? Aj, tu cię zaskoczyłem. Możemy także porozmawiać o motocyklach. Dobrze, zaraz mamy odprawę, jesteśmy na odprawie, no i po odprawie startujemy. Trochę boję się, przyznam szczerze, i trochę mnie przeraża ten odcinek 422 km, zwłaszcza, że wczoraj jadąc przez Szwajcarię, jechaliśmy ze średnią prędkością 30 km na godzinę, zostaliśmy taką

0: roadmapę, że no...
1: Ja powiem tylko tak, Kuba, nie bój się, ja poprowadzę.
0: No i bardzo dobrze, a my będziemy transmitować i opowiadać o tym, co dzieje się na czwartej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów. W takim razie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: No to mamy godzinę 9:30, perka Polskie Radio Kierowców. I co? I w takim razie jedziemy dalej, prawda?
1: Trzeba. Tak, 9:30, powolutku poranne godziny się kończą, ale powolutku, spokojnie.
0: To znaczy,
1: spokojnie.
0: To jest ten moment, ta pora, kiedy pada to pytanie, czy poranny szczyt komunikacyjny już powoli wygasa, bo jestem trochę zszokowany tym, że mamy wakacje, a w dużych miastach cały czas jest gęsto.
1: 1 lipca rzeczywiście, no ale praca cały czas trwa. Ty jesteś dobrym przykładem, Patryk.
0: Jak wygląda sytuacja na polskich drogach? O tym Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana cały czas jest południowa obwodnica Warszawy, czyli ekspresowa dwójka, gdzie pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko na kilometrze 469 doszło do zderzenia 3 aut osobowych. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku Poznania jest nadal zwężona i nadal właśnie kilkukilometrowy korek właśnie na S2 się utrzymuje. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w stolicy, a zatem oczywiście północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Auto osobowe uderzyło w bariery na trasie Kaszubskiej, a zatem na drodze ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Szemud a Koleczkowo. Na wysokości miejscowości Kamień na kilometrze 24 zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Tam akurat większych spowolnień jeszcze nie obserwujemy, może tak będzie, no ale utrudnienia właśnie w kierunku Trójmiasta się utrzymują. Dość uciążliwy remont na A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód na kilometrze 162. Tutaj drogowcy remontują autostradę w kierunku Katowic i w związku z tym zajęty jest pas prawy, ruch odbywa się pasem lewym, a do tego prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I jeszcze wspomnę o 2 fragmentach na A4 na obwodnicy Krakowa. Jedzie się zdecydowanie wolniej cały czas w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Natomiast w województwie śląskim utrudnienia pojawiły się w pobliżu węzła Ruda Śląska na jezdni w kierunku Krakowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to my za chwilę wracamy do gadżetów, takich wakacyjnych, do każdego auta. Przy okazji mamy informację od naszego słuchacza, Artura, pozdrawia z Faustroma litrowego. W Tarnobrzegu na przykład, na jednej ze stacji, takie oto ceny paliw. Nie jest najgorzej, chociaż i tak drogo. 95 za 6,59, olej napędowy za 6,73 za litr, rzecz jasna, ale gaz LPG, no na mnie to robi wrażenie. 2,63 zł.
1: To prawda. To
0: mało, mało.
1: Chociaż 95, 6,59, gdyby wczoraj nam to pokazali, to byśmy się za głowę chwycili.
0: Także gaz do pełna, co do reszty, czekamy aż troszeczkę spadnie.

0: To był Michał Szczygieł i Pocałunek Lata. No właśnie, lato. Dzisiaj pierwszy dzień lipca. No jak dla mnie to już te wakacje wystartowały w najlepsze. I dlatego dzisiaj zastanawiamy się nad takimi gadżetami, nad czymś, co by się przydało na podróż, do samochodu, dla kierowcy, dla pasażerów. Tu wiatraczki, lodówki, kostkarki poszły w ruch. I tego typu rzeczy.
1: Mapy.
0: Mapy, ale analogowe.
1: To oczywiście.
0: Ciekawe, czy gdyby tak dzieciakom dać mapę,
1: to by wiedziały, co zrobić z tym.
0: W ogóle umiałby ją zorientować. A potem wskazać drogę i policzyć to wszystko. No to byłoby ciekawe w dobie smartfonów. Co jeszcze? Jaki gadżet do samochodu polecacie?
2: To do gadżetów, do auta polecam gniazdko 230 V, czyli przetwornica napięcia, co zamienia napięcie z gniazdeczka 12 V tego podzapalniczki na takie normalne gniazdeczko 230 V. Oczywiście ono jest ograniczone do około 150-200 W, więc czajnika nie podłączymy, ale najczęściej to wykorzystuję, bo mam wielkiego pecha do mobilnych ładowarek do telefonu i używam wtedy na przykład normalnej ładowarki do telefonu na gniazdeczko. Pozdrawiam.
0: Mam. Korzystam,
1: polecam. To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne chyba, szczególnie jak jeździmy w różne miejsca takie troszkę niecywilizacyjne.
0: Tak, ta przetwornica może i suszarkę udźwignąć, i laptop, tylko
1: ale
0: sprawdzajcie.
1: Ale kostkarkę chyba nie.
0: Też. Ale kostkarka ma swoją baterię, no i też się przydaje na takie długie trasy. Zbieramy pomysły na gadżety motoryzacyjne właśnie na wakacje. Dajcie znać, co wy ze sobą zabieracie, na przykład w podróż. Na urlop.

0: Jest 9:50, 10 minut pozostało do godziny 10:00. Czas więc znów wyruszyć w trasę i sprawdzić, gdzie się korkuje najbardziej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim uwaga na odcinku pomiędzy węzłami Gust a Radom Północ. Na kilometrze 451 auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Krakowa. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się tam pasem lewym i oczywiście jest dosyć poważnie utrudniony, bo już utworzył się tam niewielki, ale jednak korek. Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica, gdzie pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko doszło do wypadku trzech samochodów osobowych. Tutaj jedna osoba została ranna. Ruch jest bardzo utrudniony w kierunku Poznania i mamy informację, że policja dozuje wjazd do tunelu pod Ursynowem. Działanie to oczywiście ma na celu niedopuszczenie do powstania zatoru właśnie w tunelu. I w tej chwili już i tak ten korek jest zdecydowanie za długi. No i ten fragment ewentualnie można omijać po prostu ulicami Warszawy. No na szczęście poranne godziny szczytu już właściwie powoli kończą się i w Warszawie już ten ruch wygląda zdecydowanie lepiej niż powiedzmy godzinę temu czy dwie godziny temu. Ale nadal spore ruchy i na północy od Warszawy, na Krajowej Siódemce i też na południe od stolicy, na trasie numer 79 w pobliżu Piaseczna. Jeżeli chodzi o A4, to tutaj niestety bez zmian na Dolnym Śląsku. Pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód jezdnia jest zwężona w kierunku Katowic na kilometrze 162 i prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I ma to rzecz jasna związek z remontem i obserwujemy tam cały czas dosyć spory korek. I jeszcze jedna informacja, autostrada A4 w województwie małopolskim, obwodnica Krakowa. Tutaj spore problemy z płynną jazdą utrzymują się w obu kierunkach pomiędzy Łagiewnikami a Balicami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jak tak słyszę o tych korkach, to może w ramach tych gadżetów na wakacje do samochodu przydałby się wam taki zestaw.
3: O panie dzieju, toż to nie starczy tu miejsca na listę. Ale włożę kilka puszek z zupkami, kuchenkę, czajnik, 5 litrów wody mineralnej, żeby się nie psuła. Co jeszcze włożę? Różne rzeczy włożę. To są rzeczy na co dzień. Są po prostu rzeczy na co dzień. Nie wiemy, co jutro się będzie działo. To może być potrzebne, żeby gdzieś w lesie przenocować. Natomiast na wakacje jeszcze dochodzą namioty, druga kuchenka, śpiwór, materac, kawałek szafki do namiotu, takie rzeczy.

0: To była Celina, no i Kazik na żywo, a to jest oczywiście Dagmara i Piotrek.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, dzień dobry. Pytanie. Jedna rzecz. Gadżet wakacyjny, który zabieracie ze sobą w podróż. To?
2: Tańcząca Hawajka.
0: Co?
2: Na desce rozdzielczej. Taka
0: co?
2: Na strużynce. No, że jak człowiek jedzie, to sobie patrzy i
0: Piotrze,
2: czuje ten vibe.
0: Chcesz o tym porozmawiać?
1: Jestem banalna.
0: Ale podoba, nie, bardzo mi się podoba.
1: U mnie banalnie, totalnie, więc naprawdę. Okulary przeciwsłoneczne.
0: Dobre, bezpieczne, szczególnie przy takim słońcu.
1: Nie, bez tego się nie ruszam.
0: A ja proponuję kostkarkę.
1: Do lodu?
0: Tak. Z wbudowaną baterią i w każdej chwili możecie sięgnąć po kostkę lodu.
1: No chyba, że masz 15 stopni, no to wtedy średnio z tym lodem, nie?
0: Faktycznie.
2: No ale jednak mamy lato i 15
0: prawda?
2: Stopni to już towar deficytowy.
1: Zdarza się.
0: I w związku z tym chłodno pozdrawiam, zostawiam was, Piotr Firan, Dagmara Kowalska z wami po godzinie 10.

0: Obiecane. Mimo tylu pomyłek i tak będę z tobą.
1: No dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu, bardzo, bardzo się cieszę. Na zegarze minęła 10, zacznijmy od pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy od rana taki trochę roller coaster pogodowy i podział między zachodnią a wschodnią częścią Polski. Na zachodzie i północnym zachodzie utrzymuje się duże zachmurzenie, a miejscami występują opady deszczu. Chwilami mogą one być bardzo intensywne i lokalnie suma może osiągnąć 30 do 35 litrów na metr, a w pozostałych regionach również nie brakuje chmur. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże. W wielu miejscach pojawiają się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia sytuacja będzie się dodatkowo komplikować.
0: Największe prawdopodobieństwo burz dotyczy dzisiaj centrum, południa i wschodu Polski. To tam warunki atmosferyczne będą najbardziej sprzyjające ich powstawaniu. No i miejscami mogą one mieć gwałtowny przebieg. W czasie burz trzeba się liczyć z intensywnymi opadami deszczu. To już o tym Piotrek wspomniał. Lokalnie będzie też grad i bardzo silny wiatr. Trochę przewiało rzeczywiście, tak jakby powietrze jest bardziej do oddychania, a nie do męczenia ludzi. Temperatura dzisiaj też nierównomierna, bo nad samym morzem i miejscami na zachodzie mamy około 18 stopni. W centrum 30. No, natomiast na wschodzie i na południowym wschodzie upał utrzyma się od 34 nawet do 37. Oczywiście mówimy o tych temperaturach w najcieplejszym momencie dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy wakacje w pełni, pogoda w kratkę, ale temperatury cały czas wysokie i będziemy wam towarzyszyć przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy wszystkich na pokład.
0: Bardzo, bardzo gorąco i cieszymy się też, że jesteśmy znowu razem, bo jakoś tak mieliśmy ostatnio w pojedynkę audycję, no ale jesteśmy do waszej dyspozycji. Za chwilę też pojawi się, jak się pewnie domyślacie, zagadka.

0: 10:30 po godzinie 10:00 Jakub Domoracki prowadzi nas dzisiaj o poranku, moi drodzy.
1: Staram się prowadzić, tak.
0: No
1: dzisiaj
0: jak
1: pierwszy lipca. Jak mi idzie. No więc tak, poranne godziny szczytu były, powiedziałem o tym i teraz powoli przechodzą w przedpołudniowe. Niby 1 lipca, niby wakacje, a no, na drogach się tak dzieje jak zawsze.
2: No właśnie, ja jestem sama zdumiona, że taki tłok.
0: No też dzisiaj widziałem, nie wiem, co się dzieje.
1: No ludzie pracują, ludzie nawet jak jeżdżą, odpoczywają, no to też trzeba się przemieścić z punktu A do punktu
2: Z.
1: Właśnie.
0: No dobrze, ruszmy przed siebie i sprawdźmy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienie i spory korek na ekspresowej dwójce w Warszawie na południowej obwodnicy miasta, gdzie pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko na kilometrze 469 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i mamy tam cały czas zwężenie w kierunku Poznania i cały czas ruch jest dozowany, jeżeli chodzi o wjazd do tunelu pod Ursynowem. Mamy informację, że policja jest na miejscu i to ona kieruje ruchem. Wszystko po to, żeby nie powstał zator, czy tam bardzo poważny, gigantyczny zator właśnie w tunelu pod Ursynowem. Chociaż już teraz sytuacja jest dosyć poważna na S2, ale w związku z tym, że do tego zdarzenia nie doszło nad ranem, gdy no, sprawa by wyglądała zdecydowanie gorzej, w tej chwili myślę, że te utrudnienia mogą potrwać jeszcze mniej więcej pół godziny, około godziny i wtedy myślę, że S2 może być już luźna. Tym bardziej, że S8 w Warszawie, północna obwodnica, która była dosyć poważnie zakorkowana od wczesnych godzin porannych, jest już co prawda zatłoczona przede wszystkim w kierunku zachodnim, ale to nie jest tak poważna sytuacja, jak jeszcze było to przed godziną 9 rano. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim korek utrzymuje się pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Wschód, gdzie w związku z remontem mamy zwężenie w kierunku Katowic i Krakowa. Chodzi o kilometr 162, gdzie drogowcy zajmują jeden z pasów, a do tego prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, Pomorze. Tutaj przybywa samochodów na północy województwa. Na trasach wojewódzkich 215, 216, niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, także Rozewia, Chałup, Jastrzębiej Góry i Karwi. A ta druga wiadomość to Zakopianka, czyli południe naszego kraju, trasy podgórskie, trasa podgórska. Tutaj spory ruch obserwujemy w Szaflarach, w Nowym Targu, a także niedaleko Poronina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie.

0: oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
2: No i startujemy z naszą zagadką, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Mam nadzieję, że jesteście gotowi.
3: No bo my prawie jesteśmy gotowi, ale jeszcze wiesz co, zanim o tym, co się dzieje z naszą zagadką i zanim pierwsza podpowiedź, to tutaj widzę, że ktoś napisał z naszych słuchaczy, że miałeś wczoraj krówki i percelki.
2: Nie, to jest nieprawda.
3: Nieprawda to jest?
2: A ja chciałem powiedzieć, że prawdą jest, że Dagmara dzisiaj przyniosła do pracy czekoladę.
3: Bardzo dobrą.
2: Bardzo dobrą, tak.
3: Podobno.
2: I miałem nie jeść, bo tak sobie obiecałem, że nie będę, ale jednak spróbowałem i muszę powiedzieć, że bardzo dobra. A czy pan Domoracki spróbował? Proszę, nie.
3: No to proszę ale... się poczęstować. Tak, tak.
2: No, no to już pałaszuje. Nie wiem, czy coś zostanie dla nas jeszcze później, ale w każdym razie...
3: W sensie czekolada i mikrofon do siebie nie pasują, więc może później.
2: No tak, ale myślę, że wszystkie łasuchy zrozumieją, co się wydarzyło. No to teraz możemy przejść do zagadki. My wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie. Pierwsza podpowiedź jest następująca.
3: Coś, co robimy coraz częściej w codziennym życiu, chociaż jeszcze niedawno w ogóle nas to nie dotyczyło.
2: I w aplikacji piszecie albo się nagrywacie. Czekamy. Ask yourself.

0: 22 minuty po godzinie 10. Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. Informujemy Was o różnych aspektach komunikacyjnych. Teraz będzie o pociągach, bo kilka zostało odwołanych na całej trasie, a opóźnienia przekraczają 200 minut. Kolej cały czas zmaga się ze skutkami upałów.
1: No tak, niestety tak to wygląda, a my jesteśmy od tego, żeby Was o tym troszkę poinformować. Odwołane są przede wszystkim połączenia regionalne obsługiwane przez Polregio, przez Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Mazowieckie, czyli wszędzie tam, gdzie temperatura przekraczać będzie lub przekracza od kilku dni 30 stopni. Rano największe opóźnienie odnotował pociąg Intercity, uznam, ze Świnoujścia do Chełma.
0: Tak, przed 9:00 to opóźnienie sięgało 240 minut. Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych informuje, że kolejarze usuwają dwa typy usterek.
2: Ekstremalnie wysoka temperatura powodowała dwojakie utrudnienia. Jedne to były wypaczenia torów, drugie to było opuszczenie się sieci trakcyjnej. Działaliśmy na bieżąco, aby usuwać skutki tych usterek, jednakże proszę pamiętać, że nasze służby techniczne usuwają usterkę sieci trakcyjnej w bardzo wysokich temperaturach, więc musieliśmy również zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników Polskich Linii Kolejowych.
0: Najgorsza sytuacja na kolei panowała w ostatnią niedzielę, czyli 28 czerwca.
1: No tak, ale wtedy było tak gorąco, że nie szło oddychać. Dosłownie powietrze stało, temperatura była bardzo wysoka. Zresztą widać było też na przykład na różnego rodzaju piknikach, jak pracują te różne tranzystory i różnego rodzaju linie wysokiego napięcia. One się rzeczywiście bardzo mocno rozciągały i no to nie jest bezpieczne.

0: turystyczne faktycznie.
1: No ciekawy jestem Dagmara, skąd, jak ty to zaobserwowałaś, będąc na pikniku, że różnego rodzaju linie i tranzystory.
0: Widziałam to na własne oczy, słuchaj.
1: Akurat na to zwróciłaś uwagę.
0: Tranzystory to nie, ale linie wysokiego napięcia, no miałam nad
1: tak,
0: głową.
1: Tak, ale to zawsze się latem wydłużają. Ja też zawsze to obserwuję.
0: Ale to też widać, no to, to widać gołym okiem. I to samo dzieje się i na kolei, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest też taki, to nawet nie jest mem, to jest po prostu zdjęcie, jak tory tramwajowe po przejechaniu tramwaju wypuszczają z siebie to, co kiedyś zastygło.
1: Było coś
0: takiego.
1: No dobrze. I jeśli chodzi o temperaturę, no to troszeczkę sobie odpoczniemy od tych wysokich temperatur, ale podobno nie na długo. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o te wypaczenia i rozgrzane różne podzespoły, a także linie wysokiego napięcia albo trakcje, no to temperatury sięgały 40 stopni, więc absolutnie wiadomo, że materiały się rozszerzają albo kurczą w takich temperaturach. Wiadomo, co tu się wydarzyło. Moi drodzy, nasza zagadka. Coś, co robimy coraz częściej w codziennym życiu, choć jeszcze niedawno w ogóle nas to nie dotyczyło.
0: I mamy odpowiedzi już pierwsze. O, ciężka zagadka. Coraz częściej nie mówię niepytany tego, co myślę. Coraz częściej mam inne zdanie, ale nie zabraniam ci mieć swojego i wymagam tej samej uprzejmości. Nie, to nie o to chodzi. Nie o to nam chodziło, ale jest jeszcze jedna odpowiedź. Używamy AI. Mm-hmm. Pozdrawiane ta. No tak, coraz częściej używamy AI, ale...
1: Zgadzałoby się. Po pierwszej podpowiedzi moglibyśmy już dać oklaski, ale tak. To nie o to dzisiaj pytamy.
0: Dzisiaj jest motoryzacją też związana.
1: Więc ja bym jednak był za tym, żebyśmy podali drugą podpowiedź Dagmara.
0: Ależ bardzo proszę, uprzejmie, nie ma żadnego problemu. Bywa, że trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem, bo nie zawsze da się to zrobić od ręki. A AI zawsze jest od ręki.
1: Aha, no dobrze. Chociaż są ci agenci, że można sobie też wcześniej różne prace zlecić i to też zostanie wykonane. Ale to nie o AI chodzi. Pytanie o co? Czekamy w naszej aplikacji.

0: Kuba.
1: Tak, to ja.
0: Dzień dobry. Zjedzona?
1: Zjedzona niecała. No jeden kawałeczek, ale bardzo dobry.
0: No to super, to cieszę się bardzo, ale jakoś jakiś czas temu, nie? Przepiłeś wodą?
1: Przepiłem, tak, 15 minut temu, tak, mogę mówić. Piotrze, chciałeś coś
2: Chciałem powiedzieć,
1: dodać?
2: Że ja widziałem, że już chciałeś sięgnąć po drugi kawałek.
1: Tak, chciałem, ale pomyślałem...
0: Spojrzałem w prawo, zobaczyłem
1: Nie, Piotra. Pomyślałem, że no po prostu zostawię też tobie.
2: No, ja już jadłem, więc...
1: No właśnie.
2: Ale jesteś koleżeński.
1: Masz chrapkę, widzę po oczach.
2: Bardzo się cieszę, że jesteś koleżeńskim kolegą. 29 do 11. No to sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej dwójce w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko. Na kilometrze 469 doszło do wypadku 3 aut osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i jezdnia w kierunku Poznania nadal jest zwężona. W związku z tym, że do tego zdarzenia doszło zaraz za tunelem pod Ursynowem, to ruch właśnie w okolicach tunelu jest dozowany, kierowany przez policję. Wszystko po to, żeby nie doszło do paraliżu właśnie północ-południowej obwodnicy Warszawy w okolicy tunelu pod Ursynowem. No ale jest już 10.31, poranne godziny szczytu zdecydowanie są już za nami. Także ta sytuacja nie wygląda aż tak źle właśnie na tym fragmencie ekspresowej dwójki. Zatłoczone są inne trasy na Mazowszu, ale to jest powiedzmy taki tłok już przedpołudniowy, nie poranny, jak właśnie było dzisiejszego poranka. Dosyć była trudna ta sytuacja na Mazowszu. W tej chwili rzeczywiście wolniej jedzie się w obu kierunkach pomiędzy Piasecznem a Warszawą, ale także ta trasa nie jest bardzo poważnie zakorkowana, ale zatłoczona owszem. Podobnie Krajowa 7 na północ od Warszawy oraz Krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza. Na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Gust a Radom Północ auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam prawy pas w stronę Krakowa i w tym wypadku 2 osoby zostały ranne. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Korków tam nie obserwujemy, ale spowolnienia owszem. I jeszcze droga, czy drogi w województwie małopolskim. Tutaj tak, mamy pewne problemy i pomiędzy Krakowem a Zabierzowem na fragmencie remontowanym Krajowej 79 i na Podhalu na Zakopiance i na A4 na obwodnicy Krakowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coś, co robimy częściej w codziennym życiu, choć jeszcze niedawno w ogóle nas nie dotyczyło. To jest pierwsza podpowiedź.
0: Mm-hmm. Możesz też podać drugą, a ja powiem, o co tutaj chodzi.
2: Bywa, że trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem, bo nie zawsze da się zrobić od ręki.
0: Paweł z Kijanki napisał, że to może być nawigacja.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale nie jest to nawigacja.
0: Nie.
2: I jeśli chodzi o trzecią podpowiedź, to za kilka minut się pojawi.

0: No i jak tam, moi drodzy, jak z naszą zagadką? Przypominamy, dwie podpowiedzi już były, coś, co robimy coraz częściej w życiu codziennym, choć jeszcze niedawno w ogóle nas to nie dotyczyło. No i bywa, że trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem, bo nie zawsze da się to zrobić tak po prostu od ręki.
1: Mhm, takie są podpowiedzi, a jakie są wasze propozycje? Posłuchajmy.
2: W sprawie zagadki chodzi o rezerwację miejsca parkingowego. Nigdy tego nie robiliśmy, a teraz czasami musimy.
0: Ale nie.
1: No właśnie, zupełnie nie w tę stronę.
0: To też masaż tajski, jak napisał jeden z naszych słuchaczy, któremu zdaje się ma już jakieś plany na popołudnie.
1: Albo nawet teraz.
0: Ale tak, trzeba to na pewno zaplanować, masaż tajski, tylko że nie o to nam dzisiaj chodziło. Ty, obiad też trzeba zaplanować, ale on nie ma nic wspólnego z motoryzacją, a my się kręcimy wokół tematów motoryzacyjnych.
1: No to dajemy trzecią podpowiedź. To coś wymaga dostępu do odpowiedniego miejsca. Czyli mamy coś, co robimy coraz częściej w codziennym życiu, chociaż jeszcze niedawno w ogóle to nas nie dotyczyło. Bywa, że trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem, bo nie zawsze da się zrobić od ręki. I trzecia, wymaga dostępu do odpowiedniego miejsca. No właśnie. Jeśli chodzi o tematy bieżące, moi drodzy, coraz częściej pojawiają się informacje o tym, nie wiem, czy to jest specyfika europejska, może polska nawet, że kierowcy mają dosyć ekranów w samochodach.
0: I nawet, wiesz, dotyczy to osób, które testują samochody. Teraz bierze się pod uwagę to, co widzisz w kokpicie, i im ten kokpit jest prostszy, im więcej ma przycisków, tym przyjemniej się takim samochodem jeździ, bo jest po prostu też mniej rozpraszaczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ekranoza to także rozpraszaczoza, tak bym to nazwała. Jest takie nowe badanie J.D. Power. Prawie 80 tysięcy właścicieli aut z rocznika 2026 dało jasny sygnał. Auta są dzisiaj lepsze niemal pod każdym względem. Oprócz jednego, właśnie ekrany dotykowe i systemy multimedialne to jest dzisiaj główne źródło frustracji kierowców.
1: Najczęściej zgłaszane problemy to awarie łączności, kłopoty z aplikacjami do zdalnego otwierania auta czy włączanie klimatyzacji na odległość, ale to nie wszystko. Wśród kierowców, którzy przyznali, że coś w aucie odciąga ich uwagę od drogi, prawie połowa wskazała właśnie ekran jako głównego winowajcę. To o czym mówiłaś.
0: No zobacz, jedziesz sobie na przykład EX30, takim samochodzikiem od Volvo. Jest to samochód elektryczny i wszystko w nim jest ok, oprócz tego, że nie wiesz, z jaką prędkością jedziesz. I żeby wiedzieć, z jaką prędkością jedziesz, musisz spojrzeć w prawo, bo tutaj jest ekran multimedialny, na którym wyświetla się prędkość samochodu. I jakby nawet jeśli zatrzyma cię policja, to co powiesz? Nie mam dostępu do informacji, z jaką prędkością jadę. No przecież to jest absurd.
1: No jest to absurd, zwłaszcza kiedy są ograniczenia prędkości, czy w ogóle w każdej sytuacji jednak odczyt prędkości w aucie powinien być podstawą. Mhm. Jeśli chodzi o ciekawostki, to producenci zaczynają się wycofywać z ekranów.
0: Bardzo dobrze.
1: Volkswagen zapowiedział powrót fizycznych przycisków do najważniejszych funkcji: klimatyzacji, głośności, regulacji głośności, ogrzewania szyb. No i od tego roku takie specjalne organizacje europejskie, które certyfikują samochody,

0: samochody i oceniają, promują w testach bezpieczeństwa właśnie łatwo dostępne fizyczne przyciski zamiast chowania wszystkiego w ekranie dotykowym.
1: I tak nam się rodzi pytanie do Was. Powiedzcie, czy przyciski, czy ekran, co wolicie w swoim aucie i dlaczego? I dlaczego nie ekran? Ekrany, chociaż pewnie są takie osoby, które lubią ekrany, bo rzeczywiście to na początku miało taką funkcję, o, będzie łatwiej, będzie szybciej, będzie można faktycznie podgrzać sobie albo schłodzić samochód tuż przed wyjściem z domu. Nie zawsze to działa, a jednocześnie bardzo nas

0: Nasza aplikacja do waszej dyspozycji w każdej sprawie. Dagmara naprawdę jest w fantastycznym nastroju
1: no,
0: dzisiaj.
1: No puściliśmy najpierw Coco Jumbo, teraz
2: rzeczywiście śpiewa, tańczy, no tak.
1: Wakacje.
0: Trochę oszalała, ale...
2: A Piotr podpiera ściany, jak to na dyskotece facet.
0: Ja muszę jakoś tak spokojnie do tego podejść.
1: Nie, już ustaliliśmy jako melodię Piotrek.
0: Dobra, zostawmy to, zostawmy
1: możecie
0: ten temat.
1: Zgadywać w naszej aplikacji, ale nigdy w życiu nie zgadniecie, tak.
0: Dobra.
1: Brzmi jak wyzwanie.
0: Dobrze.
2: Ruszajmy.
0: Tak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Gust a Radom Północ. Na kilometrze 451, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest jeden prawy pas w kierunku Krakowa. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Natomiast jedna osoba została ranna w wypadku trzech osobówek na ekspresowej dwójce w Warszawie. To jest oczywiście obwodnica, ta południowa. I tutaj pomiędzy węzłami Warszawa Puławska a Warszawa Lotnisko mamy zwężenie w kierunku Poznania. I do tego wypadku doszło przed godziną 9 rano, a zatem 2 godziny temu. Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu. W pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Jastarni, Juraty i Helu. Uwaga na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. Tutaj w pobliżu węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym trwa remont nawierzchni i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Autostrada jest remontowana także na odcinku Toruń Południe-Lubicz i tutaj jezdnia jest zwężona na fragmencie prawie 8-kilometrowym. Jeszcze Zakopianka, tutaj przybywa samochodów na Podhalu, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. I przypomnę tylko, że te fragmenty Zakopianki można omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec i Chochołów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I nasza zagadka, która pojawia się w najbardziej oczekiwanym miejscu, czyli na początku naszego spotkania. Kilka podpowiedzi, które już są za nami, ale kolejne przed nami. Jeszcze zanim ją rozwiążemy, to mamy dla was podpowiedzi. No i tak. Pierwsza podpowiedź to było coś, co robimy coraz częściej w codziennym życiu, chociaż jeszcze niedawno w ogóle nas to nie dotyczyło.
0: Bywa, że trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem, bo nie zawsze da się zrobić od ręki.
1: Wymaga dostępu do odpowiedniego miejsca. No i może czwarta jeszcze?
0: To za chwilę posłuchajmy sobie może propozycji.
5: Podróże.
0: Podróże. Mamy jeszcze kolejne.
1: Nie.
5: Wypalenie DPF.
1: A, to nasz stały słuchacz, który teraz ma wakacje. Taki trochę młodszy, ale już lubi motoryzację i bardzo lubi słuchać naszego radia. Nie, ani jedno, ani drugie, ale no myślę, że jeszcze chwilka, jedna podpowiedź dasz radę.
0: Tak, ale mamy jeszcze jedną propozycję.
6: Dzień dobry, szanowna redakcja. Może tu chodzi o kwestię klimatyzacji, sprawdzenie szczelności, napełnienie. Ten temat, który poruszył Marek, pozdrawia z Bogu.
1: Ależ to bardzo ważny temat.
0: Pozdrawiamy, Marku.
1: Potrzeba na nowo nabić klimatyzację, tak, żeby nie było żadnych problemów potem ze zdrowiem.
0: Wyobrażasz sobie, Dagmara, jakbyśmy pojechali do Włoch.

0: Och, i klimatyzacja by wysiadła.
1: O nie, to musiałbyś otworzyć wszystkie cztery okna.
0: I musielibyśmy szybko jechać, tak, żeby się jakoś wentylować. Nieprzyjemnie byłoby, chociaż okoliczności przyrody, kiedyś nie było klimatyzacji, więc ludzie jakoś sobie radzili. Tak, kolejna podpowiedź, może trwać krótko albo długo, zależnie od warunków i sprzętu. I rozwiązanie myślę, że przyjdzie już po godzinie 11, a teraz posłuchajmy sobie muzyki.

0: Na zegarze, tak.
1: Tak, u ciebie 11, też?
0: Tak, wszystko się zgadza, mamy synchronizowane.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co z tą Polską? Co z tą naszą pogodą? No wyraźnie pokazuje nam pogoda, że to będzie dzień wymagający. Na zachodzie i na północnym zachodzie kraju nadal utrzymuje się duże zachmurzenie z opadami deszczu. Miejscami pada umiarkowanie i lokalnie suma opadów może być większa, szczególnie tam, gdzie deszcz utrzymuje się dłużej. A w pozostałej części kraju zachmurzenie również będzie duże i umiarkowane, a w ciągu dnia pojawia się coraz więcej przelotnych opadów deszczu. Jednocześnie rośnie ryzyko rozwoju burz, szczególnie w centrum i na południu, i na wschodzie Polski.
0: No to właśnie w tamtych rejonach, o których mówiła przed chwilą Dagmara, może być najbardziej aktywnie, jeśli chodzi o burze. I oprócz tego mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, lokalnie duży grad oraz silny wiatr. W czasie najsilniejszych zjawisk porywy mogą osiągać 90, a miejscami nawet około 110 km na godzinę. Temperatura pozostanie bardzo zróżnicowana. Na wschodzie i nad morzem około 18 stopni, w centrum około 30, a na wschodzie i południowym wschodzie nawet do 37.
1: Poczekaj, popatrzmy jeszcze na deszcz i rzeczywiście takie intensywne opady deszczu o tej porze, czyli tuż po godzinie 11, już zahaczają o Zieloną Górę. Bardzo intensywnie pada w Gorzowie, w Poznaniu, miejscami we Wrocławiu. Tutaj na styku Opola i Łódzkiego też jest spory deszcz i widzę Suwałki, Olsztyn tam na Mazurach też podlewane i bardzo intensywny deszcz przechodzi od północno-wschodniego, wschodniej części Mazowsza w kierunku Suwałk właśnie i te opady będą się przesuwać dokładnie w takim pasie od lewej na prawą, czyli od zachodu na wschód i będzie to szło do końca dnia przez praktycznie całą Polskę, może oprócz Koszalina i Rzeszowa, tam będzie chyba najmniej. I to samo dotyczy kolorów naszej mapy, jeśli chodzi o temperaturę. Bardzo, bardzo upalnie jest w Białymstoku i będzie w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. No ta druga część mapy, jeśli chodzi o temperaturę, to raczej tak umiarkowanie 20 stopni.
0: Ale się pani rozwinęła. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o południowy wschód i temperatury wysokie, to po południu, a zwłaszcza w okolicach godziny 18, zacznie się schładzać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I nie będzie miało to związku z ekspozycją słoneczną mniejszą, tylko po prostu z tym, że zmieni się trochę powietrze pod wpływem właśnie tych opadów i burz, o których mówiła przed momentem Dagmara. Trzy minuty po 11:00 ruszamy dalej. Tak, dzień dobry. Wszyscy w dobrych humorach, no to jedziemy.

0: Emilia Kleszewska w naszym studiu. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Powtórzę informację sprzed 20 minut, że sporo dzieje się w Warszawie na S2. Węzeł Warszawa-Puławska, węzeł Warszawa-Lotnisko. 468 km. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i na miejscu są służby ratownicze, ponieważ jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o to, jak teraz jedziecie, no to dalej mamy zwężoną jezdnię w kierunku Poznania. I do tego wypadku doszło jeszcze przed godziną 9. Także tam ten czas prac służb się trochę wydłuża. Na S7 mamy też zdarzenie drogowe, węzeł Gust do węzła Radom Północ, województwo dalej mazowieckie oczywiście, i to 451 km, gdzie osobówka najechała na bariery i nie można przejechać prawym pasem do Krakowa. Tam też 2 osoby zostały ranne i też na miejscu są oczywiście służby ratunkowe. Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie numer 215, 216, chodzi oczywiście o Pomorze, widać, że już jesteście na wakacjach. W pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, także Rozewia, Jastrzębiej Góry, no i Karwi, a także Jastarnia i Hel, o tak dokładnie. Przejdziemy jeszcze do województwa dolnośląskiego, A4 pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód, 162 km, tam trwają prace drogowe i jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, no to trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Czekamy na Wasze wiadomości w aplikacji.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A my będziemy rozwiązywać naszą zagadkę. Nawet tak? Nie wyczerpaliśmy nawet wszystkich, wiesz...
0: Podpowiedzi. Mhm. Bo było jeszcze, może trwać krótko albo długo, zależnie od warunków i sprzętu. Mhm. I są różne standardy i moce, które wpływają na tempo.
3: No właśnie. No, okazuje się, że już odgadliście. Bardzo szybko wam dzisiaj poszło. Posłuchajmy odpowiedzi.
4: Cześć, Kasia z tej strony z X1 w sprawie zagadki, a może chodzi o zaplanowanie ładowania auta elektrycznego? Pozdrawiam.
5: Ładowanie samochodu elektrycznego.
6: No to podejście numer 2. Chodzi o ładowanie samochodu elektrycznego. Pozdrawiam z trasy Daniel.
7: Dzień dobry, dzwonię z odpowiedzią. To jest ładowanie samochodu elektrycznego. Wszystko by się składało w jedną całość z tych wszystkich podpowiedzi. Pozdrawiam PRK oraz słuchaczy z okolic Elbląga. Tutaj 12,5 stopnia za szybą. Także wszystkiego dobrego, Wojciech z BMW. Pozdrawiam.
0: Schodziło się 12,5.
3: No rześko dosyć.
0: Wojtku, pozdrawiamy serdecznie. Ale jeśli chodzi o ładowanie samochodu elektrycznego, to taką odpowiedź także nadesłali Tomek z Siedlec, Paweł z Audi, Michał H i DJ. No i moi drodzy, tutaj należą się absolutnie brawa.
3: Tak jest. Bo to jest ta odpowiedź. Tego szukaliśmy dzisiaj.
0: No właśnie, dobra odpowiedź. My sobie teraz posłuchamy najnowszego utworu od Maroon 5, później będzie Daria Zawiałów, a później wybierzemy się na wielką wyprawę maluchów. Panowie, zdaje się, że są w Szwajcarii, więc też rzeźko prawdopodobnie jest. Koniecznie zostańcie z nami, 14 minut po 11.

0: Łączymy się teraz z naszymi specjalnymi wysłannikami Kubą Marcinowiczem i Michałem Górskim.
1: Tak, przypomnijmy, 73 zabytkowe autka wyruszyły w niedzielę z Wrocławia. Maluchy, wielka wyprawa maluchów są już dziś w Szwajcarii. A na miejscu Kuba i Michał, halo, halo, jesteście z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kłania się wielka wyprawa maluchów, no i my podróżujący przez Zurich, chociaż podróżujący przez Zurich to jest trochę nadużycie słowne, przyznam szczerze, bo podróżowanie po tym mieście wcale nie jest takie łatwe. Szwajcarzy bardzo restrykcyjnie przyglądają się i respektują przepisy ruchu drogowego. I jazda po mieście, no powiedzieć mało płynna, to mało powiedzieć.
3: Tak, no stoimy w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych konfiguracjach, z tramwajami, z motocyklami, z rowerami, ale generalnie stoimy. Tutaj rzeczywiście to słowo chyba, to słowo klucz.
2: Jest zielone, zielone, jedź. I to wygląda mniej więcej tak, że czerwone światło zatrzymuje samochody, długo się stoi, po czym zapala się pomarańczowe, szybko zielone. No i tak na dobrą sprawę to zielone to świeci się przez jakieś 2-3 samochody i już. I na tym się kończy cała zabawa. To ekstremalnie, ekstremalnie. Ale trzeba zwrócić uwagę na infrastrukturę drogową. Ona jest bardzo przejrzysta. Tutaj nie ma znakozy, nie ma tych znaków za dużo, więc to fajne. Zwracamy również uwagę na przepiękne samochody. Czym Szwajcarzy jeżdżą? To jest w ogóle... Zachwycamy się i głowa nam się kręci co chwilę, bo przejeżdżają takie bryki, takie fury, takie auta, że ach!
3: Oj, to prawda. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to tak dopatrzyliśmy się w lokalnych przepisach takiego zapisu i to na szczęście, że nie jest niedziela, jak jesteśmy w Szwajcarii, bo tutaj jest zakaz mycia samochodów w niedzielę, ale one wszystkie są ładne i są czyste po prostu niezależnie od dnia tygodnia.
2: No to teraz jeszcze na chwileczkę wrócimy do odprawy. Każdy dzień właśnie zaczyna się od odprawy, więc zanim ruszymy, to przede wszystkim zbieramy informacje, dokąd dzisiaj i co się dzisiaj będzie działo. Dyrektor Wielkiej Wyprawy Maluchów, Marcin Małysz.
4: Zaczynamy dzisiaj odcinki alpejskie. Będą 3 odcinki. Ja was bardzo proszę, tak jak informowałem na odprawie, przede wszystkim redukujemy prędkość, trzymamy dystans, hamujemy biegami. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że nie wiem, macie zgrzane hamulce, macie zapowietrzony układ hamulcowy, jest wyraźnie słabszy, hamujcie pulsacyjnie, to jest bardzo, bardzo istotne. W razie czego macie jeszcze hamulec pomocniczy, czyli ręczny, także na pewno będzie wszystko ok. Nie są to bardzo trudne odcinki. Dzisiaj zaczynamy od szwajcarskiego legendarnego Furka Pass, ale bardzo, bardzo was proszę o rozważną jazdę, ostrożną jazdę, żebyście dbali o siebie, żebyście patrzyli, co się dzieje naokoło. Apeluję, żeby potem wieczorem odpocząć, bo jutro i pojutrze mamy takie naprawdę wysokie partie gór w Alpach francuskich.
2: No, maluchy, tak jak słyszeliście, mają normalną, manualną skrzynię biegów, ale gdyby ktoś wybierał się właśnie na te trasy alpejskie z automatyczną skrzynią biegów, to też można sobie świetnie radzić.
3: Tak, tak, no trzeba po prostu zadbać o to, żeby maksymalnie odciążyć układ hamulcowy, absolutnie nie przeciągać tego długiego hamowania, więc albo pulsacyjnie hamować, albo właśnie włączyć silniejszy tryb rekuperacji. Jeśli mamy samochód hybrydowy, to właśnie to nam pomoże odciążyć hamulce.
2: Ale jeszcze na koniec przypominamy, że Wielka Wyprawa Maluchów trwa, to dzień czwarty, pokonujemy kolejne kilometry, a po co i do czego, albo dla kogo jedziemy? Oczywiście jedziemy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych, a jedziemy do Normandii. Chcemy dojechać na plażę w Normandii, tam powinniśmy się zameldować 6 lipca, więc słuchajcie, obserwujcie to, co dzieje się w naszych mediach społecznościowych, no i oczywiście do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy, przynajmniej wiemy, jak się jeździ po Szwajcarii. Gdyby ktoś planował wyjazd wakacyjny, to chłopaki już załatwili sprawę.
1: Czyli nie ma znakozy, ale w autach jest ekranoza, o której dzisiaj rozmawiamy. Wasze komentarze za moment, a to byli Kuba Marcinowicz i Michał Górski.

0: Pół godziny do 12:00. Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje są już z kilku odcinków. Jest odblokowana S2 w Warszawie, gdzie między węzłami Puławska i Lotnisko doszło do wypadku jeszcze przed 9:00. Tam zderzyły się 3 auta osobowe, no i do Poznania mogliście dojechać tylko prawym pasem, a teraz dostępne są już wszystkie. Chociaż czasem wiadomo, jest tak, że utrudnienia się zakończyły, mamy informacje od służb, a korek jeszcze trwa. Tutaj jednak jest dobra informacja, bo ruch naprawdę całkowicie się rozładował i rzeczywiście można jechać. No i kolejna dobra wiadomość z Mazowsza. Jest z S7, można jechać w kierunku Krakowa. W miejscowości Stary Gust po 9:00 na 451 kilometrze samochód osobowy najechał na bariery i była zablokowana właśnie trasa w kierunku Krakowa. Był też później wytyczony objazd przez miejscowość Gust. Tam 2 osoby zostały ranne, no i mogliście przejeżdżać tylko lewym pasem. Teraz już jest ten odcinek bez utrudnień, można jechać. A4, korek w Dolnośląskim województwie między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód cały czas się utrzymuje. 162 kilometr, tam trwają prace drogowe, o czym mówiliśmy już wcześniej i też dosłownie informacja sprzed chwili z A2. Zakończyły się prace w województwie wielkopolskim w miejscowości Zborówko, czyli między węzłami Bóg i węzłem Poznań Zachód na 146 kilometrze, gdzie tak naprawdę drogowcy pracowali już od 5:00, ponieważ tam dachował samochód osobowy i zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy. Teraz przejazd do stolicy wygląda naprawdę bardzo dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, pani Dagmara Stanowcze, za rzadko śpiewa na antenie. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Stesli. No właściwie powiedziałabym, że zbyt często. To nie jest dobre dla słuchaczy, obiecuję więcej tego nie robić, ale czasem nie da się powstrzymać, jak jest taka fajna piosenka na przykład.
0: No tak, i zresztą kolejna się zbliża. Ja uważam, że to jest jeden z utworów, który idealnie nadaje się za kierownicę, ale sami zresztą ocenicie za moment, bo na razie się wyłania. A jeszcze chciałem powiedzieć co nieco a propos tej ekranozy. Mhm. To słuchacz napisał, u mnie, gdzie marka i model zaczynają się na F, jest według mnie fajny kompromis. Na czym ten kompromis polega? No to za moment, bo teraz gitary będą.

0: A propos tych ekranów, właśnie, do pewnego momentu tylko przeczytałem ten wpis. Marka, model na F, według mnie jest fajny kompromis. Jest kilka przycisków tradycyjnych oraz regulacja głośności i ekran dotykowy, gdzie najważniejsze funkcje ma przycisk dotykowy działający jak tradycyjny, napisał Sławas. No i rzeczywiście są takie rozwiązania w niektórych samochodach, że tak zwanym takim joystickiem możemy jednak fizycznym nawigować sobie nawet po tym ekranie.
1: Tak, to jest przydatne pod warunkiem, że lubisz to, a jeśli nie, no to...
0: No tak, ale jeżeli masz do tego jeszcze przyciski fizyczne typu, nie wiem, światła awaryjne, klimatyzacja i tam kilka innych...
1: Radio.
0: Tak, czy podgłaszanie i przyciszanie, radio, to w porządku.
1: Trudniej. Mój Volvic ma 3 przyciski, światła awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby i tylne światła przeciwmgielne, infotainment system to Bluetooth, adapter, żeby PRK grało i z rzeczy, które kierowcy powinni zawracać, i z rzeczy, które kierowcy powinni zawracać głowę, to szybkościomierz, obrotomierz, temperatura silnika i wskaźnik paliwa. Nic mi nie brakuje do przyjemności z codziennej jazdy i nie muszę się martwić, że był update systemu i połowa auta nie działa. Pozdrawiam, Bartek z Wolo.
0: Ekrany dotykowe w nowych samochodach, temat rzeka. Na co dzień jeżdżę służbowo Kia Ceed najnowszej generacji. W domu posiadam MGHS, który w ogóle nie posiada przycisków, tylko ekran dotykowy. Z funkcjonalności jestem bardzo zadowolony, a co do bezpieczeństwa i dodatkowych rozpraszaczy, to należy sobie zadać pytanie, w jakiej kolejności powinniśmy ruszać samochodem, patrząc pod względem bezpieczeństwa. Wszystko powinniśmy ustawić najpierw. Fotel kierowcy, nawiew, klimatyzację, wybrać odpowiednią trasę w nawigacji z zaplanowanymi przystankami. Jeżeli jest taka potrzeba, ekran ma służyć do przekazywania nam informacji. Nie mamy w nim grzebać w trakcie jazdy samochodem. To tak samo, jakbyśmy korzystali z telefonu komórkowego. Często bardzo dużo funkcji możemy wykonać głosowo. Często jakieś przyciski zostają w samochodzie, na przykład na kierownicy, chociażby odbieranie telefonu. Jedna z najważniejszych funkcji, robienie głośniej i ciszej radia PRK. Tak więc według mnie ekrany dotykowe to przyszłość, od której nie możemy się, przed którą nie możemy się uchronić. To tak samo jak z ewolucją telefonów komórkowych. Dzisiaj już nie ma z klawiszami. Tak więc pamiętajcie, bezpieczeństwo ponad wszystko. Tak samo jak zapinamy pasy przed ruszeniem samochodem, to ustawiamy wszystkie funkcje nawiewu i nawigacji i jedziemy bezpiecznie. Ale szerokości dla wszystkich. Widzę, tak Mara, głową kręcisz, a ja czytam ten tekst i coś w tle się rusza, to twoja głowa.
1: A, to ja. Tak, ale to na jednym wdechu, Piotrek, brawo do ciebie. Niestety współczesne samochody to taka odpustowa tandeta. Świecące grille, loga i wyścig, który będzie miał większy tablet w środę. No tak, generalnie wszystkie niezależnie od marki wyglądają tak samo. Na szczęście w garażu czeka klasyk i można się przesiąść na 100% w analoga i cieszyć się jazdą, czyli być kierowcą i z tego się cieszyć należy. Pozdrawiam, Krzysztof. Podpisuje się, faktycznie ekranoza nas po prostu zalewa i za dużo dzieje się na ulicach, za dużo tych lampek, za dużo różnych rzeczy, które nas rozpraszają. Samochód, nawet jak jedziemy w ciemności, widać z daleka i nie chodzi tylko i wyłącznie o światło, o reflektory.
0: No tak, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jak będziecie mieć chwilę, to zobaczcie sobie koniecznie w internecie nowy kokpit Ferrari. Zaprojektowanie. Wiem, że Dagmara nie lubisz tego samochodu, no, ale jeśli chodzi o kokpit, i no ciekaw jestem waszej opinii. Jeżeli będziecie mieć chwilę, zerknijcie sobie, co o tym sądzicie.
1: O tym elektrycznym, to nie Ferrari.
0: Nie tylko elektryczny, to Ferrari? Tak.
1: No Ferrari,
0: no, Ferrari, no tak.
1: Ale wiesz, puryści powiedzą, że to w życiu nie jest.
0: Przestań,
1: Ferrari.
0: Dagmara. To zainstaluj Windowsa XP najlepiej jeszcze, wiesz?

0: Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 22,3, niebo zachmurzone, wiatr słaby, widoczność dobra, słońca brak. Wy towarzyszycie mi przy robieniu wizualizacji napisu dla szkoły. Tak, tak, są wakacje, ale trzeba to zrobić, a potem przy grze ETS 2 lub grze w darta. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego dnia. Antek z Gryfina, my tobie też.
1: Antek sobie świetny dzień wybrał, no bo temperatura jest w miarę optymalna do robienia takich rzeczy. Najgorzej, gdyby były to upały. No właśnie, a my jedziemy dalej, bo już 9 minut do 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No jest kilka miejsc w Polsce, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu. Tak jest w drodze z Gdyni do Grudziądza, czyli przed węzłem Gdańsk Południe. To S6 i tam trwają prace drogowe. Przypominamy, że też drogowcy pracują na A1 na wysokości miejscowości Warlubie, kierunek Gdańsk. I tam też mogą pojawić się, ale niewielkie utrudnienia z przejazdem. Natomiast w Warszawie na pewno więcej aut ustawia się standardowo na S8 w obu kierunkach. To oczywiście Aleja Armii Krajowej i ulica Toruń. A podobna sytuacja jest na Krajowej 7 w obu kierunkach i największy korek obserwujemy chyba w Łomiankach. Rzeczywiście tutaj sporo aut jest na drodze. I jeszcze tak poza Warszawą, jeżeli jesteście na S8 na wysokości Woli Rosztowskiej, to tam także mamy gęsty korek na samym węźle, kierunek Białystok. Więcej aut jest też na A4 w Małopolsce i w województwie śląskim. W Katowicach to węzeł Mikołowska i na obwodnicy Krakowa, czyli sporo samochodów przejeżdża teraz przez węzeł Kraków Południe i jeżeli już jesteśmy za Krakowem, w kierunku Tarnowa. Przypominamy także, jakie są prace drogowe. Województwo świętokrzyskie, droga krajowa nr 9, Kunów-Ostrowiec i to są prace, które potrwają do godziny 16 dzisiaj. Ruch jest prowadzony jednym pasem naprzemiennie i jest to ruch kierowany ręcznie. Tam też trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Czekamy na Wasze wiadomości w aplikacji i też pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Będzie i jest burzowo w wielu miejscach, więc sprawdzimy sobie, czy auto to jest bezpieczne miejsce.
0: I czy zawsze jest klatką Faradaya.

0: Na zegarze dochodzi nam godzina 12. Czas sprawdzić, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie i północnym zachodzie kraju nadal dominuje duże zachmurzenie z opadami deszczu. Miejscami pada umiarkowanie i lokalnie suma opadów może osiągnąć około 30-35 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane i duże, a w wielu miejscach pojawiają się przelotne opady deszczu.

0: kolejnych godzinach coraz większego znaczenia nabierać będą burze.
1: Największe prawdopodobieństwo burz prognozowane jest w centrum, na południu i na wschodzie Polski. Tam mogą one też mieć gwałtowny przebieg i przynosić intensywne opady deszczu. Lokalnie duży grad i bardzo silny wiatr. W czasie burz suma opadów może wynosić od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet 50. Porywy wietru mogą osiągać 90, a lokalnie nawet 110 km na godzinę. No i teraz temperatura nadal bardzo zróżnicowana. Nad morzem miejscami na zachodzie około 18 do 20 stopni, w centrum 30, a na wschodzie i na południowym wschodzie 34 do 37.
0: Teraz mamy najbardziej rozgrzany Zamość, 33 stopnie, a najchłodniej w Elblągu 12,6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i dzień dobry się kłaniamy, mówiąc raz jeszcze...
0: Już po południu.
1: Po południu, dokładnie. Płyty gramofonowe coraz bardziej popularne. Poczekamy kilka lat i pokrętła, i przyciski oraz wyświetlacze analogowe wrócą też do samochodów. Płyty gramofonowe mniej. Nie będzie na to miejsca.
0: Być może, a ja mam autko normalne z 9 podstawowymi zegarami i 32 przyciskami pozwalającymi bezpiecznie jechać. Oczywiście jest tego więcej, ale reszta nie służy jeździe i nie liczyłem przycisków radia, które jest osobnym tematem. Mm-hmm. No właśnie, to jest też tak, że kiedy siedzisz w samochodzie i ci się nudzi, no to co zrobisz? Policzysz przyciski.

0: Jest Emilia.
1: Jestem.
2: Buję się do muzyki, do kombi. I
1: też mam śpiewać? Razem będziemy śpiewać?
2: Nie,
3: no teraz
2: nie,
3: to już za
2: nie,
3: późno, już. Bo już się piosenka skończyła, to nie, ja nie wiem, co ty chcesz
2: nie,
3: śpiewać.
2: Do kolejnej. Dzisiaj to już tylko raz był taki przypadek, bo jakoś się zagapiłam.
3: No tak, a chociaż Dagmara dzisiaj w bardzo dobrym nastroju i z tego się cieszymy, high five można powiedzieć,
2: tak jest.
3: Bo jesteśmy w komplecie. A jeśli chodzi o informacje drogowe, to przyszedł moment, żebyście także byli bardzo dobrze poinformowani.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzisiaj humory na trasach mogą być nie najlepsze w województwie na pewno podkarpackim, ale też w województwie lubelskim, z tego co widzę na naszej mapie IMGW. I tutaj trzeba rzeczywiście na trasach zwrócić uwagę na przejazd. O szczególną uwagę Was prosimy, jeżeli przejeżdżacie przez Lublin i przez Rzeszów. Tam są ogromne upały, ale też będą burze. Na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli natomiast chodzi o to, gdzie trwają prace służb, to trzeba wymienić drogę krajową numer 91, Kowal Kamienna, województwo kujawsko-pomorskie, i te prace będą jeszcze do godziny 17. Natomiast do 16.30 na drodze krajowej numer 25 w województwie dolnośląskim w miejscowości Sokołowice po stronie prawej także są prowadzone prace służb i trzeba tam zwolnić do 40 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ruch, to jest on naprzemienny jednym pasem. A także są prace na A1, węzeł Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, gdzie należy zwolnić do 80 i właśnie te prace dzisiaj będą do 18, ale tak w ogóle do 14 lipca jeszcze. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. No i też takie od Was dostajemy.
2: Dzień dobry. Poruszamy się drogą krajową 58 między Olsztynkiem a Szczytnem. W miejscowości Kołatek jest mostek, który się niestety zarwał i nie ma przejazdu. Pozdrawiam i szerokości życzę wszystkim. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wiadomość od słuchaczki i tylko sprawdzamy jeszcze krótko na mapie. Tam może tworzyć się korek, także najlepiej omijać.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to teraz piosenka, no właśnie, I Just Wanna Be Happy, są wakacje, no troszeczkę burz będzie, ale ta temperatura też wróci do optymalnych wartości, a przy okazji jeszcze sprawdzimy, czy kiedy są błyskawice i grzmoty, to w aucie można przebywać, czy niekoniecznie.

0: Nie grzmi, każdy... tak, leje za oknem, tak?
1: Patrz, no nie możemy się jakoś zgrać. Co dziwne, nie każdy samochód o te odpowiednie klatki Faradaya, chciałam powiedzieć. No na przykład taki Trabant z kartonu, no nie był klatką Faradaya, to od Tomka i to rzeczywiście informacja, która idealnie nam pasuje pod temat, ponieważ Trabant był z plastiku.
0: No tak, ale właśnie chyba też specjalnie ten plastik nie przewodził, czy w ogóle no plastik nie przewodzi elektryczności. W każdym razie nie wiem też, czy był do końca bezpieczny, kiedy uderzył w niego piorun. No ale kiedy grzmi, leje i błyska za oknem, a wy jesteście w samochodzie, być może zastanawiacie się, czy to bezpieczne miejsce, czy raczej metalowa pułapka. Odpowiedź może zaskoczyć. Samochód to jedno z najbezpieczniejszych miejsc, w jakich można przeczekać burzę. I to dzięki fizyce, a nie dzięki przypadkowi.
1: No i właśnie chodziło o tą klatkę Faradaya, o której napisał do nas także Tomek, o czym też wcześniej opowiadaliśmy, czyli taka metalowa karoseria, która tworzy zamkniętą przewodzącą powłokę wokół pasażerów. No i jeśli piorun, tak to wygląda, uderzy w samochód teoretycznie, a zdarza się to rzadko, ale się zdarza, no to ładunek elektryczny nie wnika do środka, czy płynie sobie po zewnętrznej powierzchni blachy, no i szuka najkrótszej

0: krótszej drogi do ziemi i rozprasza się przez oponę albo metalowe elementy nadwozia.
1: W środku, otoczeni tą metalową skorupą, jesteście od tego ładunku odizolowani. To dokładnie ten sam mechanizm, który chroni pasażerów samolotu, kiedy maszyna dostaje piorunem w skrzydło. Ale i tutaj jest ale, o którym trzeba wiedzieć. Klatka Faradaya działa tylko wtedy, gdy nadwozie jest w pełni metalowe i zamknięte. Kabriolet z opuszczonym dachem? No właśnie. Działa czy nie działa?
0: Nie działa, nie działa. Nie, no ale nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś podczas burzy jechał otwartym kabrioletem, bo rozumiem, że pada może trochę mniej niż w zwykłym samochodzie. Słyszysz te krople rozbijające się o dach i więc tej wody do środka wpada troszeczkę mniej. No wiadomo, fizyka, ale jednak jest to niebezpieczne rzeczywiście. Auto też taki kabriolet otwarty po prostu nie jest klatką Faradaya, bo jest otwarte z góry, no więc nie może przewodzić bezpośrednio.
1: Ale wracając jeszcze do Trabanta, bo do niego dochodzimy, auta z dużą ilością plastikowych i kompozytowych elementów, jak niektóre nowoczesne też samochody sportowe czy elektryki z karbonową obudową, ochrona może być ograniczona i najważniejsze, w środku nie wolno dotykać metalowych elementów klamek, ramy drzwi, elementów karoserii łączących się z zewnętrzną częścią i to oczywiście psuje cały efekt izolacji.
0: Czyli rączki przy sobie w razie czego, a najlepiej to po prostu opuścić samochód i nie zostawiać go pod drzewem i znaleźć się w bezpiecznym miejscu, czyli w domu na przykład. W praktyce oznacza to kilka takich konkretnych zasad na czas burzy, czyli jeśli jedziemy samochodem, no to zwalniamy. Mokra nawierzchnia znacznie wydłuża drogę hamowania, więc przypominamy o tym, żeby zrobić to wcześniej i rozsądnie. Nie siedzimy nikomu na zderzaku, po prostu zachowujemy dłuższe i większe odległości. Widoczność przy ulewie też potrafi spaść do kilkunastu metrów, więc weźcie to pod uwagę.
1: No tak, i oczywiście zwiększamy odstęp od auta z przodu i unikamy głębokich kałuż i podtopień. Wczoraj mówiliśmy o aquaplaningu. No ale też pytanie do was, czy wy wierzycie w klatkę Faradaya, czy raczej kiedy błyska, grzmi i pada, wolicie zjechać na przykład na stację? Dajcie znać.
0: Ja ci powiem, że nie wiem, parę razy już tak było, kiedy wracałam z nadmorza na przykład, to kiedy naprawdę mocno lało, no wtedy wiadomo, że ta widzialność jest ograniczona, to widziałam, że pod wiaduktami na przykład, na trasach szybkiego ruchu na autostradach gromadzili się ludzie. Parkowali samochody tak, żeby było bezpieczniej, stali, czekali, aż ta burza przejdzie i ten ulewny deszcz i jechali dalej.
1: Nie wiem, czy to jest do końca rozsądne, zwłaszcza kiedy jest ograniczona widzialność, ale też możemy powiedzieć na pewno na 100%. Pamiętajcie o tym, żeby wtedy przełączyć światła do pozycji świateł mijania i nie korzystać z automatycznych systemów, bo one często zawodzą w takich warunkach.

0: Ale że to jest Emilia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja tutaj mieszkam.
0: Tak, pani dzisiaj tutaj mieszka i pani rządzi i dzieli, a jednocześnie informuje, więc czas sprawdzić, co tam Emilia powie a propos tego, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A przez najbliższych kilkanaście minut zamieszkacie na kilku największych trasach w Polsce, bo rzeczywiście tworzą się spore korki. Pod Wrocławiem na przykład autostrada A4 za Bielanami Wrocławskimi. To jeżeli jedziecie na przykład do Katowic, korek jest, chociaż chyba nie tak gęsty jak pod samym Krakowem. Dokładniej na wyjeździe z Krakowa, jeżeli zmierzacie do Tarnowa, to tam korek ma już 6 kilometrów i widzimy także, że jest zdarzenie drogowe, także jeżeli macie informacje, do jakiego zdarzenia właśnie doszło, to dzwońcie 22 513 11 11. Ale to nie koniec, jeżeli mowa o Krakowie i południowej obwodnicy tego miasta, węzeł Kraków Południe, też jest sporo samochodów w drodze do wspominanego Tarnowa oraz naprawdę sporo samochodów ustawia się na Zakopiance. To droga do Zakopanego, ale także w kierunku Warszawy. I zajrzymy jeszcze do stolicy, ponieważ tam dość spory ruch jest na S8 w centrum, Marymont i Fort Bema w obu kierunkach. No a także wymieniamy cały czas te Łomianki i Dziekanów Leśny, czyli drogę krajową numer 7, gdzie jest mocno zwężona nitka w kierunku stolicy, ale też w stronę Gdańska. Jeśli jeszcze chodzi o województwo mazowieckie, to na pewno wolniej jedziecie na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej, gdzie korek ma 4 km. Tam także jest mocne przewężenie nitki w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My jedziemy dalej. Gdybyście mieli informacje drogowe albo informacje o utrudnieniach, to oczywiście zachęcamy do skorzystania.
3: Bardzo chętnie, bardzo bardzo chętnie posłuchamy. Nie wiem, co się wydarzyło tutaj.
0: Maro.
3: Przycisk mi się odcisnął. Ale mamy też ciekawą historię osoby, słuchacza, który jest z nami długo i chyba nas lubi, bo o tym też mówi w wiadomości głosowej, który przeżył uderzenie pioruna w samochodzie. Jak to się skończyło, usłyszycie za chwilę.

0: Klatka Faradaya, o niej dzisiaj mówiliśmy, co nieco. No właśnie, i mamy historię z życia wziętą.
1: Tak, jednego z naszych słuchaczy, który jest stałym słuchaczem, postanowił podzielić się historią.
2: Odmiana Radejko. Jestem osobą, która przeżyła uderzenie piorunem i tym chcę się z wami podzielić. Nic mi się nie stało, jak słyszycie, nagrywam wiadomości żadnemu z osób, żadnej osoby, które ze mną podróżowały, też nie ucierpiały. Faktem jest, że podróżowałem, to było 20 kilka lat temu, E36, tam w środku nie ma ani grama otwartego metalu, więc nikt z podróżujących też nie miał możliwości nawet dotknąć metalu. To, co finalnie się zadziało, no to cała elektronika w samochodzie spaliła się, więc samochód przez wiele miesięcy został, że tak powiem, wycięty z swojego życia, a na dachu po uderzeniu piorunu został mała dziurka, taka jak po wiemy, łebek od szpilki. Ale mówię, puszka zadziałała, żyje. Cieszę się, że was słyszę. Pozdrawiam, Tomek Siedlce, teraz X190.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No to też przesiadka nastąpiła z innego samochodu w inne, czyli z BMW w Volvo, zdaje
1: tak,
0: się, tak?
1: Tak, tak,
0: no.
1: Widzisz, i to
0: lubię
1: jest...
0: takie historie.
1: Ja też, bo z życia wzięte faktycznie.
0: Ale i... zobacz, została tylko malutki ślad na karoserii po uderzeniu tak poważnym. No i, no bo jednak konsekwencje były w postaci spalonej elektroniki w całym samochodzie.
1: Tak, tak, tak, tak. Ciekawa jestem, czy udało się odbudować ten samochód, no bo to jednak, wiesz, potężna moc przeszła. Przez,
0: no w warsztacie był przez kilka miesięcy, więc mniemam, że ktoś próbował doprowadzić go do stanu używalności.
1: E36 też kiedyś miałam taki pojazd. Bardzo ciekawe.
0: No dobrze.
1: No dobrze, no dobrze, ale właśnie tego typu historie pokazują, że

0: samochód, który ma metalową obudowę, czyli karoserię, jest samochodem, który jest klatką Faradaya, tak?
1: Tak, czyli możemy bezpiecznie ewentualnie, no zdarza się tak, że jedziemy, nie wiem, trasą ekspresową albo drogą wojewódzką, albo jesteśmy nawet, no w mieście to akurat aż tak bardzo nie jesteśmy narażeni. Bardziej to są otwarte przestrzenie, bo to tam pioruny lubią uderzać, no i nie ma za bardzo gdzie zjechać. I pytanie, jeżeli będziemy chcieli przetrwać burzę w samochodzie, czy się bać, czy nie bać, to raczej idziemy w stronę taką, że to bezpieczne miejsce. A jeśli chodzi o zegary, to nasz słuchacz policzył, ile tego wszystkiego ma, ile przycisków. To może powiedzmy sobie od razu, 20 zegarów, 69 przycisków i przełączników, to a propos ekranozy, 8 pokręteł, 3 wajchy i to tylko sekcja dla kierowcy. Kto da więcej?
0: Ktoś, kto jeździ większym wozem, tak, niż Direx.
1: A teraz, gdybym to musiał wszystko znaleźć na jednym ekranie, to byłaby tragedia.
0: No byłoby dużo szukania i uczenia się na pamięć, gdzie są te funkcje, które są nam potrzebne, chociaż czasem w tych ekranozach też są takie skróty, że możesz sobie powyciągać te funkcje, których używasz najczęściej w prawy górny róg albo w lewy górny róg, no tak, żeby mieć pod ręką.
1: A kto by to wszystko spamiętał?

0: Ja ciebie też.
1: I ja ciebie też. Moi drodzy, jeśli chodzi o kwestie związane z naszymi tematami, czyli ekrany, ekraniki, ekranoza. Tak, to słuchamy.
2: Do ekranów, dzień dobry. To mam tylko jeden ekran, guzików mniej niż w maluchu, a pojazd to Tesla. I jakoś mi tych guzików nie brakuje, da się wszystko ogarnąć. Pozdrawiam.
0: O, widzisz, a ciekawe co na to Tomek z E36. Zresztą wraca do nas z informacją o tym, co się stało z E36.
1: Tak, no to słuchamy.
3: Moje nagrody jeszcze raz Tomek, więc dopowiem, E36 zostało odbudowane. Właściwie trwało to tylko dlatego, że to było niezwykłe E36, A318 TI Compact z silnikiem 1.9 benzynowym, więc w tamtych latach, 2002-2003 rok, były problem po prostu z częściami, ale po naprawie mój ojciec jeszcze jeździł 18 lat, sprzedał z przebiegiem 120 tysięcy kilometrów, więc samochód to miał swoje fajne życie.
1: Długie, sensacyjne także, bo umknął przed błyskawicą, a w zasadzie został trafiony i zyskał kolejne.
0: 120 tysięcy i dalej jechał. I to na dodatek BMW, które przecież w tamtych czasach psuły się niemiłosiernie i tam trzeba było wymieniać różnego rodzaju silniczki krokowe i takie tam. Tak to wyglądało, no niestety.
1: Pani majster, jedziemy dalej.
0: Jedźmy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A wiemy już, co wydarzyło się w Gdańsku na S6, gdzie od dłuższego czasu stawia się tam spory sznur samochodów. Na odcinku Gdańsk-Osowa i Gdynia-Wielki Kack w miejscowości Gołębiewo doszło do awarii samochodu ciężarowego, no i mamy zablokowany aktualnie prawy pas do Gdyni. To nie wszystko, jeżeli mowa o Trójmieście, kierowcy też

0: Stoją w 5-kilometrowym korku przed węzłem Gdańsk Południe, a w kierunku Grudziądza i tam trwają prace drogowe, dlatego też ten korek tworzy się cały czas. Spory ruch obserwujemy na trasach południowych. Tak jest na przykład na drodze krajowej numer 47, znanej nam oczywiście, czyli w drodze z Nowego Targu do Zakopanego. No i kierowcy głównie ustawiają się właśnie do Zakopanego. Mapy pokazują też, że jest zator na autostradowej czwórce i to wyjazd autostradową obwodnicą Krakowa w kierunku Tarnowa. Ten korek jest za Czarnochowicami i ma już 6 km, także lepiej wybrać objazd, kierować się drogą krajową numer 79 przez Pleszów, a następnie skręcić na drogę krajową numer 75, którą dojedziecie z powrotem na A4 w miejscowości Targowisko. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: Maluchy na maluchu!
5: To była reklama.

0: Wyglądasz, jakbyś już nie mógł się doczekać.
1: Dzień dobry. No dzień właśnie dobry. Wszedłem i patrzę, taki fejm, tu siedzi jeden z drugą.
2: Fejm? Naprawdę? A, no dobra.
1: Tak,
2: no,
1: ale... nawiązując

0: Zajem do tytułu Walk
1: chodzący,
0: of Fame.
1: Chodzący fame, tak. No dobra, to przyszedł ten
2: jeszcze
1: następny
2: większy, jeszcze większy. Dzień dobry panu,
0: dzień dobry,
2: Robert
0: dzień dobry.
2: Kiren.
0: Dzień dobry.
2: Bo za chwilę skakujemy na wysokie obroty. No właśnie, a chciałem spytać o aktualizację pogodową, bo wiem, że za chwilę będzie dla całej Polski, ale jeśli chodzi o Warszawę, to...
0: Upał.
2: A, no właśnie, no cały
1: dobrze,
2: czas.
1: No, co się tam
0: upał, słońce.
2: No,
0: ale ma być burza.
2: Spodziewałem się, że właśnie rano jeszcze będzie burza, bo miała być o 7-8 burza, a to nagle się wszystko rozpieszło.
0: A ty czekasz na burzę?
2: Tak, bo chciałbym, żeby w końcu się to zmieniło.
1: Tam, weź.
2: A Dagmara była w zimnych krajach teraz w wakacje.
1: Tak, ja byłam w zimnych,
0: krajach.
2: Dagmara była w zimnych krajach.
0: To się nazywa coolcation.
2: Tak, to jest nowy trend. Zawsze na fali, Robert, naprawdę, wszystko wie.
0: Jak to fame.
2: No dobrze, to my już dziękujemy, zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Dagmara Kowalska.
1: To ja i Piotr Firan.
2: Do usłyszenia.

0: No i tym sposobem docieramy do godziny 13, oczywiście już na wysokich obrotach. 13,5, wyobrażacie sobie? Po tych upałach 13,5. Szok termiczny w Elblągu dziś chyba przeżywają mieszkańcy, bo tam jest najchłodniej, natomiast najcieplej o tej porze o 13:34 w Terespolu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Upał gdzieniegdzie zelżał i to nawet znacznie. Już są miejsca w Polsce, w których poniżej 20, 17 na przykład w Poznaniu, 17,8, prawie 18 w Bydgoszczy, w Toruniu, 13,5 jak powiedziałem w Elblągu, 17 również w Olsztynie pokazują termometry, ale na południowym wschodzie w dalszym ciągu upalnie i na wschodzie także 34,5 w Terespolu, to najcieplejsze miejsce, no ale w Lublinie na przykład 34, podobna temperatura w Rzeszowie, w Krośnie, w Hełmie, w Warszawie prawie.

0: 30, bo 29 pokazują termometry. W ciągu dnia na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie duże i tam opady deszczu. Nawet dosyć mogą być umiarkowane, czyli bardziej intensywne niż słabe. A na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Miejscami przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet z dużym gradem przewidują synoptycy. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Tak twierdzą synoptycy, do 37 stopni dziś mamy zobaczyć jeszcze na termometrach, no ale to oczywiście we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, w innych rejonach już nawet poniżej 20. Wiatr na wschodzie i południu słaby i zmienny, a na pozostałym obszarze wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen. Jedziemy na wysokich obrotach.

0: No i taki plan mamy dziś na rozpoczęcie wysokich obrotów, na pierwszą zgadywankę, jeżeli chodzi o rozgrzewkę szarych komórek. Nie ukrywam, że trochę głupio zaczniemy dzisiejszą rywalizację, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, moi drodzy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że samochodem podróżują głupi i głupszy i zostają zatrzymani.
1: Proszę zatrzymać się na poboczu. Proszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Trochę za szybko się jechało, no nie? Daliście sobie lekko w gaz, chłopaki? Łyczek dziadkowego syropu na gardło? Nie, skądże?
0: No właśnie, zostali zatrzymani do kontroli policyjnej oczywiście, ten głupi i głupszy, ale odpowie na pytanie oczywiście ktoś mądry, bo musi wiedzieć, musicie wiedzieć, musicie pamiętać, jakie zwierzę przypominał ich samochód. Jak wyglądał ich samochód?

0: Jeżeli wiecie, to już śpieszcie się z odpowiedziami. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam na nie. Z pewnością czekacie również na wiadomości drogowe. Emilia jest już w studiu, więc będą wiadomości drogowe, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to zaczynamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To ja jeszcze pójdę za poprzednią piosenką, że ja wciąż nadzieję mam i plan, że tutaj rozluźni się ruch na pewno w województwie opolskim, a także na Dolnym Śląsku, ale mamy też wiadomości od służb, więc od nich zaczniemy. Autostradowa czwórka, czyli województwo małopolskie, węzeł Kraków-Bieżanów do węzła Niepołomice i to dokładnie miejsce obsługi pasażera Podłęże. 434 kilometr doszło do zderzenia się samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Nie ma rannych, to dobra wiadomość. Ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa, no i nie można teraz właśnie tam przejechać. Ruch odbywa się prawym pasem od 12.10 i to utrudnienie ma być odwołane do 14.00. Czekamy na wiadomości od służby. AS6, przypominamy, że to węzeł Gdańsk-Osowa do węzła Gdynia-Wielki Kack, miejscowość Gołębiewo, 322 km, gdzie zepsuła się ciężarówka i zablokowany mamy prawy pas ruchu w kierunku Gdyni-Chylonia. Jeżeli chodzi o to utrudnienie, to ono już powinno za chwilę się zakończyć, chociaż korek cały czas jest dość spory, także tam też prace drogowców mogą się wydłużyć. A przypominamy, że jest dość spory ruch, jeżeli jedziecie w kierunku Legnicy, Bolesławiec, na tej wysokości na czwórce jest spory sznur samochodów, korek ma mniej więcej 2-3 km, a także dalej na czwórce. Jeżeli wyjechaliście z Wrocławia i za Bielanami Wrocławskimi próbujecie jechać do Krakowa, to także mamy spory korek, który tam akurat też ma 3 kilometry, także najlepiej omijać. I jeżeli chodzi jeszcze o Mazowsze, sprawdzimy sobie, co się dzieje w Warszawie. Cały czas zakorkowana jest S8 w kierunku Białegostoku, ale też w stronę Łodzi oraz naprawdę, naprawdę wiele aut jest w Dziekanowie Leśnym oraz w Łomiankach. To dojazdówka do Warszawy, czyli droga krajowa numer 7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz ta sytuacja, przypomnijmy ją sobie, głupi i głupszy jadą samochodem i zostają zatrzymani do kontroli.
3: Proszę zatrzymać się na poboczu. Proszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Trochę za szybko się jechało, no nie? Daliście sobie lekko w gaz, chłopaki? Łyczek dziadkowego syropu na gardło? Nie, skądże.
0: Jakiego kształtu był ich samochód? Jakie zwierzę przypominał? Jeżeli to pamiętacie, nie wahajcie się. Udzielajcie odpowiedzi w aplikacji.

0: Antoni pisze, i nie tylko Antoni, zresztą kolejne słuchacze nie podpisały, że to był samochód Mini. Nie, to nie był samochód Mini. Ja wiem, tam podpowiedź głupi i głupszy zasugerowała, że Mini, bo Mini to samochód Jasia Fazoli, ale to nie ten film i zupełnie nie był to Mini samochód, raczej Maxi mógłbym powiedzieć, że to był samochód. Jaki to samochód? Co przypominał, albo kogo przypominał samochód głupiego i głupszego?
1: Proszę zatrzymać się na poboczu.
2: License and registration, please.
1: Proszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Trochę za szybko się jechało, no nie? Daliście sobie lekko w gaz, chłopaki? Łyczek dziadkowego syropu na gardło? Nie, skądże?
0: Absolutnie trzeźwi jechali, tylko się czymś innym zajmowali. Tam była jakaś sprawa, ale nie o tą sprawę. Pytam o ten samochód. Cudowny wręcz, jeżeli chodzi o wygląd samochód. Jaki? Nie pytam się o markę, nie pytam się o model. Pytam, co przypominał, kogo przypominał ten samochód. Wiecie, ślijcie odpowiedzi.
3: Podaję ci rękę.

0: ależ precyzyjne odpowiedzi pojawiły się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Poza drobną pomyłką z tym jaśnią fasolą, to wszyscy wiedzą, co to był za samochód. Halo, halo, halo.
1: Dzień dobry, PRK. Cześć, Robercie. Cześć. Małci z tej strony. Samochód oczywiście przypominał psa, a to wszystko z okazji Światowego Dnia Psa. Pozdrawiam serdecznie.
0: Świetna odpowiedź, oczywiście, że tak. Chociaż Adaszko na przykład twierdzi, że samochód przypominał Fiata Multiple w futrze zimowym. To jest taka odpowiedź od Adaśko. Van Dog, tak napisał Tomek z Siedlec, ale oczywiście wszyscy wiedzą, że chodzi o psa. Hej, nasza odpowiedź to samochód futrzany, furgonetka, która przypominała psa. Natalia i Brian Zelki. Pozdrawiam was, Natalio i Brianie. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. To był zupełnie normalny autopies, Marcin

0: Zixa tak napisał. Dokładnie, autopies.
1: Witam PRK. Dzień dobry. Właśnie głupiego i głupszego, to samochód przypominał psa, ale jakiej rasy to nie pamiętam. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Sorento.
0: Pozdrawiam cię, Pawle Sorento. No właśnie, jakiej rasy? Jak dla mnie to jakiś taki labrador, albo Golden Retriever. Ania Starnowa wiedziała, że to pies. Pawełski wiedział. Robert, który wysłał z okolic Norymbergi odpowiedź, też wiedział, że to pies. Arek ze Skody. Rado. Samochód przerobiony na ogromnego psa. To był charakterystyczny Mad Cat van zbudowany na bazie Forda Econoline. Góral ze Skody. Brawo Góralu. Oczywiście, że tak. Na bazie Forda Econoline.
2: Dzień dobry. Samochód miał kształt pluszowego psa. Pozdrawiam wszystkich. Ania z Gdyni.
0: Pozdrawiam Aniu z Gdyni. Mirek. Tomek z Eniro, bardzo dobra odpowiedź. Bartek ze Skody, Tomek Elektryk. Kolejny Tomek, tym razem w trio. Tomek, Marcin i Krzysztof ze Zmek wiedzieli, że chodzi o psa. Kto jeszcze wiedział?
3: Cześć. Samochód z filmu Głupi i Głupszy był wielki, kudłaty pies. Pozdrawiam, Peter Stusona.
0: Pozdrawiam, Peterze. Oczywiście samochód głupiego i głupszego wygląda przypinało psa, rodem z niekończącej się opowieści. No tak, coś w tym jest. Andrzej Strzewa napisałby rzeczywiście taki podobny trochę. Tylko ten z niekończącej się opowieści chyba był jeszcze milszy. Dagmara z Gdyni, Zyga ze Sprintera, Mateusz z Krakowa, Antek z Gryfina. Wszyscy wiedzieli, że to pies.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Wydaje mi się, że to... Ten samochód przypominał psa, ale tak dawno widziałam ten film, że w 100% nie jestem pewna. Pozdrawiam serdecznie, Natasza Skaroka.
0: Natasza Skaroka. Świetna pamięć, Nataszo. Oczywiście, że psa. Milena, Gosia i Wiesiu też wiedzieli. Paweł z trasy. Wróbelek. Jarek z Krakowa. Pozdrawiam cię, Jarku. Dobra odpowiedź. Nie wiem, czy to będzie wystarczająca odpowiedź, bo nie znamy rasy, ale to był pies z długimi uszami. Ekipa z CPS pozdrawia. Oczywiście, że to jest wystarczająca odpowiedź.
5: Dobry. Dobry. To był pies, taki kudłaty. Jak hot dog trochę. Pozdrawiam, Krzysztof. Ze Złotej Multi.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie, ze Złotej Multiplim. Tomek z Wawy też wiedział, Andrzej z Krosna. Wyglądał jak pies z uszami. To bo 1, 2, 3. Tak, pies z uszami. Lepiej jak pies jest z uszami, oczywiście. Kto był najszybszy? Posłuchajmy.
6: Pies, generalnie samochód przypominał psa. Głupiego i głupszego. Odpowiedź. Pozdrawiam, DJ.
0: DJ był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a niebieska Gosia była najszybsza spośród tych, którzy pisali, więc niebieska Gosiu, DJ-u, możecie pozdrawiać kogo chcecie, zmiksujcie te pozdrowienia, my dodamy oczywiście piosenkę dla waszych pozdrowionych, no i wielkie brawa i fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o psa. Małcin wyjaśnił już, ale ja powtórzę, dziś mamy dzień psa, w związku z tym o tego psa spytałem i jedziemy dalej.

0: Ale wy się nie zgubicie, absolutnie nie zgubicie się ani nocą, ani w ciągu dnia, bo my, PRK, Polskie Radio Kierowców, prowadzi. Co 20 minut wracamy na drogi. Emilia Kleszczewska już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, największe problemy z przejazdem bez dwóch zdań mają kierowcy w Pomorskiem i w Małopolsce. Tam na kilku odcinkach tworzą się zatory. No i na Pomorzu pierwszy jest zaraz za portem lotniczym, a w kierunku Gdyni przejazd jest możliwy dopiero za węzłem Gdynia Wielki Kack. I to też jest utrudnienie, o którym mówi nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 322 kilometr, jest awaria ciężarówki. No i te utrudnienia za niedługo podobno powinny się zakończyć. Czekamy na wiadomości. No a przed węzłem Gdańsk Południe w kierunku Gór Dziądza także stoicie. Tam korek ma prawie 6 km, jest naprawdę gęsty, także lepiej omijać w tym momencie obwodnicę Trójmiasta. Dobra informacja jest taka, że tam nie było żadnego zdarzenia drogowego, tylko to są konsekwencje prowadzonych prac drogowych. A pozostając na Pomorzu, kierujemy się na drogę wojewódzką 215, gdzie wakacje trwają w pełni. To widać, spore przewężenie drogi jest w obu kierunkach, od Chłapowa przez Rozewie, Jastrzębią Górę, aż po samą Karwię tak naprawdę, także na to warto też zwrócić uwagę. S11, wiadomość od służby, węzeł Poznań na Pachanie, do węzła Poznań Tarnowo Podgórne, 11 kilometr, tam także jest awaria samochodu ciężarowego i zablokowany mamy pas lewy w kierunku Wrocławia od godziny 13. I przypominamy, że A4, tam też są problemy, węzeł Kraków-Bieżanów do węzła Niepołomice, 434 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie ma osób rannych, natomiast nie ma możliwości przejazdu do Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy na wysokich obrotach w dalszą podróż.

0: Czas na koncert życzeń. Niebieska Gosia napisała w aplikacji: o, jak się cieszę, pierwszy raz udało mi się być pierwszą w zgadywance. Cudownie. Cudownie, cieszymy się, pozdrawiam, pisze Niebieska Gosia, mojego cudownego niebieskiego męża Jędrka i moich niebieskich koleżków oraz szanownych prowadzących. Tak sobie myślę, że Gosia musi być smerfetką w związku z tym, skoro niebieski mąż Jędrek niebieskich kolegów ma. Ha. Pozdrawiam w takim razie tych wszystkich, których wymieniłam, Gosia, ale nie tylko od Gosi mamy pozdrowienia.
1: Dzień dobry, korzystając z wygranej, chciałem wszystkich pozdrowić słuchaczy, życzyć miłego dnia i powodzenia w następnych konkursach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, DJ.
0: No to jedziemy. Dla pozdrowionych teraz.

0: Dzień psa, my dziś również na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, jeżeli planujemy wyjazdy z psem, a na pewno planujemy, nie ma co ukrywać, wakacje się rozpoczęły, zadbajmy o aktualną książeczkę zdrowia naszego pieska, odpowiednie szelki, pasy do auta, spakujmy zapas wody i karmy, jak podróżujemy przez Polskę, to wiadomo, to chyba wystarczy, natomiast jeżeli podróżujemy poza Polskę, no to musimy, to musicie wiedzieć, musimy wyrobić pupilowi paszport u weterynarza i zadbać o jego chip. Tak, musi być chip i musi być paszport. No ale zacznijmy od podstaw. Karolina Kawczyńska, behawiorystka, zoopsycholog, technik weterynarii z Centrum Behawioralnego 360 stopni. O podstawach.
1: Przede wszystkim każdy z nas najlepiej zna swojego psa, ale też musimy spojrzeć na to, co tak naprawdę ten pies nam mówi, tak? Nie każdy pies jest gotowy na to, żebyśmy wyjechali z nim na kilkugodzinną podróż i tam później spędzili na przykład 2 tygodnie w Rzymie. Pamiętajmy o tym, że jakby kwestie behawioralne, tak? Jeżeli mamy psa rynkowego, który nawet nie odnajduje się w jakichś takich przestrzeniach publicznych, no to taki wyjazd nie będzie dla niego zbyt miły. No musimy zawsze jakby ocenić psa, tak? Pod względem przede wszystkim też weterynaryjnym, tak? Czyli ocenić, jak dana podróż, dana długość podróży, jak on ją zniesie. Też pamiętać o tym, że każdy wyjazd, który organizujemy, no to wiadomo, że my chcemy zobaczyć na przykład różnego rodzaju atrakcje. Natomiast też pamiętajmy o tym psie, którego mamy, że on jednak chętniej by poszedł do lasu na spacer. Bierzemy dzieci, no to też myślimy o tym, co by dzieci najbardziej chciały zobaczyć. Więc tak samo jest w przypadku psa. Na przykład jeżeli mamy upały, to zobaczmy, tak, dotknijmy asfaltu, zobaczmy, jak ten asfalt jest gorący. My mamy buty, psiak nie ma butów i jakby oparzenia za chwilę będziemy mieć i kilkugodzinne chodzenie po dużych miastach może być dla niego po prostu bardzo niefajne. Ważne jest to, żebyśmy pierw w ogóle, jeżeli pies na przykład chodzi tylko do weterynarza i samochód w ogóle nie zna, no to przejdźmy z nim na krótką wycieczkę, tak? Zobaczmy, jak się zachowuje, czy nie zamraża się, tak? Czy nie dzieje, czy nie jest, nie ma choroby lokomocyjnej, tak? Zobaczmy w ogóle, jak reaguje na ten samochód. Kolejna sprawa, bezpieczeństwo. Pies musi być też odpowiednio zabezpieczony na daną podróż, czyli czy jakiś kontener, czy szelki i pasy bezpieczeństwa, czy jakiś kojec bezpieczeństwa. Różne są, że tak powiem, warianty, więc dostosujmy to do możliwości naszych finansowych, do samochodu, do psa. No i też go przyzwyczajmy do tego, tak? Jeżeli pies będzie musiał podróżować w kontenerze, no to też go tego przyzwyczajmy. Kaganiec, no bo jeżeli będziemy w przestrzeniach publicznych w jakichś, jest konieczność kagańca, po prostu założenie od razu na pysk, no niektóre psy nie są w stanie tego wytrzymać, ściągają i tak dalej, więc to też jest kwestia przyzwyczajenia go wcześniej, nauczenia go, jak w takim kagańcu się poruszać. Ale wracając do samochodu, oprócz, jak już mamy zapewnione, że pies jakby nie boi się samochodu, pamiętajmy też o niezbędnym wyposażeniu, tak? Czyli woda, weźmy mu jakiś jego kocek, czy jakąś zabawkę, żeby też miał coś w trakcie podróży, ewentualnie jakiegoś gryzaka, jeżeli lubi. No i też przed taką już dłuższą podróżą, kilkugodzinną, weźmy go po prostu na spacer pod jakieś nasze miejsce, miasto zamieszkania. Zobaczmy, jak on się po prostu odnajduje w tym samochodzie, jak, no czy lubi, tak? Czy to mu sprawia frajdę, czy to jest tylko wejście i wyjście z samochodu i to jest jakby niestresogenne, a dalsza podróż

zaczyna już być dla niego stresujące. No i oczywiście, jeżeli zobaczymy, że są jakieś symptomy, które powodują stres u naszego psa, no to przepracujmy to wcześniej, tak? Czy z behawiorystą, albo sami po prostu spróbujmy małymi krokami przepracować ten problem, który jest u psa. Jeżeli mamy psa, który boi się samochodu, tak? A boi się na przykład dlatego właśnie, że jeździ nim tylko i wyłącznie do weterynarii.

0: miałam osobiście przypadki klientów, psiaków, które miały bardzo duży problem z samochodem, z podróżują międzynarodowo, więc tylko determinacja właścicieli, kreatywność i psiak, który współpracuje i wszystko się da.
1: I będzie dobrze. O podróżach z psem, nie tylko o podróżach z psem. Czasem tak jest, że trzeba psa zostawić i wyjechać samemu. O tym wszystkim dziś w Wysokich Obrotach na pewno jeszcze będzie.

0: gdzie to wszędzie jest tłok.
1: Za 10 minut będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Pamiętajcie, a propos Dnia Psa, pamiętajcie, żeby pies zawsze miał dostęp do wody i mógł sobie chłeptać. O tak. Albo tak. To oczywiście kolejna zgadywanka dla chcących. Oczywiście ta zgadywanka nie będzie tak prosto. Nie będę pytał o imię tego pieska, jak się wabił. Natomiast zapytam, jakiego koloru uszy miał ten pies. Jakiego koloru uszy miał ten pies? To jest moje pytanie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, ale bez sprawdzania, proszę, bez sprawdzania, jakiego koloru uszy. Pamiętacie czy nie? Jeżeli tak, to czekam na odpowiedzi. Emilia też czeka na to, żeby ujawnić, co się dzieje na polskich drogach. A widzę, że się dzieje dużo. Pominie, to poznałem.
2: Pominie, już poznajesz.
1: Tak.
2: No masz rację.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Także jeżeli stoicie w korkach na 4 czy na S11, to też zwróćcie uwagę na swoje pieski.

0: jeżeli macie je w samochodach i one też stoją biedne w tym korku. A co się dzieje na tych trasach? S11 to węzeł Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo Podgórne. Kobylniki miejscowości, 11 km, gdzie zepsuła się ciężarówka jeszcze chwilę przed 13. Mamy zablokowany pas wolny w kierunku Wrocławia. Dostępny jest drugi pas, także można przejechać, ale tam rzeczywiście widać, że jest ten korek. A czwórka, już mniejsze przewężenie nitki na wysokości węzła Kraków-Bieżanów. 434 km, tam jednak cały czas trwają prace służb, a przypomnijmy, że samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym i nie ma możliwości przejazdu jednym pasem w kierunku Rzeszowa. Też widać, że część kierowców próbuje objechać ten korek drogą krajową numer 94 przez Wieliczkę, czego nie polecamy, bo tam też ustawia się sporo aut. Na ulicy Krakowskiej ponadto jest blokada drogi, także lepiej chyba, jeżeli przejeżdżacie przez Kraków, to wybrać drogę krajową numer 79 i przez Niepołomice, chociaż tam też jest częściowa blokada drogi, jakoś dojechać do miejscowości Targowisko na A4 i dalej oczywiście podążać do Tarnowa czy do Rzeszowa. I jeszcze krótka informacja o S6, węzeł Dobre do węzła Borkowice. Tam trwają prace drogowe do godziny 15. Trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. I to naprawa barier w pasie rozdziału. Zajęty jest konkretnie lewy pas w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: No to jeszcze raz. Pamiętajcie o piciu dla zwierzaków i pytanko. Jakiego koloru uszy miał ten pies? To jest moje pytanie. Nie jest prosto odpowiedzieć na to pytanie, nie sprawdzając, ale nie sprawdzajcie. Naprawdę jedziecie, kierujcie, koncentrujcie się na drodze i odpowiadajcie na pytanie, jakiego koloru uszy miał ten pies? No nie klapnięte. Znaczy klapnięte trochę, ale ten z klapniętym uszkiem to był nie pies, to chyba wiecie, prawda? Czekam na odpowiedź i wrócimy do tego po godzinie 14.00.

0: Jakiego koloru uszy miał ten pies, o którego pytam? Ma takie uszka jak mój piesek. Andy pisze i zamieszcza zdjęcie pieska. I ten piesek Andiego ma dwa uszka takie brązowe. I to nie jest dobra odpowiedź, Andy. Nie, nie, nie. Reksio miał brązowe uszy. Pozdrowienia z Forna, Kuba, Rafał i Krzychu. Panowie, popracujcie nad swoją odpowiedzią. Nie mogę uznać odpowiedzi, że Reksio miał brązowe uszy.
1: Pies miał na imię Reksio, a uszy miał takie pomarańczowe, żółte, rude, coś w tym stylu.
0: Ha, i tej odpowiedzi też nie mogę niestety uznać. Czarne, pisze Andrzej Strzewa, to zupełnie strzał obok. Nie miał na pewno czarnych uszu. Jakiego koloru uszy miał ten pies?

0: W dniu psa, o to pytam. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi w aplikacji, a teraz po 14 już, więc informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu Elbląg to najchłodniejsze miasto w Polsce, 14,3 pokazują termometry w Elblągu. Ochłodziło się w porównaniu z poprzednim dniem wczorajszym, prawda? Przynajmniej w niektórych rejonach Polski. Taki front chłodny przechodzi od zachodu, od Wielkopolski przez Kaszuby, Kujawy i dalej w stronę Warmii i Mazur podąża, bo wszędzie tam poniżej 20 stopni. 17 w Poznaniu, 17,7 w Bydgoszczy, w Toruniu, w Olsztynie 17,5, 16 w Tczewie pokazują termometry, a 14,3 najchłodniej jest w Elblągu. Najcieplej natomiast na zachodzie, przepraszam, na wschodzie Polski, zdecydowanie na wschodzie, Terespol, Włodawa, tam 34,5 pokazują termometry. Po południu i wieczorem na zachodzie, na północnym zachodzie zachmurzenie raczej duże z opadami deszczu, chwilami o natężeniu umiarkowanym te opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane też duże czasem, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z dużym gradem. Są ostrzeżenia wydane przez synoptyków. Jeżeli chodzi o te burze, to tak jak wczoraj na wschodzie i na południowym wschodzie, czyli Lubelszczyzna, Polesie, część Podlasia, no i całe Podkarpacie objęte tymi ostrzeżeniami trzeciego najwyższego stopnia, więc wyładowania mogą być poważne. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 37 stopni dziś przewidują synoptycy na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Wiatr na wschodzie i południu słaby, zmienny z różnych kierunków, a w innych rejonach kraju wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. Już 3 minuty po godzinie 14. Proszę bardzo, z przyjaciółmi ruszamy. Kłaniam się, jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Byliśmy na wieży radości, wieży samotności. Znaczy, samotna była na tej wieży Emilia, która z tej wieży obserwowała całą Polskę oczywiście i za chwileczkę wam powie, co się dzieje na drogach. Dużo widać?
1: Czy dużo widać z tej wieży? Ja widzę, gdzie dzisiaj będą burze i gdzie najlepiej nie wyjeżdżać w trasy. To jest taka wieża, gdzie patrzy ona na Lublin i na Rzeszów.
0: Jejku. No tak, już mówiliśmy o tym. Natomiast posłuchajcie, co dzieje się na drogach. 10 minut po 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, także trzeba uzbroić się na pewno w cierpliwość i uważać dzisiaj na siebie, szczególnie w województwie lubelskim, ale też i na Podkarpaciu, jeżeli wyjeżdżacie w trasy, bo tam może dzisiaj się dziać naprawdę dużo pogodowo, a zaglądamy oczywiście na trasy co 20 minut, tak jak już to było wspomniane. Nic się nie zmienia na S11 i na A4. Węzeł Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo w Kobylnikach była awaria samochodu ciężarowego po godzinie 13, no i cały czas mamy zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia, a jeżeli chodzi o A4, to tam już widać, że służby prawdopodobnie uporały się ze zdarzeniem drogowym, ponieważ za Czarnochowicami nie widać żadnych spowolnień w kierunku Tarnowa, chociaż jeszcze nie odwołane są

0: informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a tam zderzył się samochód osobowy z ciężarówką i właśnie nie można było przejechać jednym pasem do Rzeszowa. I jeszcze S6, węzeł Gdańsk-Osowa, węzeł Gdynia-Wielki Kack, miejscowość Gołębiewo. Tam służby pracują od 12.25 i cały czas rzeczywiście trwa to usuwanie samochodu ciężarowego, który blokuje prawy pas w kierunku Gdyni-Chylonia. To tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy, że mamy spory korek na A1, jeżeli jesteście na wysokości Torunia, a jedziecie na przykład w kierunku Łodzi. Tam mamy spory ruch ze względu na prowadzone prace drogowe. Tak samo jest nieco wcześniej, jeżeli jedziecie z Gdańska do Grudziądza, to korkuje nam się odcinek od miejscowości Warlubie i przez Rulewo też, i to tak naprawdę w obu kierunkach, ale głównie do Grudziądza. No i jeszcze o Wrocławiu. Przypomnijmy sobie, co tam się dzieje. Autostrada A4 za Bielanami Wrocławskimi. Korek, ale niedługi, ma on mniej więcej 3 km i to informacja dla tych, którzy zmierzają do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do tego pieska i jego uszu, oczywiście w dniu psa. Jakie miał uszy ten pies?
3: Cześć, tu Karol Siedlec.
2: Cześć, Karolu.
3: Wydaje mi się, że Reksiu miał uszy biało-brązowe, albo brązowo-białe. Zależy jak patrzeć. Pozdro.
2: Pozdro. No właśnie, jak to z tymi uszami? Jak patrzymy na te uszy? Halo, halo.
4: Reksiu jedno ucho miał białe, a drugie czarne lub brązowe.
2: Czarne lub brązowe. To jakie? Halo, halo.
5: Wiem. Reksio miał jedno ucho białe, a drugie brązowe. Pozdrawiam, Kasia z Tesli.
2: Kasia z Tesli. Bardzo dobra odpowiedź. Reksio miał jedno ucho białe, całkowicie białe, a drugie miał brązowe, albo no takie jasno brązowe, jak piszecie. Tomasz to wiedział. Milena, Gośka i Wiesiu, jedno rude, a drugie białe. Miłej jazdy. Wracamy ze Szwecji. Pozdrowienia z Kupiątki. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że w Szwecji fajnie było, ale w Polsce lepiej. Kuba, Rafał i Krzychu z Forda też wiedzieli, że jedno miały białe, a drugie brązowe. Kto jeszcze wiedział?
6: Reksio miał jedno uszko białe, a drugie brązowe.
2: Tak jest.
6: Pozdrawiam jeszcze raz, Natasza Skaroka.
2: Natasza Skaroka. Dziękujemy za odpowiedź. Kuba, Rafał i Krzychu, Tomek Elektryk, Marceli, ekipa z CPS. Bardzo dobra odpowiedź. Odpowiedź mojego 6-letniego syna. Jedno białe, drugie brązowe. Pozdrawiania z drogi Warszawa-Lublin, Berniśle. Pozdrawiam was, jedźcie ostrożnie. Paweł z Torunia też z uśmiechem napisał, że jedno białe, drugie brązowe. Kto jeszcze?
7: Witam. Reksio miał dwa kolory uszu. Lewe bodajże miał brązowe, a prawe białe. I oczywiście oba klapnięte. Pozdrawiam, Paweł Alfa.
2: Paweł Alfa, my bardzo dobrze. Oczywiście oba klapnięte troszeczkę. Sława z wywiedział. Mateusz Iweko i jego syn Czarek. Bardzo dobra odpowiedź, my chłopaki. Robert, toż to proste. Kto to tak pisze? A Antek z Gryfina. Reksio miał jedno białe, drugie brązowe. Góral z Czerwonej Skody też wiedział o tym, jakie uszy miał Reksio. Kto jeszcze?
8: Witam serdecznie.
2: Witam.
8: O ile dobrze pamiętam, to Reksio miał jedno ucho białe, a drugie miał brązowe. Miał taką łatkę. Chyba dobrze pamiętam.
2: Dobrze.
8: Pozdrowienia dla wszystkich. Dla ciebie, Robert.
2: Dziękuję.
8: I dla wszystkich za kierownicą Kądziu.
2: Kądziu, świetna pamięć. Rado też ma taką samą dobrą pamięć. Adam i Renia z Santa Fe, świetna pamięć i świetna odpowiedź. Seweryn. Reksio miał jedno uszko w kolorze karmelu. O, fajnie, tak, dokładnie, w kolorze karmelu, a drugie białe. Monika z Mandarynki tak napisała. To chyba najbardziej precyzyjna odpowiedź, ten karmel. Halo, halo.
9: Reksio, no oczywiście każde uszko miał inne. Jedno miał białe, a drugie w zależności od chyba roku bajki było żółte lub brązowe. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, Zbyszku. Ekipa senatorskiej też to wiedziała. Oj, były dwa kolory. Tu Tomek pisze. Ekri brązowy, naprawdę ekri, nie biały? Czyli biały i ciemniejszy w telewizorach czarno-białych. Dokładnie, białe jedno, a drugie ciemniejsze. Takiej odpowiedzi też, taką odpowiedź też uznaję oczywiście. Kto był najszybszy? Posłuchajmy.
10: A jeżeli dobrze pamiętam, to jedno miał białe, a drugie brązowe. Ale mogę się mylić. Mogło być jedno czarne, drugie brązowe. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
2: Krzysiek, nie mylisz się, byłeś pierwszy. Krzyśku, możesz pozdrawiać kogo chcesz. To było 1, 2, 3, natomiast był najszybszy. Szybszy spośród tych, którzy pisali. Rudo brązowe, pierwsze ucho, a drugie białe. Tak jest. To było 1, 2, 3 i Krzysiek, wielkie brawa dla wszystkich innych, którzy wiedzieli. A wy, panowie, pozdrawiajcie, wykorzystajcie aplikację, możecie nagrać, możecie napisać pozdrowienia, jak wam wygodniej oczywiście w trakcie jazdy. Pamiętajcie, dziś dzień piesków, więc jak macie pieski, to

0: województwo wielkopolskie, droga 444, wojewódzka 444, to bo 123 informuje o tym, że od Olanowa do Strzeszowa, tak przynajmniej jest napisane, zablokowany przez policję zjazd z ronda w miejscowości Czarny Las w kierunku Ostrzeszowa. No i zalecany jest objazd przez Antonin. Dziękujemy to poza informację, więc jeżeli podróżujecie wojewódzką 444, no to musicie liczyć się z tymi utrudnieniami i będzie objazd przez Antonin. My natomiast teraz objeżdżamy Europę z wielką wyprawą maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski ponownie na trasie. Witamy, witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście witamy Robercie i witamy wszystkich słuchaczy.
2: Dzień dobry, witajcie.
1: Podróżujemy, no przepiękne mamy dzisiaj widoki, podróżujemy po Szwajcarii. Dokładnie to przełęcz Furka Pass.
2: Furka Passa, więc jesteśmy dość wysoko, najwyżej tak naprawdę, jeśli analizujemy całą podróż. No cóż, pas to przełęcz, jak wiadomo.
1: A furka, no to też wiadomo, samochód, czyli to jest przełęcz dla samochodów. I nasze maluchy wyglądają tutaj przepięknie, a dodatkowo jeszcze fantastycznie się sprawdzają. Jednak ten trening, o którym tak często mówimy na odprawach, no nie idzie na marne, jednak kierowcy robią duże postępy. Dodamy również, że dzisiaj był dzień transferowy, czyli część kierowców wyjechała, część kierowców przyjechała, więc bardzo często tak się zdarza właśnie, że do maluchów wsiadają ci, którzy no jeszcze nie przeżyli tego, co my już zdążyliśmy przeżyć się z nimi przez 4 dni, ale radzą sobie dobrze. Dodatkowo jeszcze, pewnie przyznasz mi rację, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, bo się nie psują.
2: Tak, tak, rzeczywiście maluchy radzą sobie świetnie, kierowcy również, ale trzeba powiedzieć, że to cały czas jest rozgrzewka. Po pierwsze, najwyższy punkt Furka Pass jeszcze przed nami, a po drugie, jeszcze wyższe przełęcze będą jutro we francuskich Alpach.
1: Co ciekawe, dzisiaj rano, gdy byliśmy jeszcze pod hotelem w Zurichu, dostaliśmy koordynaty. No i po wpisaniu ich w nawigację wyskoczyło, że mamy do pokonania do punktu zbornego 69 kilometrów. Ucieszyliśmy się z Michałem, mówiąc, że no to króciutko, to naprawdę szybko to zleci. I okazało się, że nawigacja pokazała, że te 69 kilometrów będziemy robić w 2 godziny. Tyle potrzebujemy na pokonanie. Więc dzisiaj dużo kilometrów, ponad 400 i dodatkowo, no myślę, że w hotelu we Francji zameldujemy się grubo po 21.
2: To był komunikat chyba najsmutniejszy z dzisiejszej odprawy. Szanowni Państwo, przewidywany czas dojazdu na miejsce, godzina 21. No ale cóż, no i tak bywa. Natomiast po drodze na pewno zatrzymamy się na liczne tankowania, ale też na lunch, to przed nami również.
1: Jadąc z maluchami, przypominam, że 72 maluchy wystartowały w tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów. Dużo mówimy o bezpieczeństwie, ale także no, jedziemy z takim przesłaniem, żeby jednak na drogach być rozważnym i żeby obserwować to, co się dzieje i jeździć po prostu zgodnie z przepisami. No, o tym także rozmawiamy z uczestnikami. Jednym z uczestników Wielkiej Wyprawy Maluchów jest Maciek Wisławski. No, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, aby na ten temat z nim porozmawiać. W takim razie, czym dla Maćka Wisławskiego jest bezpieczeństwo na drodze?
3: To jest dla mnie priorytet w ogóle. Ja uważam rzeczywiście, że właśnie tak, życie mamy jedno, zdrowie mamy jedno i ponieważ ja jestem osobą, która wielokrotnie wypadała z trasy, oczywiście na zawodach, w warunkach takich bezpiecznych, z super zabezpieczonym samochodem, na trasie, która była tylko dla nas, dla zawodników jadących w jedną stronę do dyspozycji. No, nie było żadnych zagrożeń, zakręt przeciwka, ale wiadomo, jeżeli walczymy o ułamki sekund, to czasami to prowadzenie tego auta, to auto wymknie się pod kontroli. I kochani, słuchajcie, wypadałem wiele, wiele razy. I słuchajcie, nie zdajecie sobie sprawy z tego, że z drogi wypadacie szybciej niż po niej jedziecie, że w ogóle jesteście tak zaskoczeni, że wasza percepcja jest za wolna, wasz odbiór intelektualny jest za wolny, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje. Nie sprawdzajcie tego nigdy, uwierzcie mi na słowo, bo macie tutaj gościa, który wam to mówi z własnych doświadczeń.
1: Więc jeszcze raz apel do wszystkich naszych słuchaczy, przyjemna prędkość, zdecydowanie bardzo podoba mi się ta dobra rada Maćka Wisławskiego, a jeśli rady, no to od kogo?

0: jak nie właśnie od fantastycznego pilota rajdowego. Od żywej legendy. I to tutaj też ciekawa dygresja, szybko. Mianowicie żywa legenda. Rozmawialiśmy z Maćkiem i użyliśmy takiego określenia, na co pan Maciej powiedział: ta, ledwo żywa. A to było w tym momencie, kiedy te upały naprawdę dawały nam w kość. W takim razie, no, my podróżujemy dalej. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Będziemy wam pokazywać całą tę trasę wielkiej wyprawy maluchów.
1: Będziemy się meldować po drugiej stronie Przełęczy jeszcze dzisiaj, bo właśnie wjeżdżamy chyba w krytyczny moment. Także trzymajcie kciuki za nas i za maluchy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Oh boy.

0: 14.30 wyjeżdżamy ponownie na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, wyjeżdżamy, a zwłaszcza na Mazowsze, bo mamy wiadomość najnowszą od służby S2. Węzeł Warszawa, lotnisko do węzła, Aleja Krakowska, czyli właśnie sama stolica, 465 kilometr. Jest awaria ciężarówki, to już trzecia od kilkunastu, dziesięciu w sumie tak naprawdę minut, ponieważ mamy podobną sytuację na kilku innych odcinkach. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania i można przejechać, ale pozostał od 14.20. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Mazowsze. Tutaj naprawdę sporo się dzieje, jeżeli jedziecie S8 od Woli Rasztowskiej do Białegostoku. Ustawia się spory korek. Także jest na innych trasach dość gęsto. Przed Białobrzegami, czyli to jest droga z Grójca do Kielc. Także mamy koreczek i nieco więcej aut jest za Garwolinem, kierunek Lublin. Jeżeli natomiast chodzi o samą Warszawę, to znowu zaczęła nam się korkować właśnie ekspresowa.

0: Nowa dwójka od lotniska Chopina w samej Warszawie do Ożarowa Mazowieckiego mamy głównie zablokowaną nitkę. No i S8 to, jeżeli jedziecie do Białegostoku, też jest spore przewężenie. Dziekanów Leśny, Łomianki, problemy z dojazdem są po południu już do stolicy. I jeżeli chodzi jeszcze o Wrocław, to przypominamy, że jest coraz bardziej gęsty korek na wysokości Bielan Wrocławskich. To kierunek Katowice i Kraków. Przedtem ten korek miał 2-3 km, teraz ma już 5 i powoli tworzy się zator. I na koniec przypomnijmy jeszcze pozostałe wiadomości od służb. S11 trwają prace na wysokości węzła Poznań na Pachanie. W miejscowości Kobylniki też miała miejsce awaria ciężarówki i zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koncert życzeń po raz kolejny dziś w Wysokich Obrotach. To bo on zdecydował się pozdrowić Reksia, Szarika, psa Huckleberry i oczywiście wszystkich kierowców oraz Artiego, Sato, Piotrka, Edka i Mańka z Rumi. No to dla was pozdrowionych teraz piosenka.

0: A teraz przypomnienie. Pamiętacie, jak Monika z Mandarynki, nasza słuchaczka, napisała, że Reksio miał jedno ucho w kolorze karmelowym, a drugie białe? I ten kolor karmelowy dziś będzie się przewijał przez antenę PRK Polskiego Radia Kierowców, bo będziemy rozmawiać o karmelu z Rafałem Toruńskim. Rafale, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry, witam.
0: Ale nie będziemy mówić o karmelu, czyli czymś do jedzenia, tylko o piesku, z którym podróżujesz, prawda? Karmel to twój towarzysz podróży.
1: Dokładnie.
0: Mhm. Rafał jest kierowcą zawodowym, kierowcą ciężarówki i w tej ciężarówce karmel podróżuje z nim po całym świecie czy całej Europie?
1: Europie. Wcześniej jeździliśmy do Włoch, teraz jeździmy do Francji.
0: Mhm. I jak się podoba karmelowi? Bardziej Włochy czy Francja?
1: Kurczę, szczerze, to mi się też Włochy bardziej podobały, no ale co zrobić? Francja też
0: nie zła. Rozumiem. Dobrze, Rafał, zacznijmy od początku. 5 lat temu, z tego co wiem, zapragnąłeś mieć towarzysza podróży i wtedy ten pomysł się zrodził i zacząłeś szukać, znalazłeś karmela w schronisku, tak?

0: Znaczy, Karmel, znaczy pomysł był od 5 lat, a 5 lat temu się narodził, a Karmel jest ze mną już, będzie 3 lata za niego.
1: Okej, rozumiem, ale nic innego nie pokręciłem, czyli ze schroniska go wziąłeś.
0: Tak, ze schroniska dokładnie. Mhm.
1: Czy Karmel jest karmelowy?
0: Karmelkowa to czarno-biały, taki miksik.
1: A to jest rasowy piesek, czy miksik?
0: To jest rasowy wielorasowiec.
1: O, super. Czyli czy to prawda, że psy ze schroniska są wierne i wpatrzone w swojego pana?
0: Tak, to się zgadza. Bo no, zapatrzone, jak nie wiem co.
1: Rozumiem.
0: I co? Właśnie go szukam go właśnie, bo się gdzieś schował. I
1: no
0: nie wiem,
1: co ty? W kabinie się gdzieś schował, czy poza?
0: Tak, pod fotel. Wyjłaś się stamtąd, to tam odbierz. Chodź.
1: Wstydzi się.
0: Bo tam klima wieje.
1: Rozumiem, tam klima wieje. Myślałem, że po prostu nie ma, że tak powiem, takiego pędu na szkło i na sito i nie chce być gwiazdą. Myślisz, że wyczuwa, że o nim rozmawiamy?
0: Jeszcze raz?
1: Czy wyczuwa, że o nim rozmawiamy?
0: Nie wiem, pewnie tak. Wierowie, co się w tej malutkiej główce tam rodzi.
1: Dobrze, no to w takim razie, Rafał, opowiedz, po co ci był taki towarzysz podróży? Nie miałeś do kogo się odezwać w trakcie jazdy i po prostu rozmawiacie sobie? On cię słucha, przekrzywiając główkę?
0: Znaczy on to robi w sumie, jak to się śmieje, za nawigację, kolegę, to tam jeszcze piluje mnie w nocy, jak jedziemy do skurczybyk, nie pójdzie spać, dopóki nie staniemy.
1: Proszę.
0: Siedzi na podłokietniku i co jakiś czas tam miałknie do ucha, żeby nie usnąć.
1: W sumie to ci powiem, bardzo dobra cecha, że nie pójdzie spać, póki nie staniecie, bo rzeczywiście ci pilnuje, nawet jak jesteś zmęczony, prawda, to da ci znać.
0: Zawsze się tu, wiesz, pokręci się, to mnie tu trąci, to tamto, gdzieś tam szczeknie.
1: Rozumiem.
0: Jak mu latają po aucie, to idzie dostać normalnie. To jest tornado, gdzie jest.
1: Rozumiem. Zainteresowało mnie to, co powiedziałeś, że jest też nawigatorem, że robi za nawigację. W jaki sposób?
0: Znaczy, powiem ci tak, nie wiem, jak on się tego nauczył, ale jak na przykład on ma takie miejsce tutaj na podłokietniku po lewej stronie przy moim fotelu, zawsze jak dojeżdżamy do skrzyżowania i jedzie auto z lewej strony, to mnie zawsze łapę mi kładzie na ramieniu.
1: Żebyś uważał po prostu.
0: Tak, nie wiem skąd się to wzięło, ale tak robi.
1: Super. Czyli instynkt ma, nauczył się po prostu pewnych zachowań, myślę, poprzez tą jazdę. Właściwie to co, ten samochód jest jego domem, prawda? Znaczy właściwie więcej czasu spędzacie w samochodzie niż w domu, czy nie?
0: No, 20 dni w miesiącu w aucie i reszta w domu.
1: I lubi podróżować, nie miał żadnych problemów.
0: Uczył się od małego, także nauczył się. Jak wychodzimy na spacer w domu, jesteśmy to pierwsze, to ciągnie do samochodu.
1: Rozumiem, chce jechać.
0: Tak jest.
1: No dobrze. Dokładnie. No to w takim razie poopowiadajmy trochę więcej. Czy to jest uciążliwe mieć takiego psa w trasie po Europie? O ile na przykład ty pewnie jeździsz na dowód, prawda, do Unii Europejskiej, to jednak wożąc psa ze sobą, musisz pokazywać się za każdym razem na granicy jego paszport, czy nie?
0: Nie, czy w Unii nie ma kontroli granicznych, ale ten paszport unijny, że po terenie Unii może się poruszać. I powiem ci, odkąd jeździmy, mieliśmy 3 kontrole i ani raz nie chcieli paszportu zobaczyć.
1: O, czyli uwierzyli, że piesek zadbany.
0: Zobaczyli tylko, piesek fajnie, pogłaskali, proszę jechać.
1: Rozumiem. No dobrze, a gdzie on śpi? Bo czy go przymocuje?
0: Wszędzie.
1: Wszędzie.
0: Na fotelu, jak idziemy spać, to tak. Albo w nogach, albo przyjdzie się przytulić, albo na fotelu kierowcy, albo na swoim posłaniu, a najbardziej to lubi spać na desce rozdzielczej na szybie.
1: Ale jak stoicie, mam nadzieję, nie? Jak jedziecie?
0: Jak stoimy, tak. Jak stoimy,
1: a jak jedziecie, to co, przypinasz go szelkami, żeby było bezpiecznie, czy nie?
0: Powinien być zapięty, ale on nie usiedzi dłużej jak godzinę.
1: I co robi wtedy?
0: Nie, no to siedzi ten. Zazwyczaj on, jak jedziemy, to on siedzi właśnie na podłokietniku koło mnie, więc tutaj w razie W jest bezpieczne. Polecieć nigdzie nie poleci.
1: No żeby W nie było, oczywiście.
0: Wiem, że niektórym to nie pasuje, że pies jest niezapięty, ale przez 9 godzin on nie usiedzi w miejscu na zapiętej
1: stronie. Teraz pytanie o bezpieczeństwo. Nie spowodował żadnej sytuacji, nie wiem, nie wszedł ci pod nogi w trakcie jazdy?
0: Jest nauczony, że nie wolno chodzić pod nogi, także nie wejdzie. Prędzej się schowa pod fotel pasażera albo pod łódko wejdzie niż mi pod nogi.
1: A co jadacie w podróży? Mamy swoją karmę, którą zabierasz z Polski?

0: i po prostu cały czas to samo, czy delektujecie się włoskim i francuskim jedzeniem?
1: Nie, on ma więcej jedzenia w samochodzie niż ja.
0: Więcej ma?
1: Tak.
0: A ile waży?
1: O, 10 kilo.
0: To mały piesek jest.
1: Mały piesek, ale wybredny. Tu raz suchą, to raz mokrą, to mu daj kotkę, to mu daj gryzaczka, to mu daj smaczka. Parówki mi podjada, raz ugotowałem sobie dwie parówki, wstałem na chwilę po keczu, bo wróciłem się, parówek nie było.
0: Czyli tego nie jest nauczony, zjada panu jedzenie.
1: Tak. To chwila nieuwagi i tak jak dzisiaj rano, odłożyłem kanapkę na chwilę na ten... Na stole stała, na chwilę się obróciłem, żeby wziąć coś do picia, a już pół kanapki nie było.
0: Proszę bardzo. A pozostałą połowę zjadłeś ty, czy dałeś mu już do końca?
1: Nie, no już dojadł, co będę już dojadł.
0: No dobrze, a ile kilometrów już razem przejechaliście?
1: O, to tak przez 3 lata, no 300 będzie, jak nie lepiej.
0: 300 tysięcy?
1: No.
0: O, to kilka razy ziemię już okrążyliście.
1: No.
0: Super.
1: Tak licząc średnio, od 10 do 12 miesięcznie, przez 3 lata. To troszeczkę zjedziemy. Plus jeszcze prywatne, no to...
0: A myślisz, że on wie, że tak daleko jeździ, czy po prostu nie odczuwa? No bo pewnie zmiany klimatu to on odczuwa. I potem na podwórku myślisz, że chwali się przed innymi psami, szczeka do nich, że ja jestem światowcem, a wy nie?
1: Na inny pies szczeka, to fakt, ale co tam se gadają, to wiesz.
0: To nie wiesz.
1: Nikt jeszcze nie poznał psiego języka, niestety.
0: Rozumiem. Czyli wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Taka piosenka kiedyś była. Nie znasz tego języka jeszcze.
1: No nie, jakbym się nauczył, to byłbym bogatym człowiekiem, podejrzewam.
0: Na pewno. Jesteś, Rafale, jesteś bogatym człowiekiem, bo masz fajnego towarzysza podróży.
1: A to tak.
0: No. Pozdrawiamy was. Pozdrów Carmela. Od nas.
1: Pozdrawiamy.
0: Wiesz, dlaczego dzwonimy. Dziś dzień pieska.
1: Tak, wiem, dzisiaj dzień pieska. Wiemy, dziękujemy bardzo.
0: To wybacz mu tę kanapkę rano, bo on wiedział już, że jego dzień, więc myślał, że to dla niego zostawiłeś.
1: Dokładnie.
0: Trzymaj się, dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki, miłego, cześć.
0: Rafał Toruński, który podróżuje ze swoim psem Carmelem po całej Europie, jak słyszeliście, był gościem w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: I proszę bardzo, You Really Got Me to nie piosenka grupy Van Halen, ale cover. Natomiast w takiej wersji od Ediego z gitarą, super. Skoro o Carmelu była mowa, Marek Kubę Biłgoraj pisze, to moja już 12-letnia goldenka ma na imię Carmi, ponieważ była właśnie taką karmelową za szczeniaczka. Pozdrawiam wszystkich psich słuchaczy. My również oczywiście pozdrawiamy wszystkich psich słuchaczy. Pozdrawiajcie sobie na przykład psy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. O właśnie, może zrobimy taką sondę, jak się wabią wasze pieski. Ciekawe, czy imiona będą się powtarzały, co? Jak się wabią wasze pieski, zdradźcie to, pochwalcie się swoimi psami w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe i ciekawe, czy ktoś nazwał tak pieska jak ktoś innym, czy te imiona będą się powtarzać, czy nie. Sam jestem ciekaw. Jeżeli jesteście z nami, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A twój piesek jak się nazywa?
1: A mój piesek nazywa się Bodo, od Eugeniusza Bodo. Umówiłem się z nią na dziewiątą.
0: I o dziewiątej wyprowadzasz Bodo?
1: Tak, wyprowadzam o dziewiątej Bodo, tak, ale miałam pasję bardzo dużą do Eugeniusza Bodo i stwierdziłam, że jak będę miała pieska, a to jest spanielek, kto będzie miał tak na imię?
0: A jest takim amantem jak Bodo,
1: tak? No jest, oczywiście, że tak. I goni, właśnie pogania wszystkie koty, więc nie wiem, czy jednak amant do ludzi tak, ale do kotów niekoniecznie. Nie.
0: No dobra, no to mamy Carmi, Carmelka, Bodo, moja suczka nazywa się Rami, a wasze jak? Aplikacja czeka na wasze wpisy albo wiadomości głosowe. Wyjeżdżamy na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ponownie zakorkowana jest ekspresowa dwójka w Warszawie. Już wcześniej była taka sytuacja. Zajęty jest odcinek od lotniska Chopina do węzła Aleja Krakowska. Po 14 na 465 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Popołudniowy ruch utrzymuje się na drodze krajowej numer 7, czyli przed wjazdem do stolicy, no i później na S8 od Bemowa do mostu generała Grotaroweckiego w obu kierunkach też mamy spory ruch. Po południu turyści zmierzają też na wypoczynek. Widzimy to, że jest zator na drodze wojewódzkiej 631 i na drodze krajowej numer 61. To drogi w Zegrzu i w miejscowości Nieporęt. A w województwie pomorskim coraz poważniejsza sytuacja jest na S6. Kierowcy stoją już na wysokości portu lotniczego w Gdańsku i korek kończy się dopiero przed węzłem Gdynia Wielki Kack. Na S6 w Gołębiewie, to ten sam odcinek, ale to już jest informacja od służb, także zepsuła się ciężarówka. No i mamy zablokowany prawy pas konkretniej. I podobny korek jest do Grudziądza, zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki, nitka przewężona jest do węzła Gdańsk-Południe. Na koniec jeszcze krótka informacja z województwa świętokrzyskiego, bo to informacja sprzed chwili. Droga krajowa numer 9, odcinek Radom-Ostrowiec-Świętokrzyski. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, nie ma rannych, ale ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem naprzemiennie.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No i jak nam idziemy? Super idzie. Owczarek szetlandzki Vito od Andrew. Mamy Goldena, nazywa się Bilbo. Adam i Merenia piszą, czyli Vito i Bilbo już mamy. A mój pies ma na imię Ugryź, Piotrek z komunikacji Wawa. Jesteś 40-latkiem?

0: Jak Piotrek z komunikacji Wawa napisał, że jego pies mnie ugryzł, Paweł dodał jeszcze, że moja suczka Pusia, czyli takie filmowe, można powiedzieć, imiona nadaliście swoim psom. Kto jeszcze z nami? Za chwileczkę do tego wrócimy. 15 minęła, czas na wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w dalszym ciągu w Elblągu najchłodniej, chociaż już 15,3 stopnia Celsjusza pokazują termometry w Elblągu. W Bydgoszczy, w Toruniu 17,7, prawie 18, 17,5 w Poznaniu. Generalnie ochłodziło się i to znacząco, ale nie wszędzie, bo na wschodzie, na południowym wschodzie w dalszym ciągu upał. 35 w Terespolu, ma być tych stopni dzisiaj 37 nawet, zdaniem synoptyków. No i pogoda trochę gorsza, już więcej opadów, deszczu, więcej burz po południu i wieczorem na zachodzie i na północy. W zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale i czasem duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z dużym gradem, przewidują synoptycy. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Jak już mówiliśmy, punktowo burze mogą mieć ten gwałtowny przebieg, o którym już także mówiłem, więc uważajcie, trzymajcie mocno kierownicę, a jak będzie grad, to gdzieś pod wiaduktem się schowajcie najwyżej. Jeżeli chodzi o wiatr, to we wschodniej i południowej części

0: części Polski słaby i zmienny z różnych kierunków, a w innych rejonach kraju wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w dniu psa wracamy do waszych piesków. Mój pies nazywa się Omen. Jadwiga DPD Małczkińczyn informuje o tym w aplikacji Omen. A od Bartłomieja Daktyl. Fufon pozdrawia i pisze, że jego psiaki wabią się Dorka i Dropsik. Kto jeszcze?
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Mój owczarek, długowłosy, to prawda odszedł 3 lata temu już, ale miał 3 imiona. Na pierwsze to była Suczka, na pierwsze miała Koka, na drugie Kola, a na trzecie Marycha. Pozdrawiam, Piotrek z Kii.
0: Pozdrawiam, Piotrze z Kii. Witam Zefa Spanielka, a moja suczka nazywa się Iskra i ma imię, idealnie pasuje do niej, do jej temperamentu, pisze Sława, po prostu ogień, czyli Iskra. Ja posiadam suczkę owczarka belgijskiego, jest strasznie waleczna i nieustępliwa, dlatego ma na imię Sparta. Pozdrawiam, niestety nie znam imienia słuchacza, który to napisał. Sparta. To jeszcze 300 takich piesków i będzie całkiem jak Sparta. Kto jeszcze z nami? Halo, halo.
3: Jeżeli chodzi o pieska, to jamnik czarny podpalany.
0: Tak.
3: Według danych dowodowych to jest Bruno, ale w kręgach potocznie nazywany Brunerem.
0: O!
3: Pozdrawiam, Krzysztof Żdzipa.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie Żdzipa. Czy Bruner ma znajomego Klosa, czy nie? Cody to kolejny piesek, napęd na 4 łapy, rocznik 2025. Bartek z Inowrocławia zachwala swojego Cody'ego. Moja znajda nazywa się Pestka i bardzo lubi jeździć samochodem i ta tak by mogła obserwować okolice. Arek z Torunia pisze o Pestce. Na razie żadne imię się nie powtarza. Jaka fantazja u naszych słuchaczy. Ktoś jeszcze? Halo?
4: Adam z tej strony.
0: Tak.
4: Moje psinki to Byku i Koleś. Pozdrawiam. Hej.
0: Hej. Byku i Koleś. Fajnie. 4 minuty po godzinie 15. Jedziemy razem. Robert Kilen. Zapraszam.

0: 9 minut, nie no, prawie 10 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach. Oczywiście jedziemy. Kolejne pieski od was, oczywiście u mnie, a moje psiecko, o proszę bardzo, Sigi się nazywa. A u nas w domu jest kundelek ze schroniska, jest to suczka Zulka, a jej pseudonim to Reksio. Mieliśmy wiele psów, ale ten jest najmądrzejszy na świecie. Piotr z domu napisał w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Myślę, Piotrze, że wielu naszych słuchaczy też mogło by to napisać, że ich zdaniem to ich pies jest najmądrzejszy na świecie. Ja się też do nich zaliczam. Halo, halo.
1: Mój pies to owczarek szetlandzki, ma na imię Alicja.
0: Alicja w krainie czarów szuka szczęścia i dolarów. O, jakby umiała jeszcze szukać dolarów, to by było fajnie. Kto jeszcze z nami?
2: Marek Uniewo, u mnie mamy trzy pieski. Aha. Sonia, aha. Łajka i Gustaw. Rządzą i dzielą na dzielni.
0: No właśnie, rządzą i dzielą na dzielni. Bardzo fajnie. Wpisujcie imiona swoich piesków. Ciekawe, czy się powtórzą. Na razie nie. A nie, jest Sonia od Kasi M z Kijanki. Dwa pieseły mamy. Maltanka Sonia, emerytka z energią szczeniaka i druga wielozadaniowa, wielorasowa Tośka. Znajdą, obie sprawiedliwie dzielą tył auta i obrażają się, jak ktoś z nimi chce usiąść, pisze Kasia. No tak, ale jedno imię się już powtórzyło. Sonia, pozostałe nie. Jak mają na imię, jak się wabią wasze pieski? Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my teraz wyjeżdżamy z Emilią na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Wyjeżdżamy na drogi z wami, oczywiście z waszymi pieskami też. Jeszcze raz przypomnijmy, że dzisiaj warunki na drogach mogą być cały czas dosyć intensywne, jeżeli chodzi o pogodę, także zapewnijmy im oczywiście przede wszystkim wodę, bo to jest najważniejsze. A gdzie te pieski stoją w korkach razem z wami? Droga krajowa numer 50, odcinek Brok-Łochów, miejscowość Ostrówek, czyli województwo mazowieckie, 261 kilometr i to dosłownie informacja sprzed kilku minut. Tam samochód osobowy zderzył się z samochodem dostawczym. Nie ma rannych, ale droga jest całkowicie zablokowana właśnie od 15. Tam utrudnienia potrwają przez najbliższe 2 godziny. Dobre informacje są z

0: S11, odcinek węzeł Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo Podgórne, czyli Kobylniki. O tym zdarzeniu mówimy już od jakiegoś czasu. To była awaria samochodu ciężarowego i nie można było przejechać pasem prawym w kierunku Wrocławia. Teraz już pas jest odblokowany, można jechać. I przypominamy, że także w Warszawie już zakończyły się prace na S2. To węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska, ten odcinek, gdzie zepsuła się ciężarówka i zablokowany mieliśmy prawy pas w kierunku Poznania. A jeżeli chodzi o miejsca, gdzie cały czas ten korek się tworzy i gdzie jeszcze służby pracują, to na pewno województwo świętokrzyskie jawi się na mapach. Droga krajowa numer 9, odcinek Radom-Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych i ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś w Dniu Psa, dużo o psach, rozmawiamy w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc

0: 19 minut po godzinie 15 na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy do podróżowania z psem. Bywa tak, no zdarza się, że dla dobra naszego i naszego czworonoga musimy się na czas urlopu rozstać niestety. Zostawienie psa w domu na czas wakacji to może być często mniejszy dla niego stres niż długa podróż. Aby pies był bezpieczny i szczęśliwy, kluczem jest organizacja codziennej opieki. Jakie są opcje, by nasz przyjaciel mimo naszej nieobecności był szczęśliwy i kto się nim zaopiekuje? O tym Karolina Kawczyńska, behawiorystka.
1: Mamy kilka opcji. Mamy możliwość hotelu, czyli właśnie przekazania psa w jakieś bezpieczne miejsce, które wcześniej sprawdziliśmy. Dobrze jest poznać to miejsce wcześniej też i zobaczyć, jakie są opinie, pojechać na miejsce, porozmawiać. Druga opcja, no to jest przekazać rodzinie, czyli też tam wymagamy, wymagane to jest, żebyśmy zapoznali psa, tak, z babcią na przykład wcześniej. Jest możliwość, że albo psiak jedzie do naszej rodziny, albo ktoś przyjeżdża do nas, tak? I też jest różnego rodzaju opcje na zasadzie, że psiak zostaje na przykład z kimś, a przychodzi pet sitter, tak? Czyli osoba, która zajmuje się uprowadzaniem psów i taką opieką dzienną. Możliwości jest multum, tak? Mamy przecież przedszkola, mamy jakieś świetlice dla psów. Opcji jest naprawdę dużo, tylko po prostu musimy się zorientować, co jest w naszej okolicy i co nam najbardziej odpowiada, tak? I też co psiak najbardziej będzie jemu odpowiadało, tak? Jeżeli mamy psa lękowego, no to dobrze by było, żeby na przykład ktoś przyszedł do nas, tak? I właśnie, czy ktoś z rodziny przyjechał i u nas w domu był. Natomiast cały ten proces mimo wszystko wymaga też przyzwyczajenia psa do tego i pamiętajmy o tym, nie to, że robimy mu zaskoczenie, tak? Że dzisiaj jedziesz tu i zostajesz tam na 2 tygodnie, no bo on trochę nie rozumie, tak? Że wyjeżdżamy na wakacje i za chwilę wracamy, tylko jednak ta tęsknota się będzie pojawiać, więc jeżeli go przyzwyczajimy do takich krótkich wizyt gdzieś, jeżeli będziemy planować go zostawić w hotelu, czy właśnie oswajania z osobą, która z nim zostanie, to na pewno będzie dla niego bardzo korzystne.
0: Ale jak pieska zabieramy ze sobą, no to już wielokrotnie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców mówiliśmy, jak ważne jest to, żeby robić przerwy podczas długich podróży dla zdrowia, dla naszego zdrowia, dla koncentracji, dla kości, może ma rozprostować sobie te kości, albo musimy coś zjeść, czegoś się napić, skorzystać z toalety i tak dalej, żeby spokojnie skoncentrowanym móc ruszyć dalej. Jak to jest z naszym pupilem? Pamiętajmy o tym, że podobnie podczas podróży z psem regularne przystanki to absolutny priorytet. Pozwalają one pupilowi załatwić się potrzeby fizjologiczne, rozprostować kości, tak jak i nasze, bo przecież zwinięty w tym samochodzie gdzieś pewnie podróżuje, napić się wody, co zmniejsza ryzyko choroby lokomocyjnej i stresu.

0: MOP jest absolutnym minimum. Jeżeli jedziemy w trasę 400 km, to na pewno po drodze znajdą się też jakieś ciekawe miejsca, które moglibyśmy odwiedzić. Więc możemy, planując trasę, zaplanować po prostu postój w jakiejś miejscowości po drodze i po prostu pójść na spacer, tak? Przy okazji zwiedzić jakieś atrakcje kulturowe danego miejsca czy historyczne. Zobaczyć, oczywiście sprawdzić uprzednio, czy możemy tam wprowadzić psa. I, no i po prostu też mieć na uwadze to, że też on by chciał rozprostować łapy. No i też na pewno i nam się przyda chwila oddechu, w szczególności w takie upały, a jednocześnie pies też będzie miał możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych, zrzucić z siebie stres i jechać dalej z nami razem w podróż. Pamiętajmy o tym, że w lasach na przykład powinniśmy mieć psa na smyczy i do tego też mamy linki, tak? Czyli linka treningowa. Jest to taka bardzo długa smycz, na której możemy mieć psa, który w sytuacji, gdy mamy, że tak powiem, większy luz na ścieżce, no to ma możliwość swobodnego odejścia od nas na jakąś odległość. Natomiast w sytuacji, gdy są właśnie mijamy zatłoczony odcinek szlaku, no to po prostu mamy psa blisko siebie. Też pamiętajmy o tym, że no nie wszyscy jakby lubią psy, tak? I musimy też to szanować, więc luzem w jakichś miejscach otwartych no też może powodować, że po prostu ci ludzie no będą się bać, tak? Dzieci poza tym też wiadomo, że są czasami głośne, czy w jakiś sposób będą chciały pogłaskać psa, który nie będzie dla niego zbytnio komfortowy. Też my jesteśmy jak gdyby odpowiedzialni za naszego psa i powinniśmy zapewnić mu też bezpieczeństwo, tak? Patrzeć na to, czy dla niego to jest komfortowe. I ktoś podchodzi, o, jaki śliczny piesek, tak? I chce go głaskać. Komfort naszego psa, tak? Czy on chce, żebyśmy go głaskali? I nie dopuszczać do sytuacji, jeżeli nasz pies jak gdyby swoim ciałem, swoją mową ciała mówi, że no nie chce tego dotyku, no to żebyśmy też potrafili to uszanować i powiedzieć, że to nie jest czas i pora na to.
1: A do kolejnych aspektów podróżowania z psem wracamy jeszcze dziś w Wysokich Obrotach.

0: Mój pies nazywa się Boston, choć w papierach jest Berin, jest sznaucerem miniaturowym, pisze Antek z Gryfina, który wspomina też jeszcze bandziora. O, proszę bardzo, takiego kundla, mieszańca, kundelka właściwie, bandzior się nazywał i opiekował się tym psiakiem nasz słuchacz Antek. Brian Zelki pisze: hej, mój Golden to Sally, a wzięło się to z postaci z bajki Auta. Sally to Porsche, w którym zakochał się Zygzak McQueen. Jasne, wiemy to, Brianie. A czy twoja Sally też jest niebieska?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy tutaj dobre wiadomości z drogi krajowej nr 9 na odcinku Radom-Ostrowiec-Świętokrzyski. Na 67 kilometrze, przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe. Tam nie można było przejechać na początku w ogóle, później wprowadzony był ruch naprzemienny. No ale teraz już od dosłownie 5 minut ten przejazd możliwy jest. Mamy aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej nr 50. Wprowadzony został ruch naprzemienny, a wcześniej była blokada. To między miejscowościami Brok i Łochów, a dokładnie w Ostrówku na 261 kilometrze zderzył się samochód osobowy z dostawczakiem. Tam nie było rannych. No i teraz w mazowieckim województwie już możliwy jest przejazd. Zaglądamy oczywiście cały czas na trasy, patrzymy, gdzie najbardziej się korkuje. No i najpoważniejsza sytuacja po godzinie 15 także jest chyba na trasach w województwie pomorskim. Ta S6 to jest ponad 7-kilometrowy korek, a można nawet powiedzieć, że zator. To informacja dla tych, którzy właśnie jadą obwodnicą Trójmiasta od węzła Gdańsk-Lotnisko, tak naprawdę do węzła Gdynia-Wielki Kat.

0: Gdańsk, tam kończy się korek. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o trasy pomorskie, bo dosyć gęsto jest na drodze krajowej numer 91 już w samym Gdańsku oraz spore przewężenia są na krajowej 89. Tam też mamy częściową blokadę drogi, to jeżeli zmierzacie w kierunku Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wracamy do piesków, naszych piesków, naszych waszych i naszych piesków. Nasz pies to Rewia, Łukasz i Nela piszą, no to macie prawdziwe widowisko prawdopodobnie, Rewia. Czy ktoś już zgłaszał imię Lucek, pyta Monika z Mandarynki. Nasz pies ma na imię Lucjan właśnie, kochany senior znajdek. Jak wytwornie, jak dostojnie, Lucjan. O, proszę bardzo, mamy pieska w studiu. Świetnie.
0: No co to za piesek jest?
2: Co to za piesek? To chyba jest terrier.
0: Terrier byś powiedział, terrier, no nie?
2: Rozpoznacie pieska po szczekaniu?
0: Może jeszcze raz zaszczeka, co?
2: Dobrze, daj głos. Właśnie. Jaki to piesek? Aga natomiast pisze, że naszego pieska przyprowadził nam na taras jego ojciec i zostawił. Proszę bardzo. Super, bo tak się wabi. Jeździ dzisiaj z nami po całej Polsce. Pozdrawiamy z jedenastki. Pozdrawiamy ciebie, Aga, i Supła. Oczywiście, kto jeszcze z nami?
3: Cześć.
2: Cześć.
3: Mój przyjaciel to 7-letni Jack Russell Terrier. I jak na prawdziwego łobuziaka przystało, ma na imię Rico.
2: Rico.
3: A czasami to Ricard. Pozdrawiam. Jarek z X-Jedynki, Gdańsk.
2: Jarek z X-Jedynki, Rico, no proszę. Kolejny Jack Russell Terrier, tym razem Szogun. Tomekski pisze, jest wulkanem energii, dopóki mu baterie nie padną, jak w elektryku. Rocket, to z kolei piesek Kasi. A MacGyver, wiecie jakiego psa ma MacGyver? Dwa psy, Borysa i Ringo. A Dawid i Nikola pozdrawiają. Owczarek kaukaski nazywa się Aston. Na razie mało się powtarzają te imiona.
0: A był jakiś Reksio? Bo mi się wydawało...
2: Był Reksio, ale pseudonim.
0: Pseudonim Reksio.
2: Tak.
0: Bo ja zgaduję, że tak myślałam, że będzie dużo Reksiów i że będzie dużo perełek, wiesz? Bo
2: nie
0: wiadomo, jak nazwać pieska, to jest często
2: perełka.
0: Tak.
2: No, nie mamy perełki. Pusia była już, ale perełki jeszcze nie było. Jak się nazywają, jak się wabią wasze pieski? Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Dziś w Dniu Psa, a jakże, taki temat w wysokich obrotach.

0: No właśnie, zabieramy psa w podróż na wakacje. I cóż, wspominaliśmy o przerwach, wspominaliśmy o tym, żeby pies rozruszał sobie kości, żeby się napił w czasie jazdy, musi jeść, pić, tak jak ludzie różnią się od siebie, tak samo jest ze zwierzętami, różne potrzeby mają zwierzęta. Jedni lubią jeździć samochodami, inne zwierzęta absolutnie nie lubią i jednym to przeszkadza, nie wiem, mogą spać w samochodzie, inne są z kolei bardziej wymagające, dlatego przed wyjazdem z psem musimy wiedzieć, jakim typem pasażera jest nasz pies.
1: W zależności oczywiście od tego, jak długo mamy tą podróż, tak? Jeżeli mamy psa z chorobą lokomocyjną i jedziemy nad morze, no to ja bym sugerowała po prostu nie karmić go w trakcie podróży, po prostu pojechać do celu. Natomiast jeżeli mamy zdecydowanie dłuższą drogę, no to w chwili, gdy będziemy robić te przystanki, tak, 2-3 godzinne, no to wtedy ewentualnie

0: nie dać mu coś do jedzenia. Jeżeli planujemy tak jechać na tak zwanego strzała, czyli tylko po prostu z jakąś tam przerwą. Natomiast no jeżeli jest możliwość, no to w szczególności właśnie u psów z chorobą komocyjną staramy się ograniczać. Natomiast jeżeli mamy na przykład psiaka, który nie ma problemu z tym, że jadąc samochodem je, no to nawet czasami u psów stosuje się na przykład jakieś gryzaki, tak? Że on sobie po prostu siedzi na tylnej kanapie i tam sobie coś ciumka, bo pamiętajmy, że żucie jest bardzo odstresowujące dla psów, więc to też im pomaga rozładować to napięcie i stres, który jest w trakcie podróży. Ale tak jak mówię, to jest bardzo kwestia indywidualna i w zależności od tego, jakiego mamy psa. Czy mamy chorobę lokomocyjną, czy nie, czy pies jakby lubi, bo też pamiętajmy o tym, że niektóre psy w trakcie podróży są tak zestresowane, czy w jakichś innych sytuacjach, że na przykład nic nie chcą zjeść. Nie zmuszajmy go do tego. Wszystko w zależności od psa. Jeżeli jedziemy bardzo długą drogę, no to tak jak wspomniałam, na tym postoju takim na zdecydowanie dłuższym, ewentualnie dać coś psu. No i pamiętajmy bezwzględnie o tym, że jedzenie to jest jedna rzecz, ale pies musi mieć dostęp do wody. Czy w trakcie podróży dajemy psu wodę, tak? W szczególności w takie upały. Tak jak my pijemy podczas drogi, tak samo pamiętajmy o tym, że pies też powinien móc się, że powiem, zatrzymać, napić, no bo to jest bezwzględnie ważne.
1: To jest bezwzględnie ważne, powiedziała nasza pani ekspert. Przypominam, dziś Dzień Psa i do rozmowy z Karoliną Kawczyńską, behawiorystką, zoopsychologiem. Wrócimy jeszcze dziś w Wysokich Obrotach.

0: Już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 16, a o tej porze jak zwykle wracamy na polskie drogi. Dziś z Emilią Kleszczewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja ponownie wracam na A4, bo tam kolejne zdarzenie drogowe, ale już nie w Małopolsce, tylko w województwie śląskim. Węzeł Strzelce Opolskie do węzła Łany w miejscowości Rudziniec. Na 286 kilometrze znowu zepsuła się ciężarówka. Coś dzisiaj bardzo dużo się tych ciężarówek psuje. To już kolejna taka sytuacja. Zablokowany mamy prawy pas w kierunku Katowic, zatem lewym można przejechać bez problemów, ale tam mimo wszystko tworzą się delikatne spowolnienia na tej A4. Natomiast droga krajowa numer 50 to już jest ten odcinek, gdzie zakończyły się prace. Brok Łochów, miejscowość Ostrówek, województwo mazowieckie, 261 kilometr. Najpierw droga była całkowicie zablokowana po tym, jak samochód osobowy zderzył się z dostawczakiem. Później wprowadzony był ruch naprzemienny, no a teraz można już jechać. Jeżeli natomiast chodzi o mapy, no to też zaglądamy sobie na A4, ale na wysokości Katowic, bo przy Mysłowicach mamy delikatne spowolnienie w kierunku Krakowa. A jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, no to tam widać, że już mamy ten szczyt komunikacyjny popołudniowy. Bobrowniki, czyli trasa z Bytomia do Częstochowy korkuje nam się w obu kierunkach, chociaż głównie jeżeli jedziecie z Częstochowy i chcecie wjechać do Bytomia. Jeżeli jeszcze chodzi o województwo pomorskie, tam już od wielu, wielu, wielu godzin, bo tak naprawdę od 12 pracują służby na S6, mamy naprawdę gigantyczny korek, można powiedzieć, że zator nawet, 7 kilometrów. Na takim odcinku stoicie od węzła Gdańsk-Matarnia do węzła Gdynia-Wielki-Kack, czyli to jest trasa już do samego centrum, jeżeli chodzi o Gdynię. I jeżeli chodzi o to, gdzie jest ten najgęstszy korek, no to na wysokości portu lotniczego Gdańsk. To nie wszystko akurat na Pomorzu, bo cały czas spory ruch jest na drodze krajowej numer 91 oraz na drodze krajowej numer 89, jeżeli jedziecie do Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do piesków. Trzy Amstafy, Furia, Sarin i Zorza, Bogusia i Piotr. No, Furia i Sarin to muszą mieć naprawdę energię. I jeszcze kolejny Amstaf, jak się okazuje. Marcin z Chrzanowa pisze o Bonusie. Jest najukochańszym psiakiem. Nawet kot mruczek wejdzie mu na głowę.

0: No proszę bardzo, jakie usposobienie bonusa. Nasz piesek York ma na imię Rico. Marcin z Ham z Niemiec pozdrawia. Rico już był, zdaje się, więc mamy kolejną powtórkę, jeżeli chodzi o imię pieska. Halo, halo.
1: To tak a propos perełki, no. Ja pracuję w przychodni weterynaryjnej i kiedyś szef zapraszał do gabinetu pacjenta, no i było coś tam perełka, więc mówi, że zapraszam do gabinetu perełkę. Pani właścicielka pieska się trochę zdziwiła, no ale poszła. Okazało się później, że to nie pies miał na imię Perełka, tylko pani się nazywała Perełka. Ale na szczęście miała dystans do siebie, więc się z tego śmiała. I obeszło się bez jakichś fochów i nieprzyjemności. Także Perełki to nie tylko zwierzątka. No pozdrawiam serdecznie, owca.
0: Pozdrawiam owco, cię serdecznie. No, a owce to nie tylko owce, jak słychać nasze słuchaczki też. Pozdrawiam cię naprawdę. Mój pieseł nazywa się Happy. Chat Bastian pisze w aplikacji. Direx z kolei pisze, że jego miniaturowy przedłużacz ma na imię Pixie, a przezwisko Jazgot. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. Nie, jeżeli chodzi o Jazgot, nie musisz tłumaczyć dlaczego. O, dwa pitbule teraz. Dasza oraz Mel. Dasza nie lubi wstawać przed 9 i nie wolno jej wtedy budzić. Mela z kolei mimo 6 lat na karku zachowuje się, jakby miała 2 miesiące. Ale już po 9, więc pewnie Dasza i Mela słuchają PRK.

0: Wiecie, jakie jest najczęstsze imię dla psa? Chodź tu. No, wiś pisze w aplikacji. Chodź tu. No tak, tak. Albo nie wolno. Też czasem tak jest. Minęła 16, więc mamy informacje pogodowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dlaczego o godzinie 16 w dalszym ciągu najchłodniej w Elblągu? Tak, nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o najchłodniejsze miejsce w Polsce. Elbląg 16 stopni Celsjusza, 17,7 w Poznaniu, 17,8 w Bydgoszczy, w Toruniu 18 w Olsztynie, w Zielonej Górze też 17, więc idzie jakaś taka fala chłodu przez ten rejon, tak od południowego zachodu w stronę północnego wschodu. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, też się nic nie zmieniło na wschodzie. W Terespolu 35,2 kreseczki. Ma być tych stopni dziś, albo właściwie miało być 37. Chyba już nie osiągniemy takiej temperatury. Jeżeli chodzi o aurę, no to też nie za ciekawa. Po południu i wieczorem na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale czasem wzrastające do dużego. I też przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z dużym gradem, jak twierdzą synoptycy. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Tak twierdzą specjaliści od pogody i wiatr. We wschodniej połowie kraju i na południu słaby, zmienny, z różnych kierunków wieje, a na zachodzie jest słaby i umiarkowany i tam wieje z północy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy dalej co chciałem powiedzieć, aha, w środę, 1 lipca, oczywiście na wysokich obrotach, za chwileczkę, za momencik, kolejna motoryzacyjna zagadka u nas się pojawi, żebyśmy sobie rozruszali szare komórki, bo szare komórki, powtarzam to cały czas, przydają się za kierownicą. Kłaniam się, jedziemy teraz, jak słyszycie, z Depeche Mode.

0: Mam nadzieję, że za chwileczkę część przynajmniej dobrych informacji, jeżeli chodzi o polskie drogi. 10 minut po godzinie 16, a teraz ja zacytuję fragment tej piosenki. Mówcie mi dobrze i odpowiadajcie dobrze na kolejne zadanie. Tym razem oczywiście chodzi o skojarzenie z nazwą samochodu. O jaki samochód dziś chodzi w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców? Podpowiedź brzmi tak. Ten samochód ma nazwę taką jak nieparzysto-kopytny przodek zwierzaka, który jaki jest każdy widzi. Ten samochód ma nazwę taką jak nieparzysto-kopytny przodek zwierzaka, który jaki jest każdy widzi. Jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi, zapraszam do aplikacji. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową. Patrzę na Emilię.
1: Nie mam wytrzeszcz.
0: Zastanawia się, o jaki samochód może chodzić.
1: Nie, o to 11-kopytne się tak zastanawiam.
0: Nieparzysto-kopytne.
1: Nieparzysto. No to czyli 11, tak? Nieparzysto.
0: Może być. Może być. Co prawda nie chodzi o 11-kopytne, ale nieparzysto-kopytny przodek zwierzaka, który jaki jest każdy widzi. Tak samo się nazywa samochód. O jaki samochód chodzi? Wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy jak zawsze. Co 20 minut.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to jeszcze 3 odcinki są zajęte, chociaż też jest dobra wiadomość z S6. I czekaliśmy trochę na tą informację, bo naprawdę bardzo duży korek jest w województwie pomorskim. Węzeł Gdańsk-Osowa do węzła Gdynia-Wielki Kack w Gołębiewie na 322 kilometrze już po 12 doszło do awarii samochodu ciężarowego i ta ciężarówka zablokowała prawy pas w kierunku Gdyni-Chylonia. Tutaj przejeżdżaliście pozostałymi pasami, teraz służby zakończyły pracę, chociaż widać, że tam korek cały czas jest, ale już widać, że coraz mniejszy, więc może za 20 minut podamy kolejne dobre informacje o tej S6. Natomiast S19 cały czas służby są na odcinku węzeł Strzeszkowice Duże do węzła Lublin-Węglin. To 13 kilometr, gdzie doszło do awarii dźwigu na pasie awaryjnym.

0: innymi części prawego pasa ruchu na jezdni do Lublina. Od 15.40 są te utrudnienia i będą one jeszcze przez najbliższą godzinę, a także S5. Powtarzamy, co się dzieje w Wielkopolsce. Węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ, 12 km. Samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne. Tam nie ma rannych, ale pozostaje zablokowany pas awaryjny i wolny w kierunku Wrocławia. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. Dostępna jest też nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz. Zagadka dziś się brzmi tak. Ten samochód ma nazwę taką jak nieparzystokopytny przodek zwierzaka, który jaki jest, każdy widzi. Czekam na odpowiedzi.

0: No właśnie, wracamy do siebie, ale zanim wrócimy, trzeba wyjechać na przykład na wakacje z naszymi psami. Dziś dzień psa, dlatego tak dużo o tych pieskach rozmawiamy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A właśnie, a jak na przykład nie jedziemy, tylko lecimy gdzieś z psem, to dla niego chyba jeszcze większy stres, bo nie każdy pies może lecieć z nami. Pamiętajmy na razie o jeździe, jeszcze wspomnę, podczas postojów nigdy nie zostawiać czworonoga samego w samochodzie. Jest to szczególnie niebezpieczne podczas upałów, a te upały jeszcze w Polsce są na północnym, na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Psy nie mają możliwości regulowania temperatury ciała poprzez popcenie się, dlatego mogą tylko i wyłącznie dyszeć, prawda, i pocą się poprzez opuszki w nogach. Dlatego taki incydent, jak zostawiamy psa samego w samochodzie, może doprowadzić do tragedii. Nie zostawiamy czworonoga samego w samochodzie. Poza tym zostawianie psa w samochodzie podczas postoju w miejscu zupełnie dla niego obcym generuje jeszcze większy stres i tak dalej, i tak dalej. O tym zresztą Karolina Kawczyńska, ponownie behawiorystka i zoopsycholog na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Pamiętajmy o tym bezwzględnie, tak, że nie zostawiamy psa w samochodzie i też pamiętajmy o tym, że jest bardzo dużo psiolubnych miejsc, tak, czyli nawet na stację benzynową możemy wejść z psem, czy do jakiejś sklepy już bardzo się otwierają również na możliwość, więc czasami nam się wydaje, że gdzieś nie będziemy mogli wejść z psem i zostawiamy go w samochodzie, co jest bezwzględnym błędem. Przede wszystkim nie róbmy czegoś takiego, tak? Zrobienie niby coś, co mówi o tym, że jest lepiej, no nie. No, zostawienie psu wody też w zamkniętym samochodzie, nie. Totalnie nie, tak? Nie zostawiamy psa samego w zamkniętym samochodzie. Po prostu jeżeli nie mamy możliwości wzięcia go w dane miejsce, to po prostu go nie bierzemy do samochodu, niezależnie gdzie jedziemy. Natomiast jeżeli jesteśmy w trasie, po prostu weźmy go ze sobą.
0: No to teraz ten samolot, podróż samolotem z psem wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca dla zwierzęcia. Pies może lecieć w kabinie pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów lub jak nie spełnia tych kryteriów, no to w luku bagażowym i to może być stresujące. Niezbędne jest posiadanie paszportu i jeszcze raz o tym przypomnę, dla zwierzaka oraz aktualnych szczepień i ponownie Karolina Kawczyńska.
1: Zaczynając od tej miłej części, tak, przywożenia psa na pokładzie, tutaj pamiętajmy o tym, że właśnie ma być niewielki pies, no i ważne jest to, żebyśmy zawsze sprawdzali jakby w tych warunkach, bo czasami jest jednak informacja mówiąca o tym, że na przykład ma być 8 kilo razem z transporterem, więc tutaj żebyśmy mieli tego świadomość, no albo żebyśmy po prostu no, nie mieli zdziwienia na lotnisku. Zawsze to sprawdzajmy również dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o przewożenie psa w luku bagażowym, od strony behawioralnej, pamiętajmy, że przede wszystkim, jeżeli pies nie zna klatki, klatka taka transportowa, no to jeżeli nasz pies nie zna takiego akcesoria, no to musimy go przede wszystkim przyzwyczaić do tego, tak? Jeżeli mamy psa z lękiem separacyjnym, czyli taką brakiem samodzielności w przypadku braku właściciela, też jest to dla niego bardzo duże będzie utrudnienie i wyzwanie. Pamiętajmy o tym, żeby jednak dostosować, czy ten nasz pies behawioralnie jest gotowy na taką podróż. Zapoznajmy się z warunkami. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy międzylądowania na przykład, no to czasami jest tak, że chyba do 3 godzin, jak gdyby pies idzie z samolotu do samolotu, a w przypadku, gdy jest dłużej, no to

0: SOSa musimy odebrać i go jeszcze raz nadać. No ale też musimy jakby pamiętać o tym, że przy międzylądowaniach też musimy tym SEM się zająć w międzyczasie, tak? Bardzo ważne jest to, żeby oczywiście też informować, prosić, żeby napojili.
1: O psach dzisiaj rozmawiamy ze względu na to, że mamy dzień psa. Do psów jeszcze będziemy dziś wracać.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Pojawiają się odpowiedzi. Mustang, Seweryn pozdrawia serdecznie. Małcin twierdzi też, że to Mustang, ale nie jest pewny do końca, bo każdy może się mylić. Pozdrawiam, pisze Małcin. No tak, każdy może się mylić. Czy chodzi o Mustanga? Maciej z Brzozy jest przekonany, że chodzi o Mustanga. Todę też. Artur z CHR Plus też twierdzi, że to jest Mustang. Marcin z Ham twierdzi, że to jest Mustang. O jaki samochód mogłoby chodzić? Halo, halo.
1: Cześć. Cześć! Czy może chodzi o Daihatsu Zebra? Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Piotrek.
0: Piotrek, pozdrawiam cię serdecznie. Czy chodzi o Zebrę? Nie, nie chodzi o Zebra. Czy chodzi o Mustanga? Skoro tylu słuchaczy pisze, że to Mustang, chociaż Marcin napisał, że każdy może się mylić. Czy chodzi o Mustanga?
2: Witam Wojtek i Diego. My w sprawie zagadki. Cześć. Czy to jest Mustang? Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy was również, Wojtku i Diego. Diego, domyślam się, ma cztery łapki i jestem pieskiem. Pozdrawiam cię, Diego, i Wojtku, ciebie też. Mylicie się. Naprawdę. Tak wielu słuchaczy się myli. To nie Mustang. Nie o Mustanga dziś chodzi. Czy chodzi w takim razie o Hyundai Equus, albo Equus, jak niektórzy wymawiają, bo to po łacinie znaczy konie, jak przypomina Robert, a Tomasz Radomia też twierdzi, że chodzi o tego Hyundai. Nie, panowie, chociaż dobrym tropem podąża wasze rozumowanie, ale nie chodzi o Hyundai. Nie chodzi też o Żuka. Jerzy z Krakowa tak napisał w aplikacji. Przypuszczam, że chodzi o Hyundai Pony. Piecia z kolei tak pisze. Nie chodzi. Chodzi o kucyka tym razem, chociaż w dobrą stronę podążacie. Ten samochód ma nazwę taką jak nieparzysto-kompytny przodek zwierzaka, który jaki jest, każdy widzi. O jaki samochód chodzi? Trzymam kciuki oczywiście. Emilia, ty też trzymasz kciuki za naszych słuchaczy?
3: Ja bardzo, zawsze trzymam kciuki. Stoją w kilku miejscach nasi słuchacze, także mają czas na to, żeby się zastanowić.
0: Właśnie, oczywiście. No. Rozruszajmy sobie szare komórki, zastanawiajcie się i my dowiedzmy się, gdzie są największe korki.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bo na pewno stoicie w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 58 w miejscowości Piszczy. Znowu doszło do awarii ciężarówki na skrzyżowaniu dróg drogi krajowej numer 58 i 63. No rzeczywiście coś dzisiaj dziwnego dzieje się z tymi ciężarówkami. Mamy sporo takich utrudnień i tam możecie przejeżdżać jednak jednym pasem naprzemiennie. Od godziny 16:15 te prace służb i usuwanie ciężarówki z trasy, która ją zajmuje, potrwa jeszcze 2 godziny. Ale są dobre informacje, o których przypominamy. Na przykład autostradowa czwórka to węzeł Strzelce Opolskie do węzła Łany, gdzie na 286 kilometrze także zepsuła się ciężarówka. Tam zablokowany był prawy pas do Katowic, ale można już jechać. Cały czas trwają prace na S19, węzeł Strzeszkowice Duże do węzła Lublin-Węglin. Dokładniej 13 kilometr i tam...

0: awaria jest, ale już nie ciężarówki, tylko akurat dźwigu na pasie awaryjnym i części prawego pasa. To jeżeli jedziecie do Lublina i tam od niecałej godziny są te prace, czekamy aż zostaną one usunięte. I na koniec jeszcze powiemy sobie o tym, że duży ruch jest na autostradowej obwodnicy Krakowa w obu kierunkach, od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe, ale korkuje się też droga krajowa numer 44 na wysokości Skawiny. Korek ma tam 6 km i jest zdarzenie drogowe. Jeżeli jesteście na miejscu, dajcie znać 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to niedługo wrócimy, mam nadzieję, do zagadki ponownie. Ten samochód ma nazwę taką jak nieparzystokopytny przodek zwierzaka, który jaki jest, każdy widzi.

0: Wracamy na wielką wyprawę maluchów. Dziś Szwajcaria. Jeżeli byliście z nami w wysokich obrotach, to wiecie, że maluchy wspinają się na furka pasna, przełęcz furka w Szwajcarii. Chociaż, prawdę mówiąc, ci, którzy znają okolice, wiedzą, że można przejechać tunelem pod, ale można się też wspiąć. Fantastyczne widoki. I tam zostawiliśmy wielką wyprawę maluchów z Kubą Marcinowiczem i Michałem Górskim. Gdzie są teraz? Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy ponownie. Już po drugiej stronie przełęczy furka pas. Udało nam się ją pokonać. Coś niesamowitego. Przyznam szczerze, że ta trasa zrobiła na mnie większe wrażenie niż na przykład trasa transfogarska.
2: Widzisz, no ja tam nie miałem przyjemności być. Tutaj oczywiście, że fajnie, że latem, bo zapewne jak są trudne warunki, to przełęcz ta w ogóle jest zamknięta. Tutaj no, mieliśmy okazję trochę się porozglądać, ale też bez przesady, bo chmury nisko, więc tak naprawdę wjechaliśmy w pewnym momencie w pułap chmur, także ta widoczność była bardzo, bardzo słaba. No ale może dobrze, bo lęk wysokości mógłby tutaj zagrać nie za dobrą rolę. Natomiast no, udało się to podjechać i udało się też zjechać. No, oczywiście maluszki, rzeczywiście kierowcy przygotowani wcześniej odpowiednio, aby odpowiednią technikę zastosować do tak długich zjazdów, nie gotując hamulców. No my w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów też w odpowiednim trybie i w odpowiedni sposób, więc udało się bezpiecznie pokonać przełęcz.
1: Tu ja jeszcze tylko dodam, że różnica na termometrze była zaskakująca. Tutaj na dole 22 stopnie mamy dzisiaj w Szwajcarii. Natomiast na górze nagle 7. Przypominam, że wszyscy jesteśmy w strojach wyprawowych, więc większość z nas dzisiaj założyła krótkie spodenki, bo przecież jest ciepło. Nagle okazało się na szczycie, że jest rześko. Coś niesamowitego. Fantastyczna przygoda. Zresztą o tej przygodzie myślę, że najlepiej opowiedzą uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów.
3: No, bardzo, bardzo niebezpieczna, wymagająca trasa. No, taki byłem senny i się obudziłem od razu, bo Red Bulla mnie było.
4: No, niesamowite wrażenia. Widoki przepiękne, choć pogoda troszeczkę taka zachmurzona mgły są, ale no, wrażenie niesamowite. Przeżycie do końca życia zostanie.
5: Rewelacja. Naprawdę emocje. Już pod sam koniec, na samej górze. Było nerwowo, ale co się nie robi dla dzieci. Wszystko dla dzieciaków. Nasz maluch idzie jak burza. W pierwszy dzień były komplikacje, ale idzie jak wściekły, bo wie, że ma zadanie do wykonania i do przodu. Więc kochani, wszystko dla dzieci, wielka wyprawa maluchów, wpłacamy każdy, wszyscy bez wyjątków. Pani również. Wrzuć piątaka dla dzieciaka.
6: Bardzo rześko, ale za to bardzo fajnie.
7: Bardzo duże emocje panowały, duże zakręty, widoki takie, których chyba nigdy nie zapomnę. Petarda.
1: Absolutnie się z tym zgadzamy, to była petarda, więc wielkie dzięki organizatorom za tak cudowną trasę. No i za chwilę ruszamy dalej, szybkie tankowanie, maluchy zatankowane, więc uderzamy w stronę.

0: stronę lunchu, czyli będzie przerwa obiadowa. Dzisiaj tak wyjątkowo trochę późno. Na później oczywiście jedziemy w stronę Francji, ale zatrzymując się jeszcze w Szwajcarii.
1: Tak, no staramy się wnikać w te drobiazgi i szczegóły dotyczące przepisów właśnie lokalnych w poszczególnych krajach. No więc jeśli planujecie Państwo podróż przez Szwajcarię, to warto też wiedzieć, co tutaj jest ważne. Tu już mówiliśmy dzisiaj w trakcie dnia o tym zakazie mycia samochodów w niedzielę. No ale to akurat może nie do końca związane z podróżowaniem. No więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że na autostradzie absolutnie nie możemy wyprzedzać, wymijać samochodów prawym pasem. To na to policja potrafi zwracać uwagę. Oczywiście obowiązują winiety i opłaty. Poza tym jazda na suwak i pozostawianie korytarza życia, to tu w całej Europie praktycznie jest bardzo ważne i za brak takiego zachowania można też otrzymać mandat.
0: No i co ciekawe, również mamy zakaz jazdy z kamerkami, czyli to, co w Polsce jest bardzo popularne. Monitorujemy to, co dzieje się na drodze i dokumentujemy w razie jakiejś dziwnej sytuacji, nagłej sytuacji. Mamy później dowód rzeczowy. I co się okazuje? No proszę bardzo, tutaj tego stosować nie można, czyli zabronione jest ciągłe filmowanie drogi za pomocą właśnie takiej kamerki samochodowej. No i jest jeszcze jedna absolutna petarda, która myślę, że w Europie wielu osobom się podoba paradoksalnie, to też przyczynia się bardzo do poprawy bezpieczeństwa na szwajcarskich drogach.
1: No, chodzi oczywiście o kary, a właściwie ich wysokość. Tutaj wysokość mandatu nie zależy tylko i wyłącznie od wykroczenia, które się popełniło, ale właśnie też od tego, jakie się ma zarobki. A więc rzeczywiście tutaj te najwyższe mandaty, które mogą się zdarzyć, no, będą związane z tym, że po prostu kogoś na to stać. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że tutaj jeździ się zgodnie z przepisami po prostu. Faktycznie fotoradarów jest trochę, ale nie one są najważniejsze. Tutaj jest po prostu poszanowanie do przepisów.
0: I bardzo nam się to podoba. Ruszamy już za chwileczkę w stronę Francji, więc jutro meldujemy się właśnie stamtąd. No i oczywiście życzymy Wam również szerokiej drogi. No i pamiętajcie o tym, że wielka wyprawa maluchów cały czas trwa i zbieramy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: No to jak to jest z tym samochodem? To jest Ford Puma. Marcin twierdzi z Ham, że to jest Ford Puma. Puma? Nie, to nie jest Ford Puma. Halo, halo?
1: Przed chwilą się włączyłem w temat.
0: No.
1: To nie będzie, znaczy ja bym obstawiał, Ford Thunderbird. Marek, pozdrawiam.
0: To nie będzie też Ford Thunderbird. Nie, Marku, to nie będzie... Powiem tak, to żaden Ford. O, ten samochód ma nazwę taką jak nieparzystokopytny przodek zwierzaka, który jaki jest, każdy widzi. Trzeba wiedzieć, jaki to zwierzak jest, który jaki jest, każdy widzi. I potem już poszukać w szarych komórkach odpowiedzi. Oczywiście trzymam kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wracamy do tego za jakiś czas, a tymczasem wracamy na polskie drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Droga Krajowa nr 58, miejscowość Piszy, województwo warmińsko-mazurskie. Tam samochód ciężarowy stoi właśnie na skrzyżowaniu 58 z drogą krajową nr 63 i cały czas służby usuwają tenże samochód. Jeżeli chodzi o przejazd, to możecie jechać przez miejscowość Pisz, ale jedynie jednym pasem naprzemiennie. Zakończyły się prace na A4 na węźle Strzelce Opolskie do węzła Łany, gdzie awarii uległ samochód ciężarowy i nie mogliście przejechać do Katowic. Natomiast jeżeli chodzi o korki i jeżeli chodzi o ten szczyt popołudniowy, no to najwięcej chyba dzieje nam się w Warszawie, ponieważ tutaj oj gęsto jest na S2 i tak naprawdę już od Falenicy, to jeżeli jedziecie w kierunku na przykład Łodzi, korek mamy do samego Ursynowa tak naprawdę, ale też dalej ciągną się niewielkie utrudnienia na wysokości lotniska Chopina. W Warszawie też widać, że tam jest zdarzenie drogowe. No i S8 tutaj jest bardzo ciasno, jeżeli jedziecie do Białegostoku i głównie chodzi o ten odcinek, który zaczyna się na wysokości Bemowa lotnisko i korek ciągnie się do mostu generała Grota Roweckiego, chociaż w drugą stronę też są niewielkie spowolnienia. Jeżeli dojeżdżacie do Warszawy przez Łomianki i Dziekanów Leśny, także spotkacie więcej aut na drodze krajowej nr 7, a za to zaglądamy teraz jeszcze na Pomorze, ponieważ tam przez cały dzień mieliśmy naprawdę gęsty korek na S6 Gdańsk-Matarnia. On powoli się rozluźnia, tam też służby zakończyły pracę i widać, że korek jest coraz mniejszy, chociaż na samym węźle Gdynia-Wielki Kack tworzy się nowe utrudnienie. Tam jest już bardzo gęsto, mowa o nitce, która prowadzi Was do centrum Gdyni. Jeżeli macie informacje, co tam się dzieje, to prosimy oczywiście o informacje 22 513 11 11. No i to nie koniec, bo jeszcze Krajowa 91 w samym Gdańsku i mamy częściową blokadę trasy drogi krajowej nr 89, to kierunek Pruszcz Gdański.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: No nie głupia ta piosenka, co? Zbyszek Hołdys przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 17 minęła.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: O 17 w dalszym ciągu najchłodniej w Elblągu, tam niecałe 16 stopni, 34,5 pokazują termometry we Włodawie i z kolei to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, województwo świętokrzyskie, południe Mazowsza, tam jeszcze wszędzie powyżej 30 stopni pokazują termometry. Na zachodzie, na północnym zachodzie już gdzieniegdzie, w wielu miejscach zresztą, poniżej 20 na termometrach. Jak będzie dziś wieczorem i nocą? Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na zachodzie kraju przewidują synoptycy, a na pozostałym obszarze duże, choć z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu i burze, możliwy również grad na wschodzie i centrum i to będzie kolejna ciepła noc. Od 11-13 na zachodzie, 16 w centrum, ale na południowym wschodzie najcieplej, tam nawet 21 stopni na termometrach. Wiatr słaby bądź umiarkowany, północno-zachodni i zachodni będzie nam towarzyszył w czasie jazdy wieczorem i nocą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: No i podążamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 17. Zapraszam, Robert Klenek.

0: Coś się dzieje na Moście Południowym w Warszawie w kierunku Lublina. Duży korek. Karaś pozdrawiam w aplikacji. Dziękujemy Karasiu za informację. Most Południowy w Warszawie w kierunku Lublina, czyli S2 pewnie, w kierunku S17. Tam mamy utrudnienia, jak informuje nasz słuchacz, a o czym będzie informował Mariusz Dąbrowski, za chwileczkę się przekonamy. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I oczywiście najnowszy raport drogowy, 10 minut po godzinie 17 na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S5, odcinek węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ, 12 km. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas awaryjny i pas prawy w kierunku Wrocławia. Przejazd możliwy pasem lewym. Kłopoty na S19 na odcinku węzeł Strzeszkowice Duże, węzeł Lublin-Węglin w miejscowości Trojaczkowice. Na 13 km awaria dźwigu na pasie awaryjnym i na części prawego pasa. Ruch na jezdni w stronę Lublina utrudniony. Droga krajowa numer 58, Pisz. Tam doszło do awarii ciężarówki na skrzyżowaniu drogi 58 z trasą numer 63. Ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem. Przynajmniej 2 godziny kłopotów. Spory korek na trasie z Nowego Targu do Zakopanego. Największy ruch jest w Szaflarach, Poroninie. Tam również największe spowolnienia. Na drodze krajowej numer 47. Duży ruch na autostradowej obwodnicy Krakowa w obu kierunkach. Od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe. Korkuje się też droga numer 44 w rejonie Skawiny. Korek ma 6 km. Ale również swój udział w tym ma zdarzenie drogowe, do którego doszło na trasie numer 44.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wróćmy do tego samochodu, o który chodzi. Ten samochód ma nazwę taką jak nieparzystokopytny przodek zwierzaka, który jaki jest, każdy widzi. O jaki samochód chodzi?
3: Może to tak wygląda. Dzisiaj jest dzień psa. Aha. Może chodzi o silnik i psa boksera. Trafiam, Marek. Tak, wydukują, nie wiem czy trafiam, ale zabawa przed. Pozdrawiam redakcję. Marek Boniewo.
0: Pozdrawiam, Marku. No mimo, że mamy dzień dzisiaj psa, to nie chodzi o psa tym razem. Absolutnie. O znacznie większe zwierzę chodzi. I znacznie większy samochód. O jaki? Za chwileczkę do tego wracamy.

0: Wracamy do samochodu. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Witam, dzień dobry. Łukasz Czarny Mondeo z tej strony. Czy to chodzi o Tarpana? Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.
0: Dzień dobry, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Czy chodzi o Tarpana? W zagadce chodzi o przodka konia, czyli Tarpana. Robert z Crosslanda też tak napisał. Todę, Tarpan, po trzykroć Tarpan pozdrawia Todę. Czy rzeczywiście chodzi o Tarpana?
2: Nieparzystokopytny przodek konia, czyli konia, jaki jest taki, każdy widzi, to jego nieparzystokopytnym przodkiem był Tarpan. Pozdrawiam. Admi z BWN.
0: Proszę bardzo. Czyli chodzi o Tarpana. To musi być nasze rodzime Tarpan. Piecia pozdrawia. Diana też odgadła, że chodzi o Tarpana. Kto jeszcze?
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Czyżby to był Tarpan? Kasia z Alhambry.
0: Cześć Kasiu, oczywiście tak, to jest Tarpan. Tarpan, Jacek napisał, Tom wiedział, MacGyver wiedział, Sebastian z Daci wiedział, Maciek z Hondy też wpadł na Tarpana. Maniolo pozdrawia, nasz polski Tarpan.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Odpowiadam na zagadkę. Chodzi o Tarpana. Pozdrawiam, Edward.
0: Pozdrawiam, Edwardzie. Kto jeszcze wiedział?
5: Czy chodzi o Tarpana? Pozdrawiam, Mariusz z BMW.
0: Mariuszu, pewnie już wiesz.
6: Czyżby to chodziło o Tarpana? Damiano?
0: Damiano, też już wiesz, czy chodzi o Tarpana.
7: Tak, pozdrawiam, MacGyver z tej strony. Chodzi pewnie o Tarpana.
0: Tak jest, oczywiście, że tak. Ernest, Monika, Piotr, Tomasz z Toyoty, Dawid, Nikola, Jan z Tiroka, Bartek z Inowrocławia, Piotr z BMW GS, Aga i Marcin z oliwkowo-srebrnej Kii też wiedzieli. Ale dziś proste zadanie. Monika z Mandarynki napisała Tarpan, jasna sprawa. No właśnie, dla tych, którzy wiedzieli, od razu wpadli, szare komórki się uruchomiły, to tak, ale niektórzy myśleli, że chodzi o inne samochody. Ekipa z Sanatorskiej, bardzo dobra odpowiedź. Andrzejek z Anecią, Aga z Tygrysa z uśmiechem, jak zwykle oczywiście chodzi o Tarpana. Kto był najszybszy?
8: Witam.
0: Witam.
8: Czy ten samochód to może Tarpan? Pozdrawiam. Ela z Joggera.
0: Ela z Joggera była najszybsza spośród tych, którzy nagrywali, a Sebastian był najszybszy spośród tych, którzy pisali, że czyli Elu z Joggera. Sebastianie, możecie pozdrawiać teraz, wyróbcie się ze swoimi pozdrowieniami do godziny 18, do końca wysokiego obrotów. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Tarpana. No musiałem zapytać dziś o Tarpana, no dlatego, że dziś, no właściwie nie dziś, bo w 75 roku, ale 1 lipca powstała fabryka samochodów rolniczych w Poznaniu, a tam właśnie pojawił się na linii produkcyjnej ten samochód, o który pytałem, czyli Tarpan. Uczciliśmy fabrykę samochodów rolniczych poprzez pytanie o Tarpana. 1 lipca, rocznica. I jedziemy, i wierzymy w lepszy świat.

0: No to okazało się, że chodzi o Terpana. Przypominam, dziś rocznica powstania FSR, czyli Fabryki Samochodów Rolniczych w Poznaniu, i stąd ten tarpan się wziął. A poza tym, no pamiętacie, że mamy dzisiaj Dzień Psa. Pozdrówcie swoje czworonogi i jakaś niespodzianka by się przydała. Niech wiedzą, że dziś świętują. 17.30, Mariusz Dąbrowski w studiu, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy, most południowy i dalej jest dwójka, aż za węzeł Patriotów. Powstał tam spory korek. Korek zaczyna się przy węźle Przyczółkowa i ciągnie się aż za Wisłę, aż za węzeł Patriotów. Na szczęście jego powodem nie jest żadne zdarzenie drogowe związane z błędem nas kierowców, ale ciężka praca służb drogowych. Służby remontują, dokładają ekranów akustycznych, no i te prace sprawiły, że droga jest zwężona, więc są problemy. A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch na obu jezdniach między Balicami a Krakowem Południe. Raz jeszcze A4, spowolnienia na obu jezdniach autostrady między Rudą Śląską a Katowicami. S8 w Warszawie, spowolnienia i korki od Mor aż po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 58, wpiszu są problemy. Na samym początku trasy awaria ciężarówki na skrzyżowaniu dróg 58 i trasy numer 63. Ruch możliwy, ale tylko jednym pasem dla obu kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w wysokich obrotach. Co to się będzie działo? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

0: No dziwna ta pogoda. Dzisiaj już nie taka jednolita w Polsce. W różnych rejonach albo ciepło, albo zimno, albo gorąco, albo pada, albo grzmi, albo świeci słońce. W każdym razie fronty atmosferyczne wkraczają w różne rejony Polski. Na przykład do województwa śląskiego opady deszczu pojawiły się już w Ustroniu. W związku z prognozowanymi burzami w regionie młodszy aspirant Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki apeluje na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Gwałtowne opady deszczu znacząco ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania, dlatego należy zmniejszyć prędkość oraz dostosować ją do panujących warunków. Pamiętajmy również, aby podczas intensywnych opadów przełączyć światła z trybu automatycznego na światła mijania. Dzięki temu nasz pojazd będzie lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli warunki pogodowe staną się bardzo niebezpieczne, najlepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i przeczekać nawałnicę.

Właśnie, nawałnice dziś mogą towarzyszyć na Śląsku na pewno. Nie tylko zresztą tam, również na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim, gdzieniegdzie także może pojawić się gwałtowne wyładowania atmosferyczne, burze, nawet z gradem. Ostrzeżenia IMGW w przypadku województwa śląskiego dotyczące burz obowiązują do północy.

A propos, Śląska, ogromna burza nad Katowicami. Adam z Santa Fe informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ściana deszczu, uważajcie jak jedziecie. Dokładnie o tym mówiliśmy, jeżeli chodzi o Śląsk. Ściana deszczu, te zjawiska są gwałtowne. Mam nadzieję, że krótkotrwałe, no ale nawet krótkotrwałe gwałtowne zjawiska mogą przyczynić się do jakichś wypadków. Więc ostrożnie, jedziemy cały czas z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: Wracamy na drogi. Od informacji od was rozpoczynamy. Halo, halo.
1: Na drodze ekspresowej S5 w stronę Bydgoszczy w miejscowości Wiąg pali się auto osobowe. Właśnie służby przyjechały na miejsce. Droga w tym momencie jest zablokowana. Pozdrawiam, Wojtek ze Sprintera.
0: Dziękujemy, Wojtku ze Sprintera. S5 tam utrudnienia. Gdzie jeszcze utrudnienia? O tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, w miejscowości Ostrówkania na 500 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Trasa S2, most południowy w Warszawie, i dalej jest dwójka aż za węzeł Patriotów. Powstał spory korek, który zaczyna się przy węźle Przyczółkowa i ciągnie się aż za Wisłę po węzeł Patriotów właśnie. Drogowcy pracują, wymieniają ekrany, dokonują remontów różnego rodzaju barier, no i stąd zwężenie trasy. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch na obu jezdniach między Balicami a Krakowem Południe, A4 raz jeszcze, spowolnienia na obu jezdniach autostrady między Rudą Śląską a Katowicami. Nad Katowicami informują nas meteorolodzy. W tej chwili przechodzi spora burza ze sporymi wyładowaniami i z rzęsistym deszczem. Droga ekspresowa S5, mówił o tym nasz słuchacz, odcinek węzeł Sartowice, węzeł Świecie Północ w miejscowości Wiąg na 8 kilometrze. Zapaliło się auto dostawcze, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S7, odcinek Ostróda, Olsztynek, w Rychnowie na 77 kilometrze, ciężarówka w rowie. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. S8 właśnie w Warszawie. Spowolnienia i korki od MOR aż po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku. I droga krajowa numer 58, Pisz. Tu doszło do awarii ciężarówki, niestety na skrzyżowaniu dróg 58 oraz 63, a więc ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: To była reklama.

0: Ja się nie boję.
1: Old school, jak
2: zuch. Jaki zuch.
1: Ale fajnie, naprawdę. Bek
2: zobaczymy. Boniek. Zobaczymy, że taki będzie twardy.
1: 3-0 z Belgią. Mm-hmm. Albo 5-1 z Peru. Tak. Boniek. No dobra, za 5 minut będzie godzina 18. Zbyszek Zegler teraz będzie freestyle'ował dla was specjalnie na luzie. Nie?
2: No nie, już jak Vito Bambino pofreestyle'ował, na końcu to co ja się będę wyrywał. Będą freestyle'ować za to chłopaki z Hipnozaura. Hipnozaur to jest zespół, który wydał właśnie drugą płytę Afterlife, rewelacyjną. Bardzo, bardzo oryginalne, rockowe granie z wokalistą, klawiszowcem, który ma w ogóle taki kitar. On gra na gitarze takim z przewieszonym, więc już wygląda to ciekawie, a oprócz tego...
1: Tak jak Papa Dance.
2: Brzmienie, tak, brzmienie tego instrumentu naprawdę fantastycznie się łączy z tymi ich rockowymi brzmieniami. Naprawdę bardzo, bardzo oryginalny zespół. Świetne kompozycje.
1: Już nazwa bardzo oryginalna. Prawda? Hipnozaur. Dla tych wszystkich, którzy są zahipnotyzowani dinozaurami, będzie dziś po 19:00.
2: Zapraszam.
1: A od 18:00 Zbyszek Zegler.
2: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców rozpoczynamy audycję Na Luzie. Do 22 będziemy razem. Zawsze o pełnej godzinie będę was informował o tym, i w jakich okolicznościach pogodowych się dzisiaj przemieszczamy, albo jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach, albo jutro. W tej chwili najcieplejsze miasto w naszym kraju to jest Włodawa, prawie 35 stopni, 34,7. Najchłodniejszy, rozstrzał gigantyczny, Elbląg, 16,8 stopnia. W najbliższych godzinach burze, dużo się dzieje. Burze, gorąco. Konkretnie na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Ten deszcz będzie umiarkowany, co przyniesie 15 do 20 mm wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju, czyli poza zachodem i północnym zachodem, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami z przelotnymi opadami deszczu i z burzami, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwa wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju oraz w Sudetach. Do 35, nawet 55 mm deszczu może dopadać, lokalnie nawet 90. Temperatura maksymalna tak do końca dnia 18-20 stopni nad samym morzem. Na północnym zachodzie również 20-22 stopnie, około 30 w centrum, 34-37 we wschodniej i południowej oraz południowo-wschodniej części kraju. Wiatr słaby i zmienny, z północy wieje, a w porywach podczas burz nawet do 100 km, a nawet do 115 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chłopaki z zespołu Hipnozaur będą po godzinie 19 dzisiejszymi gośćmi Na Luzie, które realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, Hipertotal, realizatorka. Mariusz Dąbrowski będzie raportował z dróg już za niespełna 8 minut. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Dzień dobry, witajcie, cześć.

0: Przypominam, że mamy do dyspozycji bardzo fajną, taką czerwoną aplikację Polskie Radio Kierowców. Jak wejdziecie do sklepu z apkami, tak zwanego sklepu z apkami, czyli tego serwisu, w którym się pobiera aplikację, to jak się wpisze Polskie Radio Kierowców, to można ją pobrać, a następnie można z niej korzystać i na przykład przysyłać informacje, dzięki którym między innymi, bo Mariusz ma bardzo dużo źródeł, ale będzie mógł przygotować następny serwis o 18.30.
1: Każda informacja od państwa, od naszych słuchaczy jest informacją najważniejszą
0: na wagę złota
1: i najszybszą.
0: Tak jest. Poprosimy wobec tego, a z tych, które już Mariusz zgromadził, powstał serwis, który teraz przedstawi. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 2, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, w miejscowości Ostrówkania na 500 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Trasa S2, most południowy w Warszawie i dalej S2 aż za węzeł Patriotów. Powstał spory korek, który zaczyna się przy węźle Przyczółkowa i ciągnie się aż za Wisłę, aż za węzeł Patriotów. Trwają prace przy infrastrukturze tego odcinka drogi ekspresowej S2 południowej obwodnicy Warszawy. Pracują drogowcy, wymieniają konstrukcje, remontują, a więc doszło do zwężenia jezdni, no i stąd mamy taki korek. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch na obu jezdniach między Balicami a węzłem Kraków Południe. A4 raz jeszcze, spowolnienia na obu jezdniach autostrady między Rudą Śląską a Katowicami. S5, odcinek węzeł Sartowice, węzeł Świecie, północ. Właśnie z miejscowości Wiąg dzwonił do nas słuchacz i poinformował, że na 8 kilometrze zapaliło się auto dostawcze. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania, ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa S7, odcinek Ostróda, Olsztynek, Rychnowo, 77 km, ciężarówka wjechała do rowu, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. S8 w stolicy, spowolnienia i korki od Mor aż po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku i droga krajowa nr 58, Pisz. Doszło tam do awarii ciężarówki na skrzyżowaniu z drogą nr 63, ruch odbywa się wahadłowo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: To była reklama.

0: Acapulco, Acapulkiem, tam gdzie piękna pogoda i można sobie chodzić na plażę, to jedno, ale tam gdzie gwałtowne zdarzenia meteorologiczne, to drugie i tych niestety bardzo dużo dzisiaj. 20 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Przyglądamy się temu, co się dzieje. Front atmosferyczny wkracza na przykład do województwa śląskiego. Opady deszczu pojawiły się już w Ustroniu, a w związku z prognozowanymi burzami, mówiłem o tym o 18, w regionie i w wielu innych miejscach, ale w regionie śląskim w tym momencie akurat się zajmujemy regionem śląskim, więc w związku z tymi prognozowanymi burzami młodsza aspirant Barbara Pluta ze śląskiej drogówki apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Gwałtowne opady deszczu znacząco ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania, dlatego należy zmniejszyć prędkość oraz dostosować ją do panujących warunków. Pamiętajmy również, aby podczas intensywnych opadów przełączyć światła z trybu automatycznego na światła mijania. Dzięki temu nasz pojazd będzie lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli warunki pogodowe staną się bardzo niebezpieczne, najlepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i przeczekać nawałnicę.
0: Słychać, że pani aspirant słucha Polskiego Radia Kierowców. Pamiętamy o przełączaniu świateł. A ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego dotyczące burz będą obowiązywać do północy.

0: Sobolisanach, minęła godzina 18.30. Słuchaliście tych dwojga sympatycznych młodych artystów w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Pozdrawiam wszystkich, którzy już meldują się w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Zachęcam do tego, żeby się też nagrywać, nie tylko pisać, a są już nagrania, zaraz będę odsłuchiwał. W każdym razie następny serwis postaramy się zrobić już z uwzględnieniem waszych głosów też, a ten jeszcze Mariusz przygotował...
1: Tylko swoim głosem.
0: Swoim głosem i z materiałów przygotowanych na podstawie tego, co służby ci dostarczyły i co wiesz sam.
1: Mapy, nos.
0: Doświadczenie.
1: Doświadczenie, tak.
0: Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Najświeższy kłopot. Droga krajowa nr 91. Tczew Gniew w miejscowości Słupkowy. Na 52 kilometrze drogi krajowej nr 91 zderzenie dwóch autosobowych. Jedna osoba ranna, droga 91 zablokowana. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 58 w Piszu. Tam doszło do awarii ciężarówki na skrzyżowaniu trasy 58 z trasą 63. Ruch odbywał się w obu kierunkach jednym pasem. Teraz nie ma już problemów i przez Pisz zarówno trasą numer 58, jak i trasą 63 jedzie się bez żadnych kłopotów. Cóż jeszcze z najświeższych rzeczy? Na pewno S17, odcinek węzeł Ryki Północ, węzeł Ryki Południe, Nowa Dąbia, 80 km. Tam doszło do uderzenia auta osobowego w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Także dzieje się. S5, odcinek Sartowice, węzeł Świecie w miejscowości Wiąk na 8 kilometrze. Pożar auta dostawczego, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. S7, odcinek Ostróda, Olsztynek, Rychnowo, 77 kilometr. Ciężarówka wjechała do rowu, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I jeszcze trasa S2, most południowy w Warszawie, jest dwójka aż za węzeł Patriotów. Spory korek, który zaczyna się przy węźle Przyczółkowa i ciągnie się aż za węzeł Patriotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 19 reprezentacja zespołu Hipnozaur. Będzie Bartek i Marcin. Bartek Kulczycki, wokalista i klawiszowiec, oraz basista Marcin Jastrzębski. Do tego czasu równie atrakcyjna muzyka, między innymi w wykonaniu Teddy'ego Swimsa. W ubiegłym roku jeszcze myślę, że z lekką taką niepewnością słuchaliśmy Bad Dreams, zastanawiając się, co ten chłopak, mężczyzna z wytatuowaną buzią będzie mógł zaprezentować więcej poza Bad Dreams. No i okazało się, że ma bardzo dużo do zaprezentowania na swoim debiutanckim albumie i w nowych utworach, ale teraz słuchamy tego, od czego wszystko się zaczęło. Bad Dreams, Teddy Swims w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie.

0: No, jaka adekwatna część libretta w końcówce do tego, co jeszcze w wielu miejscach w Polsce mamy, w sensie jak na termometrze. W nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, to rzeczywiście ciężko nie zdjąć wszystkiego do spania. Za niespełna 20 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. My od rana mówimy dziś o tym w Radiu Kierowców. Ważna zmiana dla nas, kierowców, którą odczujemy w portfelach. Zakończył się program osłonowy ceny paliw niżej CPN. Jego wygaszanie rozpoczęło się w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów, a od dziś wróciła 23% stawka VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analityk rynku paliw z ePetrol.pl Jakub Bogucki powiedział, że wracamy do rynkowej metody kształtowania cen.
1: I to się odbija niestety zwyżkowo, ponieważ z tych cen na poziomie 6 zł, czy dla benzyny, czy 6 kilkunastu dla oleju napędowego mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy, tak z pierwszego oglądu sytuacji można powiedzieć, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, której od 6 zł i 80 groszy. Natomiast jeśli chodzi o diesla nieco poniżej 7 zł, ale gdzieś ten pułap 7 zł może już być blisko i to się wydaje, że to są te ceny, które już z nami pozostaną przez najbliższe dni.
0: Dodał, że podwyżki są nieuniknione.
1: Natomiast jeśli chodzi o dalszy bieg zdarzeń i o to, co się będzie działo, no to tutaj wiele zależy już od sytuacji międzynarodowej stricte, a nie od naszych krajowych regulacji, ponieważ te wróciły do takiego standardowego poziomu, jaki znaliśmy jeszcze z okresu przed wybuchem konfliktu w Cieśninie Ormus i teraz już tak naprawdę jesteśmy zdani głównie na to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych, bo od tego zależy kształtowanie cen paliw gotowych na rynkach krajowych poszczególnych, w tym także i na naszym polskim podwórku.
0: Przypomnijmy, rządowy program CPN, ceny paliw niżej, zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i w ogóle paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
2: Dzień dobry, tak troszeczkę poprawię pana redaktora.
0: To jeszcze jedna informacja z naszego podwórka, że tak powiem, najbliższa nam, ponieważ ja mówiłem, że można sobie w sklepie, w cudzysłowie sklepie z apkami pobierać aplikację Polskiego Radia Kierowców. Otóż mamy głos, jak już jest aplikacja, no to czemu z niej nie skorzystać? Mamy głos w tej sprawie.
2: Dzień dobry, tak troszeczkę poprawię pana redaktora, bo to niekoniecznie musi być sklep z apkami, żeby pobrać aplikację najlepszego radia na świecie, czyli PRK. Może ktoś rzeczywiście zacznie szukać po mieście tego sklepu. Ja bym po prostu wszedł na wyszukiwarkę i wpisał aplikacja PRK z dopiskiem najlepsze radia na świecie. I to też zadziała, naprawdę? Też znajdziemy. Miłego wieczoru. Pozdrawiam Toma Jędrzego.
0: Tomka pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Za 17 minut będzie godzina 19. Pozdrawiamy też Phila, bo jemu się przyda, wszystkim się przyda zdrowie, ale Philowi Collinsowi zdecydowanie. Genesis Mama, wspomnienie roku 1983. Też było lato, nie tak upalne, ale pamiętam, że ta piosenka świetnie się sprawdzała na plaży.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Augustowskie noce nam się tutaj objawiły po 18.50 i zmieniły troszeczkę percepcję. No tak kiedyś zespół Lady Punk funkcjonował, tak interpretował ten klasyk, bo kiedyś Maria Koterbska, o ile dobrze pamiętam, śpiewała Augustowskie noce, dobrze pamiętam?
2: Tak.
1: No więc ta wersja zespołu Lady Punk to taka ewidentnie wakacyjna, gdzieś tak między 3 a 4 nad ranem. Wtedy nie będziemy sprawdzać, co na drogach, ale teraz po 18.50 jak najbardziej. Mariusz Dąbrowski wie wszystko na ten temat.
2: Droga krajowa numer 91 to jest trasa między Tczewem a Gniewem. W Słupkowach doszło do zdarzenia drogowego. Efekt jest taki, że mamy ruch wahadłowy na drodze 91. Jedna osoba została ranna w tym wypadku, 2 auta osobowe. Koniec kłopotów na drodze 58 w Piszu, ale S8 w Warszawie, spowolnienia i korki od Mora aż do Annopola dla jadących w stronę Białegostoku. S7, Ostróda, Olsztynek, Rychnowo, 77 km, ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. S5, odcinek węzeł Sartowice, węzeł Świecie Północ, miejscowość Wiąg. 8 km, pożar auta dostawczego, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Autostrada A4, spowolnienia na obu jezdniach autostrady między Rudą Śląską a Katowicami w obu kierunkach. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch na obu jezdniach między Balicami a Krakowem Południe. S2, most południowy w Warszawie i dalej S2 aż za węzeł Patriotów. Spory korek, który zaczyna się przy węźle Przyczółkowa, ciągnie aż za Wisłę, aż za węzeł Patriotów. No i autostrada A2, odcinek Mińsk Mazowiecki, Warszawa. Miejscowość Ostrówkania, 500 km, zderzenie, najechanie auta osobowego na bariery energochłonne, zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tyle od Mariusza. Kolejny raport po godzinie 19.10. Po godzinie 19.00 także spotkanie z reprezentantami zespołu Hypnozaur. Marcin Jastrzębski i Bartosz Kulczycki będą opowiadali o swojej drugiej płycie Afterlife i w ogóle o swoim zespole. Natomiast ja się przyglądam temu, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców piszecie i nagrywacie. Oprócz tego, co nagrał Tomek z Dużego na temat sklepów z apkami, tak umownie sklepów z apkami, to jeszcze mamy raport z Gryfina. Siemanko, super duo, meldunek pogodowy z Gryfina, 22 stopnie, słońce się pojawiło, zachmurzenie średnie, wiatr słaby, widoczność dobra. Antek razem z nami będzie grał w darta. Trzymam kciuki za jak najwięcej potrójnych 20. A Maniek, czyli tata Antka, gdzieś w trasie w kierunku Rzepina bądź Kostrzyna. Oba miejsca ma dziś do zaliczenia. Mam nadzieję, że w naszym towarzystwie Maniek z Fiesty pozdrawiamy bardzo serdecznie, a Antek jeszcze wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za te wszystkie życzenia. Od siebie dodam, że obyśmy jechali bezpiecznie i żebyśmy trafiali na stacje benzynowe, które zapomniały, że CPN już nie działa i cały czas się trzymają cen sprzed wczoraj albo z wczoraj i nie podniosły o złotówkę czy ileś tam. W każdym razie chciałbym, żebyśmy w jak najmniejszych okolicznościach przyrody i okolicznościach koniunkturalno-marketingowo-rynkowych spotkali się w następnej godzinie po 19 z muzykami zespołu Hypnozaur i słuchali ich piosenek, tak jak teraz posłuchamy Calvina Harrisa, który przypomni, jaką porę roku aktualnie mamy. Summer.
3: And I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Nie pamiętać SARS-y. Zbliża się godzina 19. No, temperatury cały czas zaskakujące. Może tak. Chociaż, no, jak na 1 lipca 16,4 w Jeleniej Górze zaskakująco chłodno. Chociaż 19 godzina, więc w sumie może tak być. Ale 33,4 we Włodawie. To jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciepło i no, wszystko co pomiędzy, to wydaje mi się, że jest w miarę naturalne, takie, do czego się przyzwyczailiśmy podczas polskich lat. A jak będzie w nocy, posłuchajmy. Minęła 19.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy na zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Konsekwencja tego, co już może się dziać, podczas burz możliwy grad. Suma opadów w czasie burz do 50 mm nawet na metr kwadratowy. Na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, a nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 11-13 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 20-21 na południowym wschodzie. No a jeżeli powyżej 20 stopni, to znaczy, że mamy do czynienia cały czas z nocami tropikalnymi. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu i z zachodu. W Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę, w czasie burz do 80, a nawet do 115 km na godzinę. Ale to nie wszystko, bo mamy też informacje od rzeczniczki IMGW.
2: Grunt jest wysuszony, każda ilość opadu konwekcyjnego zamiast infiltrować w głąb ziemi będzie po prostu rozchodzić się na boki, powodując tak zwany spływ powierzchniowy, czyli lokalne właśnie podtopienia. Do tego wiatr przekraczający 100 km na godzinę, możliwość pojawienia się gradu, superkomórek burzowych, trąb powietrznych, a także bardzo trudna sytuacja właśnie na przeważającym obszarze kraju. No i ta sytuacja z nami potrwa do godzin nocnych.
0: Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pani Agnieszka Prasek, przekazała, że w przyszłym tygodniu można spodziewać się ochłodzenia, jak jednak dodała, wakacje mogą znów przynieść wysokie temperatury.
2: Miesiące letnie powinny być jednak upalne z tą temperaturą powyżej normy z okresu 30-letniego. Do tego także te gwałtowne zjawiska, z którymi będziemy mieć do czynienia, bo po napływie tych gorących zwrotnikowych mas powietrza, jeśli od zachodu nadchodzą te chłodniejsze masy powietrza, na ich styku właśnie występują te gwałtowne zjawiska. Cały czas zmagamy się z suszą hydrologiczną. Na tą chwilę opady konwekcyjne nie są w stanie pomóc suszy hydrologicznej.
0: Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na północnym zachodzie kraju.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim na luzie dzisiaj w rolach głównych Bartosz Kulczycki i Marcin Jastrzębski z zespołu Hipnozaur. Już za jakieś 10-12 minut się z chłopakami usłyszymy. A liczba mnoga jest o tyle uzasadniona, że usłyszymy się, ponieważ wydawczynią dzisiejszego na luzie jest Paulina Olak, realizatorką Ewelina Dobrzyńska. Mariusz Dąbrowski już za 7 minut powie, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do zabawy.

0: No, Vox to była klasa jednak, szczególnie z librettem samego Wojciecha Młynarskiego i z muzyką Jana Młynarskiego. Takie rzeczy się działy kiedyś. 10 minut po godzinie 19, Vox i Tęczowy Most wybrzmiały na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie, ale to nie zmienia faktu, że wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa krajowa nr 91, Tczew, Gniew, Słupkowy, 52 kilometr. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Dość dramatycznego, bo jedna osoba została w tym wypadku ranna. Najpierw trasa była zablokowana, teraz obowiązuje na drodze 91 dla przejeżdżających przez Słupkowy ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze 58 w Piszu, ale cały czas kłopoty na drodze krajowej nr 25 na odcinku Skulsk-Konin w miejscowości Biedowo na 224 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzenie, w którym jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy S17, odcinek węzeł Ryki Północ, węzeł Ryki Południe w Nowej Dąbie. Na 80 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. S8 w Warszawie. To był ogromny odcinek ze spowolnieniem. Od Mor aż po Annopola, więc przez Wisłę trzeba było stać, kto wie, czy nie około godziny, żeby przebrnąć w kierunku Białegostoku. Teraz niewielkie spowolnienie na marymąckim odcinku S8. A więc to jest dobra wiadomość. I druga dobra wiadomość ze stolicy. Południowa obwodnica Warszawy. Tam był problem od węzła Przyczółkowa po węzeł przed węzłem Lubelska. Były problemy. Też wielokilometrowy odcinek, w którym kierowcy musieli stać. Wszystko to za sprawą robót drogowych, które prowadziły służby drogowe. No niestety pewne rzeczy, infrastrukturę trzeba wymienić i tak też pracowali drogowcy. Drogowcy zeszli z placu remontów i od razu ruch wrócił na swoje miejsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze wiadomość z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No niestety nie mogę wam przekazać informacji drogowych z Polski, tak jak wczoraj to miało miejsce, bo dziś jesteśmy już w Rumunii, okolice miejscowości Orsowa, docelowy kierunek to Grecja. W tej chwili 28 stopni w Rumunii, słoneczko, strasznie parno, także szybki dojazd do Salonik. Tam rozładunek, odpoczynek i wracamy do domu na urlop zasłużony. Także dla wszystkich szerokości, co za fajerą, dla tych, co w domu odpoczywają, odpoczywajcie, nabierajcie siły na najbliższe dni w pracy. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję Polskiego Radia Kierowców, najlepszego radia na świecie. Puchaty ze Skanii kłania się i my kłaniamy się tobie, Puchaty, szerokości, przyczepności, jedź bezpiecznie do tej Grecji. A my za chwileczkę dołączymy z Hipnozaurem, reprezentacja jedna, druga zespołu Hipnozaur. Bartek Kulczycki i Marcin Jastrzębski już są w studiu, za chwilę posłuchamy ich muzyki i porozmawiamy o niej także.

0: Tak, dwa lata temu zespół Hipnozaur postanowił opracować kombiowską inwazję z Plutona. Hipnozaur w osobach Bartosza Kulczyckiego i Marcina Jastrzębskiego jest dzisiaj gwiazdą na luzie. Dzień dobry panowie, witajcie, cześć.
1: Siema.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, młody zespół, ale wy już jesteście dosyć doświadczonymi, Marcin, na pewno, muzykami. Skąd pomysł na taki zespół? Bo ja wam powiem, jak ja to widzę. Jak wydaliście pierwszą płytę Doomsday, to ja sobie pomyślałem, o rany, jest zespół, który jest rockowy, ale jest tak oryginalny, że ja nie mogę przypisać jednego zespołu. Nie mogę powiedzieć, że Hipnozaur jest jak... I tutaj rzucać nazwami kapel, bo jesteście po prostu oryginalni. Jak to w XXI wieku można w Polsce zrobić, żeby tak
1: właściwie
0: się stało?
1: To nie wiemy, ale jak widać, się udaje. Chyba przepisem jest to, że każdy z nas słucha czegoś innego, wiesz? I to nie jest tak, że mamy jeden ulubiony zespół. Nawet jakbyśmy mieli każdy podać po 20 ulubionych, to tam punkty styczne by były bardzo ograniczone, mi się wydaje. I to jest chyba główna nasza cecha, że nie jest tak, że wszyscy słuchamy jednego gatunku ulubionych zespołów i to chcemy grać i się na tym wzorujemy.
0: To Marcin mówił, basista, ale to w takim razie co was wiąże, Bartek, skoro nie ma punktów stycznych w zainteresowaniach muzycznych?
3: Co nas wiąże? To, że się lubimy, chociaż czasem mówimy publicznie, że wcale się nie lubimy, ale mi się wydaje, że to jest duży sukces, dlatego też potrafimy już blisko 10 lat grać razem i jakoś nie mieć się dosyć i się spotykać, a mam wrażenie, że ze wszystkimi naszymi, albo przynajmniej moimi byłymi zespołami było tak, że jeśli się personalnie nie dogadywaliśmy, to prędzej czy później to się musiało rozpaść, bo po prostu jak nie ma przyjemności schodzenia na próby i ze spotykania się ze swoim zespołem i wyjeżdżaniem, no to nie ma po co to robić.
1: Nie ma przyjemności, nie ma pieniędzy, dodajmy.
0: No tak, a jak jest odwrotnie, to na przykład zaobserwowałem kiedyś, jak ZZ Top jeszcze było w pełnym składzie, to oni w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Jak podjeżdżały limuzyny, to każdy wsiadał do swojej i odjeżdżał. Nie gadali ze sobą. I Billy Gibbons powiedział kiedyś, no niestety nie ja z nim rozmawiałem, ale w jednym z wywiadów powiedział, że dzięki temu zachowują higienę i po 40 tam paru latach cały czas są w stanie zagrać ze sobą próbę, zrobić nowe piosenki, ale potem absolutnie nie mają ze sobą kontaktu, więc no, różnie to z tym bywa.
3: Przy czym my jesteśmy w innej sytuacji, bo żaden z nas nie jest profesjonalnym muzykiem, który z tego żyje, tylko każdy ma siłą rzeczy swoje własne zajęcia, których mamy na tyle dużo, że wręcz czasem ciężko jest znaleźć ten wspólny, wolny czas, który można poświęcić.
0: Ja myślałem, Bartek, że jak ty w wieku 7 lat nauczyłeś się grać na klawiszach, to że właśnie później była szkoła muzyczna, że jesteś profesjonalnym muzykiem, że filharmonie się o ciebie biją.
3: Nie, no tak tylko chodziłem na zajęcia z keyboardu jako dziecko i jako nastolatek, ale to raczej były zajęcia dodatkowe po szkole.
0: No ale tak ci zostało, bo cały czas tam na tym gitarze śmigasz całkiem przyzwoicie.
3: Tak, na którymś etapie istnienia zespołu, no dość wczesnym, ale nie od samego początku, stwierdziliśmy, że brakuje nam jeszcze jednego instrumentu, ale nie brakowało nam człowieka, więc recepta była taka, żebym przyniósł klawisz ze sobą. Tak,
0: a słuchajcie, wydaje mi się, że ten klawisz bardzo mocno świadczy o tej oryginalności Hipnozaura.
1: Coś no właśnie, też właśnie woleliśmy mieć klawisze niż drugą gitarę na przykład. Były takie pomysły na samym początku, że może druga gitara by się przydała, a później stwierdziliśmy, że to fajniej będzie się jakoś tak rozwijać i jakimś takim kontrapunktem dla tej pierwszej gitary będą bardziej klawisze właśnie niż druga gitara. I to jest coś, czego faktycznie dużo zespołów w Polsce nie ma. Coraz więcej ma klawisze, ale nie aż tyle, ile na przykład dwóch czy trzech nawet gitarzystów czasem.
0: A tutaj ten instrument staje się wiodący. No na przykład na otwarcie Afterlife powiem wam, że dla mnie to jest bardzo ujmujące, to jest bardzo catchy, to jest bardzo zwracające uwagę. Za chwilę posłuchamy tytułowego utworu z waszej drugiej płyty, ale jeszcze mam jedno bardzo intymne pytanie, Bartek, do ciebie. Czy to jest tylko zbieżność nazwisk, czy dzięki temu, że pochodzisz z rodziny Kulczyckich, to zespół może sobie funkcjonować w taki sposób, że hobbystycznie, ale z najdroższym sprzętem, z najdroższymi salami i...
3: To chyba nawet nie tylko zbieg okoliczności, ale nawet bardziej podobieństwo dwóch trochę różnych nazwisk, bo domyślam się, że masz na myśli Kulczyków.
0: Ach, tak, to Kulczyk, a nie Kulczycki. No, zobacz. To trochę za daleko, rzeczywiście.
3: Ale mój ojciec, dużą część mojego życia jest związany z pracą dla marki Mercedes, więc trochę z kierowcami mamy wspólnego.
0: O, fantastycznie. No to jest bardzo cenna wiedza. Słuchajcie, zanim przejdziemy do poważniejszych tematów, w sensie motoryzacyjnych, to proponuję, żebyśmy posłuchali Afterlife, ale jeszcze jedno pytanie musi się pojawić. Czym na co dzień jeździcie?

0: No i dlatego też ja Mercedesem A-klasą w tym momencie jeżdżę.
1: O! Ale tą ostatnią, już tą płaską, czy tą wyższą?
0: Nie, no tą nową. Tą nową. Mm-hmm.
1: I tak. Jaki tam jest silnik? Bo może być dwójka, może być mniejszy, może być...
0: No nie za duży.
1: Diesel, może być benzyna?
0: Tam jest chyba jakieś 160 parę koni. No to nie jest. Nie jest wielki silnik, ale jakby na jazdę po mieście i w trasie...
1: A diesel czy benzyna?
0: Benzynowym jest.
1: Mhm. No to dobrze, no to wszystko.
0: Tak, i kiedyś wcześniej jeździłem samochodem po mojej mamie, Mercedesem C-klasą, taką z 2007, mm-hmm. No i ten samochód jest tych samych rozmiarów, co tamten był, więc przez 20 lat trochę powiększyli te A-klasy, że już nie są takie malutkie. Gdyby były tak małe jak wtedy, to pewnie bym się nie mieścił, bo jestem dość wysoki.
1: A ile masz wzrostu?
0: No 1,93 m.
1: Po prostu nie miałbyś tylnych siedzeń.
0: Szyberdach musiałbym sobie
1: tak, tak by się tak skończyło. Marcin?
2: Ja jeżdżę Corollą kombi hybrydą z 23, więc tak naprawdę chyba tutaj nie ma o czym gadać za bardzo.
1: Jest, bo to jest samochód, który jest samochodem bardzo popularnym wśród rockowych muzyków, chociażby z Corruption.
2: O, widzisz.
1: I też basista jeździ Corollą w kombi.
2: Proszę, nawet nie wiedziałem. Znaczy ja mam psa, który sobie anektuje tylną kanapę, graty mi się tam mieszczą i nawet na paru koncertach już byliśmy w takim składzie, znaczy byliśmy we czterech, ale w momencie, kiedy nie musieliśmy brać całego backline'u, tylko po prostu gitary, klawisze, właśnie jakieś tam, nie wiem, podłogi, no to się mieściliśmy we czterech nawet bez problemu z nocowaniem, więc jakby...
1: Jest to też bus koncertowy zespołu Hipnozaur.
2: No tak, jak można trzeba powiedzieć, jak trzeba, tak.
1: Afterlife, tak się zaczyna ta płyta, którą możecie kupić, bo ona już właśnie się ukazała, jest to gorąca nowość, ale już do kupienia. Afterlife, zespół Hipnozaur w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tak właśnie nazywa się i płyta, i ta piosenka Afterlife, zespół Hipnozaur, którego reprezentanci Marcin Jastrzębski i Bartek Kulczycki są z nami, ale wrócą tak naprawdę za kilka chwil, bo minęła godzina 19:30 i przede wszystkim z nami jest Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, niestety. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 131 kilometra zepsuła się ciężarówka, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. Stoi na prawym pasie, ruch odbywa się lewym. Koniec kłopotów na S17 między węzłem Ryki Północ a węzłem Ryki Południe w Nowej Dąbli. Na 80 kilometrze nie ma już utrudnień. I przypominam o kłopotach na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Gniewem w Słupkowach. Na 52 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Dramatyczne to zdarzenie, bo jedna osoba jest ranna, droga była zablokowana. Po pewnym czasie wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. No i koniec kłopotów na drodze krajowej nr 58 Pisz. Tam, gdzie krzyżują się trasa 58 z drogą 63, nie ma już utrudnień, a więc przejazd w cztery strony świata w Piszu jest bezproblemowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie da się ukryć, że mamy wakacje. Dzisiaj pierwszy dzień lipca, więc coraz więcej tego typu piosenek też będzie się pojawiało na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jak ta.

0: Zespół się nazywał Sami, piosenka to lato 2000, więc nie trudno wyliczyć, że już ma ponad ćwierć wieku. To trochę tak jak muzycy zespołu Hipnozaur, ćwierć wieku plus VAT, nie? Gdzieś tak?
1: No tak, plus duży VAT.
0: Okej, okay. No w twoim wypadku tak, ale Bartek, to ty jeszcze jesteś takim...
2: Zależy VAT z którego kraju albo którego stanu.
0: Okej, okay, no dobra, nie drążmy. Tarbok, czyli Bartosz Kulczycki, Mercedes A-Klasa i Marcin Farf-Jastrzębski, basista Toyota Corolla Kombi, są dzisiaj reprezentantami zespołu Hipnozaur. Co robicie po zagraniem w zespole, skoro twierdzicie, że to jeszcze nie jest ten etap, żeby jak ZZ Top jeździć tylko na koncerty i na próby, tylko jeszcze coś musicie robić?
1: Wiesz co, no tak, no musimy, ja pracuję... Ogólnie powiedzmy, że jako osoba od PR-u, marketingu, ale nie tylko, robię też inne rzeczy w dwóch fintechach, czyli firmach, które się zajmują finansami i technologią w skrócie tak naprawdę.
0: No, to dobrze mieć takiego konkretnego zawodnika w składzie.
1: Także ja się tym zajmuję, no a poza tym też tak naprawdę na pół etatu jestem menadżerem Hipnozaura przy okazji, więc tu mi dużo też czasu zajmują te wszystkie rzeczy związane z organizacją, produkowaniem merchu, gadżetów i tak dalej, i tak dalej.
0: A są koszulki z tą okładką z Afterlife?
1: Wiesz co, z tą okładką się tak naprawdę nie da tego zrobić fajnie, ponieważ ona ma za dużo kolorów i jest zbyt szczegółowa. I musiałby to być po prostu taki nadruk jakby, no jak taka cerata prawie, że użyli tego słowa nasi koledzy z Infinity, którzy nam drukują koszulki, więc mamy jakby wycięte elementy z tej okładki i już są koszulki z tym dinozaurem, który jest w lewym dolnym rogu, takim na takiej maszynie, a planujemy... Tak, a planujemy też...
0: Jeszcze, głowa T-Rex.
1: Taka głowa, no dokładnie. Mm-hmm. A planujemy też z drugim elementem na jesieni, ale to jeszcze nie zdradzimy, z jakim to będzie niespodzianka.
0: Sprytnie. Bartek, co robisz poza śpiewaniem? Bardzo śpiewanie się podoba osobom, które się znają na śpiewaniu.
2: A to fajnie, to się bardzo cieszę. Z nudnych rzeczy, czyli jak pracuję, to pracuję w firmie konsultingowej, która prowadzi projekty IT dla ubezpieczycieli. Więc tutaj oficjalny jako analityk biznesowy.
0: No, niby nudne, ale jak się pojawiają duże kwoty, to tam ciśnienie rośnie, nie?
1: Jak na koncie się pojawiają.
0: A to zdecydowanie.
2: Tak, a oprócz tego druga moja pasja, oprócz muzyki, to jeszcze jest granie w padel, więc bardzo polecam ten sport. Sam można mnie zobaczyć na kortach w Warszawie, myślę,
0: że parę
2: razy w tygodniu.
0: Na Żeraniu jest taki duży, to tam?
2: Na Żeraniu jest jeden, tak, z warszawskich klubów. Jest ich już kilka więcej, więc tutaj...
0: Znów widzę paralele z innymi artystami, którzy odwiedzali polskie radio kierowców, bo na przykład bracia Szczepanik z zespołu Pectus są wielkimi fanami i grają w padla i tutaj, i w swojej Hiszpanii, więc no zobacz.
2: Też, tak, bardzo jest... zachęcam wszystkich słuchaczy, bo to bardzo, nie dość, że przyjemny sport, to jeszcze łatwo zacząć. 100 razy łatwiej niż tenisa.
0: No tak, tylko, że nie jest kontuzjogenny, jak się tak nogami macha tylko tego stołu.
2: Znaczy, to nie stołu, to jest na korcie, to jest kort, tylko ten kort ze ścianami.
0: Się pomyliło z tą piłką taką, co się kopie na stole, a to nie jest padel. Padel to jest ten taki między
2: Trochę, załóżmy,
0: tenisem.
2: Tak, nie lubię tego określenia, ale żeby sobie wyobrazić, to między tenisem a squashem.
0: Mm-hmm. Tak, to już teraz, ale to tak czy inaczej, Tomek Szczepanik jest w tym jakimś tam mistrzem, więc cały czas to skojarzenie z Pectusem jest adekwatne. Czy w związku z tym, że nie słuchacie tej samej muzyki, pracujecie w różnych miejscach i spotykacie się na próbach, czy próby macie korespondencyjne?
1: Na próbach się spotykamy absolutnie i jest tak, że jeżeli nawet ktoś wymyśli jakąś piosenkę w większym, mniejszym zakresie, to raczej nie jest tak, że później przynosi ją gotową i tak ją odgrywamy co do nutki, tylko też pracujemy nad nią razem.
0: Mm-hmm.
1: Niektóre w ogóle powstają na próbach, niektóre częściowo powstają na próbach, ale nawet te przyniesione też są w jakiś tam sposób szlifowane, przekształcane, więc tutaj jakby podstawą jest takie granie staromodne, nazwijmy to, w czterech, a nie czasem może w trzech się zdarza, ale generalnie nie jest tak, że robimy wszystko na komputerze.

0: wymieniamy się plikami. To by było strasznie nudne.
1: No nudne, ale niektórzy w tej chwili w taki sposób funkcjonują.
2: Znaczy, ja na przykład spędzam też sporo czasu w domu nad klawiszami, komputerem i komponuję różne rzeczy, ale tak jak Farf powiedział, potem na próbach gitarzysta trochę po swojemu zaczyna grać.
1: Marcin Szostakowski.
0: Nie, to Michał Siedlecki.
2: To akurat perkusista, ale on też po swojemu zawsze gra.
0: Okay. On zawsze gra po swojemu.
1: Perkusiści grają po swojemu, byle tylko jeszcze się zgrywali jakoś z basistą, nie? Marcin.
0: No my to gramy akurat z nim już. Pierwszy zespół mieliśmy w 2004 tak naprawdę. Zanim mieliśmy instrumenty, założyliśmy pierwszy zespół. A w 2004 później właśnie kupiliśmy instrumenty i od tamtej pory w różnych składach z jakimiś tam przerwami ze sobą gramy. Także no chyba się już zgraliśmy.
2: Słuchajcie, oni dwaj, dwa Marciny.
0: My dwaj, tak.
1: Słuchajcie, pojawiło się takie, na początku waszego istnienia pojawiło się takie określenie waszej muzyki Jurassic Punk, które jest bardzo wdzięczne, ale ono nic nie ma wspólnego z prawdą faktu, z rzeczywistością. To świetnie brzmi, natomiast na szczęście nie jesteście w ogóle punkowym zespołem.
2: No takim stricte punkowym to na pewno nie.
0: Mm-hmm. Tak, ale
2: I stricte jurańskim też nie.
0: Ale też tak naprawdę nie jesteśmy żadnym innym, więc jak ktoś mówi, no tak, że jesteśmy, nie wiem, heavy rockiem, albo nie wiem, rock'n'rollem, albo skandynawskim rock'n'rollem, albo nie wiem, tam jakimś odmianą metalu, to też jakby finalnie nie ma sensu.
1: No nie,
0: tak
1: to naprawdę są jakieś procenty.
0: Dlatego jak dziennikarze nas pytali właśnie, co gramy, no to wymyśliliśmy trochę tak na odczepkę to określenie i ono już się tak przyjęło w sumie.
1: Aha, czyli ten Jurassic Punk to tak.
0: Tak. To było na zasadzie, co gracie. No aha. I my mówimy, posłuchaj, ale co gracie? No Jurassic Punk.
1: Bardzo trafne i sprytne, w sensie trafne, bo ładnie brzmi, a sprytne, bo rzeczywiście zmusza leniwych, którzy mają bardzo dużo muzyki do przesłuchania, żeby po nią sięgnąć. Macie kilka wyróżników, które i tak prowokują do tego, żeby posłuchać. Hipnozaur to przede wszystkim nazwa. Wiem, Farw, że to twój pomysł.
0: Tak jest.
1: Na trzeźwo?
0: Tak, wiesz co, ja lubię tak łączyć słowa w różne jakby, takie zbitki mi się robią po prostu, więc na przykład, nie, moglibyśmy się parodontozaur nazywać równie dobrze, to też się fajnie łączy. No ale tak, akurat tutaj było tak, że po prostu mi ta nazwa kiedyś wpadła, zaproponowałem i jak to zwykle bywa, nikt nie miał lepszego pomysłu, więc została. I później dopiero do niej zaczęliśmy dorabiać taką otoczkę, czyli wszystkie te okładki, teledyski i tak dalej. I to się wszystko zaczęło nawet fajnie jakoś tak zgrywać i mieć sens i tworzyć jakiś taki, nie wiem, modne słowo uniwersum, więc tak naprawdę ja jestem finalnie zadowolony, że się tak nazwaliśmy.
1: No i też jest to bardzo dobry punkt wyjścia do rozmów, bo właściwie to jest niezgłębiona kopalnia wszystkiego. Jeżeli się ma odrobinę wyobraźni, no to można pytać teraz o wszystkie te postaci, które się pojawiły na pierwszej okładce, na tej drugiej, czy po drodze też na epce, o teksty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym chciał was spytać o to, dlaczego tak mało koncertujecie? Chciałem was zobaczyć na żywo i no, czuję niedosyt. To znaczy widzę, że coś się dzieje, ale jeszcze tak trochę...
0: Wiesz co, no nie wiem, czy tak mało. Znaczy teraz tak, w Warszawie graliśmy ostatnio 3 koncerty w ciągu ostatniego półrocza tak naprawdę, czyli całkiem, myślę, że sporo.
1: No tak, ale na żadnym nie było.
0: A na jesieni będziemy w trasie, której jeszcze nie ogłosiliśmy, bo jeszcze dopinamy tam ostatnie 2 daty. Natomiast będziemy na bodajże 11 czy 12 koncertach i zjedziemy całą Polskę właściwie od góry do dołu. Będziemy od Szczecina do Tarnowa, od Wrocławia po Białystok, więc tak naprawdę zjedziemy praktycznie całą Polskę. W niektórych miejscach będziemy drugi raz, w niektórych będziemy pierwszy raz i trochę tego będzie. W Warszawie też zagramy 18 października. Akurat to już jest ogłoszone, bo zagramy przed takim amerykańskim stonerowym zespołem Valley of the Sun.
1: A gdzie?
0: W Chmurach.
1: O, super.
0: Tak, także tam zapraszamy 18 w niedzielę, 18 października, to już jest ogłoszone, bilety już można kupować, a cała reszta będzie ogłoszona w ciągu, no myślę, 3 tygodni do miesiąca maksymalnie, jak po prostu dopniemy 2 daty, których nam brakuje.
1: Ja źle technicznie to rozegrałem, bo spojrzałem w oczy Marcinowi, a on jako menadżer, tour menadżer jak się okazuje też, no nie mógł nic innego powiedzieć, jak tylko oponować. Natomiast pytanie było tak naprawdę wstępem do drugiego pytania, czy to, że jesteście tacy oryginalni, nie powoduje, że organizatorzy nie wiedzą, czy was zaprasza, czy nie zapraszać, bo nie będziecie pasowali do pozostałych kapel?
2: Może tak być, bo fakt jest faktem, że pomimo naprawdę dobrych i przychylnych opinii względem naszej płyty...
1: Ja nie znalazłem ani jednego krytycznego głosu na temat czy jedynki, czy epki, czy tej płyty. Zresztą nie dziwię się, bo one są bardzo dobre.
2: Tak, ale jeszcze mamy niezrealizowany cel w historii tego zespołu, czyli pograć trochę na festiwalach, więc tutaj staramy się dobić na razie z niewielkimi sukcesami. Nie mówię zerowymi, ale mogę.
1: To gdzie graliście? Bo na Woodstocku jeszcze nie.
0: Nie. Graliśmy na małych tak naprawdę festiwalach relatywnie, czyli w Cieszanowie graliśmy.
1: A, ale to jest fajny
0: festiwal. Tak, graliśmy na festiwalu Grasz Bur. Najfajniejszy festiwal, jaki mieliśmy do tej pory, to był festiwal Soundart,

0: w Bukareszcie w zeszłym roku i tam zagraliśmy i w ogóle mieliśmy wtedy też trasę właśnie po krajach tych, powiedzmy, południowych od nas, czyli Rumunia, Węgry, Czechy, Chorwacja, Słowacja i tam było super, na 2 tygodnie tak naprawdę przygoda i zagraliśmy 8 koncertów, więc to było ekstra, natomiast no, jeżeli chodzi o festiwale na przyszły rok, mam nadzieję, że właśnie po tej trasie jeszcze jesiennej, klubowej coś się odblokuje i liczymy na to bardzo mocno, więc teraz robimy trasę po Polsce klubową, a w przyszłym roku bym chciał pograć trochę festiwali, plus może jeszcze coś za granicą.
1: To ja wycofuję to pytanie złośliwe o mało koncertów i odgryzam sobie język. Słuchajcie, Life Flower to jest kolejny utwór, który zwrócił moją uwagę przy pierwszej styczności z Afterlife. Czy tytuły mają coś sugerować, czy teksty są zupełnie o czymś innym, a po prostu tytuły są ładne?
2: Nie, no tytuły mają związek z tekstami. I tutaj Life Flower to jest taka troszkę metafora, ale niech to może, jak ktoś ma ochotę przeczytać tekst, wydaje mi się, że da się już w internecie gdzieś go znaleźć, a jak nie, to jak się kupi płytę, to tam są napisane
0: najlepiej
2: teksty.
0: Jak się kupi płytę, wtedy lepiej wygląda.
1: A gdzie można kupić płytę? Na waszej stronie?
0: Tak, mamy własny sklep oficjalnie otwarty, plus generalnie na koncertach oczywiście też, ale można do nas napisać po prostu na Facebooku czy Instagramie i się nawet z nami spotkać i dostać jeszcze kostkę i naklejkę w prezencie.
1: O, a Hypnosaur będzie tagowany, oznaczony we wszystkich naszych zdjęciach, we wszystkich materiałach na stronach Polskiego Radia Kierowców, więc nie będzie z tym absolutnie żadnego problemu. Za chwilę serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Z Marcinem i z Bartkiem po godzinie 20 się usłyszymy. Zostaniecie, proszę.
0: Jasne.
1: Posłuchajmy teraz muzyki Hypnozaur Life Flower.

0: No fantastycznie, jedyni w swoim rodzaju. Kurczę, oryginalny rockowy zespół Hipnozaur w PRK i w PRL. Przepraszam, i w Polskiej Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej Polskiej. Hipnozaur, czyli Bartosz Kulczycki, Marcin Jastrzębski, Marcin Szustakowski, Michał Siedlecki, ale ci pierwsi dwaj, czyli Bartek i Marcin, są z nami i po godzinie 20 wracamy do rozmowy, a teraz wracamy na polskie drogi, bo jest też z nami Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo dobrych wiadomości, zmniejsza się ruch, coraz mniej utrudnień i coraz mniej utrudnień, które wciąż obowiązują. Droga krajowa nr 91 między Tczewem a Gniewem w Słupkowach na 52 kilometrze nie ma już utrudnień, a przypomnę, że doszło tam do zdarzenia dwóch autosobowych, zdarzenia, w którym jedna osoba została ranna. A więc przez 52 kilometr drogi 91 przez Słupkowy jedzie się już bez utrudnień. Nie ma kłopotów na drodze 58 w Piszu. Są kłopoty na drodze krajowej nr 25 na odcinku Skulsk-Konin w Biedowie na 224 kilometrze. Tam zdarzyły się dwa autoosobowe, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Są problemy na S17 na odcinku Węzeł Ryki Północ, Węzeł Ryki Południe w Nowej Dąbi na 80 kilometrze, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. No i po kłopotach na S8 w Warszawie nie ma już żadnych problemów, aby przejechać od Konotopy, od Mor, aż po Annopol jedzie się bez jakichkolwiek problemów. S7, Ostród, Olsztynek, Rychnowo, 77 km, ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy i skończyły się kłopoty na S5 na odcinku węzeł Sartowice, węzeł Świecie Północ, miejscowość Wiąg, 8 kilometr, tam spaliło się auto dostawcze. Nie ma już problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli spodobał wam się zespół Hipnozaur tak jak mnie, to zapraszam po godzinie 20.10 po kolejnym serwisie drogowym w Polskim Radiu Kierowców. Będzie kolejna piosenka z albumu Afterlife i wracamy do rozmowy z Bartkiem i z Marcinem. Do tego czasu proponuję, żebyśmy posłuchali najnowszej piosenki zespołu Maroon 5, z którą mają wielkie problemy DJ-e radiowi w Stanach Zjednoczonych, bo jej tytuł nikomu nie przechodzi przez gardło w dzisiejszych czasach. Natomiast no, w latach 60. pewnie by było jednym z najpopularniejszych, najmodniejszych. Heroin, tak się nazywa ta piosenka. Będzie też u nas Kwiat Jabłoni. O 20.00 kolejny raport pogodowy. Mam nadzieję, że będziemy słyszeć się do samego końca dzisiejszego, trwającego właśnie na luzie.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No to poznajmy się. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się za chwilę przedstawię i powiem, że słuchacie Polskiego Radia Kierowców i że trwa audycja na luzie, ale wcześniej informacje pogodowe.

0: na jutro. No, takie krzepiące trochę, bo będzie już mniej tego upału, który jeszcze dzisiaj doskwierał nam we wschodniej i centralno-wschodniej Polsce. Jutro w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Miejscami przelotne opady deszczu w związku z tym, że duże zachmurzenie, zwłaszcza na południowym wschodzie, czyli na Roztoczu, na Rzeszowszczyźnie i na Lubelszczyźnie. Tam też możliwe burze z opadami do 20 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro. Niebywałe. Od 16 stopni tylko w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach do 55 km na godzinę. To zdecydowanie mniej niż dzisiaj, bo w czasie burz dzisiaj do 100, 115 nawet km na godzinę. Jeśli chodzi o jutrzejsze porywy wiatru w czasie burz, to tylko do 60 km na godzinę. Czyli wszystko się zrobi w wersji light jutro, jeżeli chodzi o pogodę. No i to chyba oczekiwane przez wszystkich zjawiska pogodowe, bo już troszeczkę nam te upały doskwierały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, którą dzisiaj realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Mariusz Dąbrowski. Za 8 minut kolejny serwis w jego wykonaniu. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, a dzisiaj mam zaszczyt gościć Tarboka i Farfa, czyli Bartka Kulczyckiego i Marcina Jastrzębskiego z zespołu Hipnozaur. I będziemy z nimi rozmawiali po kolejnym serwisie drogowym w PRK, czyli po godzinie 20.10.

10 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Na luzie mogą jechać ci, którzy za chwilę usłyszą,

0: Które drogi są przejezdne, a ci, którzy usłyszą od Mariusza Dąbrowskiego, na których się dzieje coś nietypowego o tej porze, 10 minut po godzinie 20, no to będą musieli podjąć decyzję. Albo trwać, albo szukać objazdów. Tak czy inaczej, wiadomości drogowe w tej chwili w PLK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PLK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja do podróżowania na luzie zachęcam pasażerów, natomiast kierowcy muszą trzymać fason, nie mogą być na luzie, muszą być cały czas skoncentrowani, oczy dookoła głowy, aby nie byli bohaterami wzmianek, o których my w naszych serwisach Państwu opowiadamy.
0: Ja oczywiście miałem na myśli na luzie z pełną koncentracją.
2: Słuchaj, nawet
0: z tyłu
2: nie śmiał,
0: głowy na
2: nie
0: luzie, śmiałbym, a koncentracja na drodze.
2: Nie śmiałbym pomyśleć, abyś doradzał naszym kierowcom coś wbrew zdrowemu rozsądkowi i bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zresztą słuchacze sami dobrze wiedzą, że taki duet, takich trzech jak nas dwóch, to chyba tylko...
0: Nie ma ani jednego.
2: Tak jest. Chyba, że w zespole rockowym. Dobrze. Cóż pozostało nam z utrudnień, bo ruch jest coraz mniejszy i tych utrudnień coraz mniej. Wiele z nich przestało obowiązywać. Jest takie utrudnienie. Droga krajowa nr 25, odcinek Skulsk-Konin, Biedowo, 224 km, zderzenie dwóch autosobowych. Dramatyczne, bo jedna osoba jest ranna w tym wypadku. Ruch wahadłowy. Droga 25, Skulsk-Konin, Biedowo. Poza tym nie ma utrudnień na S8 w Warszawie, nie ma utrudnień na S2 w Warszawie, a to były największe, najdłuższe korki, jakie były dzisiejszego popołudnia i późnego popołudnia. Jeszcze tylko sprawdzam moją ulubioną trasę turystyczną, właściwie dwie trasy, bo drogi wojewódzkie 215 i 216. Proszę sobie wyobrazić, że na trasie 215 niewielki korek przy Karwi, delikatne spowolnienia w Jastrzębiej Górze, rozewie korek. Jeśli chodzi o wjazd do Władysławowa, spowolnienie. Natomiast wyjazd z Władysławowa na Hel to sławetne rondo puściutkie. Wychodzi na to, że nie ma żadnych problemów ani z wjazdem, ani z wyjazdem na Hel. A więc tak trzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos tak trzymać dziewczyny. Madonna i Sabrina Carpenter bardzo ładną piosenkę nagrały.

0: Nie uwierzycie, ale chłopaki z zespołu Hipnozaur, podoba wam się ta piosenka, żebym nie wsadził
1: wam w usta? To jest okej, ale znam lepsze. I Madonny, i tutaj, kto tam był z nią?
0: Sabrina Carpenter.
1: Też znam lepsze.
0: To Marcin Jastrzębski, basista zespołu Hipnozaur, i Bartek Kulczycki też jest z nami, wokalista i klawiszowiec. Też ci się podobało?
2: Tak, w ogóle teraz poza anteną rozmawialiśmy i chwaliliśmy, że wszystkie piosenki, które lecą, były fajne, więc...
1: I różne, to też jest właśnie...
2: I różne, więc tak samo, my też lubimy, może jesteśmy trochę bardziej rockowi niż niektórzy tutaj wykonawcy, którzy dzisiaj mieli okazję polecieć, ale mam wrażenie, że na naszych albumach też aż tak nudą nie wieje, że raczej staramy się każdą piosenkę robić inną od...
1: Tak, i zresztą te echa jakichś różnych innych gatunków tam nawet są wychwytywane przez ludzi, których my nawet nie zauważamy, robiąc numer, a słyszymy, że ludzie porównują to do jakiegoś glamu albo nie wiem, lat 70. Albo jakichś takich melodii. Na przykład jedna recenzja z Holandii napisała, że bo niektórzy nas porównują czasem do Ghosta w kwestii, że jest melodyjnie, ale ciężko. Natomiast jedna recenzja z Holandii teraz to przebiła, bo napisali, że im się to kojarzy z połączeniem Abby z Blue Oyster Cult.
0: Fajnie, ale to...
1: No dla mnie to jest bardzo dobry komplement.
0: Dobry kierunek, chociaż jeszcze te klawisze są, myślę, że i łączące i Abby i Blue Oyster. No tak.
1: I Ghosta,
0: tak. Więc naprawdę, no słuchajcie, no dlatego was zaprosiłem, bo właśnie tak jest. Cieszę się, że się tutaj tworzy taka płaszczyzna porozumienia. Rozmawialiśmy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Radia Kierowców. Jest taka część naszych spotkań z artystami, która jest pozaantenowa. Jeżeli w naszych mediach społecznościowych oglądacie motopytania, to w motopytaniach, my już motopytania mamy za sobą. Chciałbym nawiązać do nich, bo zadałem pytanie Bartkowi, gdybyś miał stworzyć piosenkę o kierowcy, który całe życie spędza w trasie, jaki byłby jej tytuł? I Bartek odpowiedział, że...
2: Circle.
0: A to jest tytuł waszej piosenki. Czy ona jest o kierowcy, który spędza całe życie za fajerą?
2: Znaczy, to jest bardziej o muzyku, który spędza całe życie w trasie. Może nie do końca kierowcy, ale w sumie jak są zespoły, których nie stać na kierowcę, to muszą sami prowadzić swój bus, więc może być i tak.
0: A wy macie, jak jechaliście na przykład do Bukaresztu, tam są też takie fajne drogi, jak się jedzie przez Rumunię, to jechaliście z kierowcą takim zawodowym?
1: Tak, wzięliśmy kierowcę, no stwierdziliśmy, że to już
2: zawodowym?
1: Będzie...
2: Zawodowym,
1: to jest duże słowo, ale z kierowcą, tak.
0: Aha.
1: Natomiast też no stwierdziliśmy, że po prostu jeżeli mamy grać koncerty, pakować graty, rozpakowywać graty i jeszcze na przykład mieć 8 godzin trasy, bo mieliśmy taki najdłuższy fragment do przejechania, to już jest trochę za dużo i lepiej i bezpieczniej i wygodniej dla wszystkich będzie wziąć po prostu kierowcę. I tak zrobiliśmy. A drogi w Rumunii, a propos, to chciałem zdementować wyobrażenia, bo dużo ludzi nas straszyło, że to będzie straszna przeprawa, że będzie ciężko, długo, dziurawo i tak dalej. Tam się jeździ świetnie, praktycznie tak jak w Polsce. W ogóle Rumunia z tych wszystkich krajów, które odwiedziliśmy, to jest najbardziej, że tak powiem, rozwinięty. I jeżeli chodzi o to, że można wszędzie płacić kartą i że ludzie wszędzie mówią po angielsku, nawet na najdalszej stacji benzynowej. I jeżeli chodzi o drogi też, także tam jest super, polecam bardzo.
0: Wydaje mi się, że problem infrastrukturowy jest w tej chwili bardziej w krajach starej Unii, bo tak. Miałem okazję znowu być...
1: Węgry, Słowacja.
0: Ale słuchajcie, no, dużym zaskoczeniem jest na przykład no, całe wschodnie rubieże Niemiec. No, tam cały czas kartą jest naprawdę ciężko zapłacić. Tak, co więcej, znaleźć bankomat też nie jest łatwo.
1: Znaczy, ja byłem w zeszłym tygodniu w Berlinie i też w knajpie nie można było płacić niczym poza gotówką.
0: Także myślę, że my trochę idealizujemy z jednej strony...

0: kraje starej Unii, z drugiej strony trochę zapominamy o tym, że nie tylko my się zmieniamy na lepsze, ale też i te kraje, o których już wspominaliście, no, Rumunia czy Albania, no, są w tej chwili naprawdę w awangardzie.
1: Tak, też nie chcę tutaj zanudzać jakimiś faktami, no ale też niektóre kraje, w których system bankowy budował się wcześniej, teraz ma problem, żeby się unowocześnić, a my w Polsce trochę jakby później względem wielu zachodnich krajów tworzyliśmy nasz cały system bankowy, więc od razu mogliśmy skorzystać z rozwiązań, które były już na rynku i trochę łatwiej było uzyskać taki efekt, że dzisiaj mamy po prostu nowoczesną bankowość.
0: A mówi to ekspert, który Excela zna jak klawiaturę swojego instrumentu, prawda? Więc
1: oj tak.
0: Tak. Bartek, to nie jest nudne, bo ja z perspektywy 30 lat rozmawiania z artystami mam wrażenie, że dla słuchaczek i słuchaczy nudniejsze jest opowiadanie o tym kolejny raz, jak bardzo wzniosłym procesem było pisanie tekstu na podstawie przeczytania książki, czy coś
2: trochę
0: tam.
2: Tak jest, że dla nas też nudniejsze są te pytania, które zawsze się pojawiają, te same tak naprawdę, no więc czyli właśnie o płycie, o okładce, o teledysku i tak dalej, to faktycznie...
0: Staram się unikać, a jeśli, to wydaje mi się, że one mogą być troszeczkę inne. Natomiast o jednej rzeczy chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo ona jest bardzo intrygująca, interesująca i inna, ponieważ jest na waszej nowej płycie Afterlife, trzecim wydawnictwie, chociaż drugiej długo grającej płycie, utwór Reality 141. My to bardzo chciałbym, żeby Ewelina nam przygotowała tę piosenkę Reality 141 do zaprezentowania za chwilę, po tym jak przyjdzie czas na prezentację muzyki, bo jest intrygujący jak wszystkie, ale intrygujący wyjątkowo tytuł i wiem, że nie pojawił się znikąd, to znaczy to nie było wylosowane, tylko Bartek, jak doszło do nazwania tej piosenki akurat w taki sposób?
1: Dobrze, my za dużo nie zdradzamy takich tajemnic i lubimy dawać pole do interpretacji słuchaczom, ale teraz specjalnie ciekawostka dla
0: od kuchni.
1: dla słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Reality 141. Zanim powiem, jak do tego doszło, może chwila bym takiego...
0: To ja jeszcze powiem, dlaczego zwróciłem uwagę na ten tytuł właśnie, aha, bo ja myślałem, że... Bo ja jestem w ogóle niegrowy. Ostatni raz grałem nie wiem, Colina McRae 25 lat temu i pomyślałem sobie, że to może jest tytuł jakiejś gry, że to jest nazwa jakiejś gry albo coś, co funkcjonuje poza moją bańką.
1: Jakby to była nazwa jakiejś gry, byśmy się mogli teraz bać jakiegoś pozwu.
0: Możecie się też bać pozwu od zespołu Kombi. Czy pytaliście o zgodę na wykorzystanie piosenki?
2: Tak, tutaj jest taka historia, że nasz kolega...
0: Przepraszam, Bartek, ale wiem, że to nie jest
2: kolega bardzo
0: sprawa.
2: Dobrze zna Grzegorza Skawińskiego i podesłaliśmy mu piosenkę.
0: Do
2: i to jest też śmieszna anegdota, jeżeli się wyrobię, to mogę ją opowiedzieć, ponieważ tak. Podesłaliśmy tą piosenkę, on jej posłuchał i odpisał tam na jakimś messengerze czy innym czacie, że no okej, słuchałem, jakby... spoko, nie, mi się bardziej podoba nasza, coś w tym stylu. Nie było to jakieś takie, to było takie zupełnie neutralne. Natomiast jeden portal internetowy, jak wydawaliśmy to później i jakby była notka prasowa robiona, zapytał naszego promotora, czy zespół Kombi to słyszał, no i co powiedział. No i my powiedzieliśmy, że słyszał i powiedział, że okej, że nie ma jakby nic przeciwko, nie jest też zachwycony jakoś specjalnie. No i na tym portalu się pojawiła notka taka, no nie wiem, 10 akapitów, gdzie tam była historia Kombi, nasza historia i tak dalej, jak to tak pisane w tej chwili te wszystkie clickbaitowe artykuły, po czym w ostatnim zdaniu było, jak się dowiedzieliśmy, Grzegorz Skawiński słuchał utworu i nie ma nic przeciwko.
1: Tak, a tytuł był, co myśli o tym Grzegorz Skawiński?
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Po czym najlepsze jest to, że później inne radio podchwyciło tego newsa i napisało identyczny artykuł, w sensie równie długi, równie bezsensowny tak naprawdę, gdzie w ostatnim zdaniu było, jak donosi portal X, Grzegorz Skawiński słuchał utworu i nie ma nic przeciwko.
1: Tak, i X, nie mamy na myśli aplikacji tej X, tego...
0: Nie, tylko X.
1: Nie wiadomo, nie reklamujemy.
0: No dobrze, wróćmy, Bartek, do...
1: A Reality 141? Pewnie niektórzy sobie mogą nie zdawać sprawy, ale utwory często... Zależy od tego oczywiście, jak konkretny muzyk lubi pracować. My wolimy tak pracować, że najpierw mamy muzykę, a potem dopiero do muzyki tworzymy tekst. I każdy utwór, dopóki nie ma swojego tekstu, dopóki nie ma swojego tytułu, no to musi mieć jakiś tytuł roboczy, że mówimy, że dobra, teraz gramy szybki na próbie, albo teraz gramy ten nowy Michała, albo coś takiego. A ten jeden utwór funkcjonował pod tytułem 141,
0: gdyż
1: dokładnie takie jest tempo utworu, czyli jakby 141 uderzeń na minutę.
0: Bitrate tak zwany.
1: Tak. I jak już...
0: Dziarska piosenka.
1: Jak już napisałem do niego tekst, chciałem go nazwać Virtual Reality, albo po prostu VR, ale chłopakom może aż tak się ten tytuł nie podobał i jakoś taki zrobiliśmy miks tych dwóch tytułów.

0: wyszło Reality 141.
1: Marcin, zaakceptowane tak, przez tak, zespół?
0: No to była jego propozycja. Tak.
2: I zaakceptowane przez zespół.
0: Tak, okay. My też tak działamy, że jak trzy osoby coś akceptują, to zazwyczaj, o ile to nie jest coś bardzo, bardzo istotnego, to raczej działamy demokratycznie.
1: Chociaż jak wiadomo, demokracji w zespole nie może być, bo wtedy to w
2: nie, u nas właśnie
1: stronę,
2: raczej jest. Tak? Mi się wydaje, że u nas raczej jest...
1: Ale nie macie lidera, takiego lidera, że Bartek na przykład jako wokalista ma więcej troszeczkę do powiedzenia?
0: Zależy, każdy ma trochę swoją działkę
2: tak. Aha.
1: No dobra, trzymam kciuki, żeby się nie posypało. Reality 141, Hipnozaur z albumu Afterlife w Perka w Polskim Radiu Kierowców. 26 minut po godzinie 20. Zostaniecie jeszcze chwilkę po wpół do?
2: Możemy zostać.
1: Po serwisie to zostańcie, pewnie. Bo jeszcze kilka pytań mam dobra. Takich najostrzejszych.
2: Jasne.

20.30 zespół Hipnozaur jest i w osobach artystów, i z muzyką obecny w Polskim Radiu Kierowców.

0: I na luzie, do którego piszecie też w aplikacji Polskiej Rady Kierowców, a propos S22 przed Elblągiem, Mariusz z Elbląga napisał: uwaga, droga K22 w kierunku Malborka oraz Elbląga zablokowana z uwagi na zdarzenie drogowe w miejscowości Karczowiska Górne. Mariuszu, potwierdzasz? Na miejscu pracują policjanci, prosimy o korzystanie z objazdów przez S7 i Nowy Dwór Gdański.
1: Nie śmiałbym z naszym
0: słuchaczem
1: dyskutować, ale faktycznie na drodze 22 w stronę Malborka korek, w stronę Elbląga korek. Tu wychodzi na to, jakby trzy zdarzenia miały miejsce. Jeden na zjeździe z węzła Elbląg Centrum, drugie na początku, wypadek na drodze 22. Tak, trzy zdarzenia.
0: Sprawdźmy, co na pozostałych drogach też dzieje się w tej chwili w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz mniej kłopotów na naszych drogach. Co ciekawe, nie ma problemu na drogach turystycznych. Hel, Władysławowo, przejazd bezproblemowy. Teraz patrzę na przejazd drogą 102 od Międzyzdrojów po Międzywodzie. Cały czas jestem na drodze 102 i jadę wzdłuż wybrzeża. Rewal, zero problemów. Lędzin, zero problemów. No i potem Niechorze, ale to już jest droga gminna. Zero problemów z dojazdem i z wyjazdem, a więc tylko pochwalić. Patrzę, jak jest na S3, również bez kłopotów. Także tylko podróżować i podróżować. Autostrada 1 w rejonie Warlubia i w rejonie Rulewa. Spowolnienie i to takie kilkunastokilometrowe z racji prowadzonych robót przez służby autostradowe. Podobna sytuacja między Grudziądzem a węzłem Tużno. Tu również kilkanaście kilometrów spowolnienia dla jadących w stronę Torunia. To spowolnienie wynika z prowadzonych prac, a więc zmiana organizacji ruchu, zwężenie pasów. Tak to wygląda na autostradzie A1.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziękujemy bardzo za wasze wsparcie i dziękujemy Mariuszowi. Kolejny serwis drogowy o 20.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za chwilę wracamy do rozmowy z muzykami zespołu Hipnozaur.

0: Tame Impala, Hegemonii, gigantyczny zespół w Perka w Polskim Radiu Kierowców i z takimi też spotykamy się, żeby rozmawiać o ich muzyce. Dzisiaj to zespół Hipnozaur w osobach Marcina i Bartka. Witam was po raz kolejny i bardzo dziękuję, że chcieli się zastać.
1: No pewnie.
0: Bo mam takie pytania, które na koniec się zadaję, bo jak słuchacze chcieliby posłuchać, a artyści chcieliby trzasnąć drzwiami i wyjść, no to lepiej, żeby na końcu niż na początku rozmowy, prawda? Słuchajcie, no jest kilka wątków takich, które zastanawiają, bo jesteście bardzo fajnymi muzykami, którzy tworzą bardzo dobrą muzykę, ale na przykład trochę wbrew zasadom polskiego show biznesu. To znaczy macie jeden cover po polsku i ani jednej piosenki w polskim języku. Nawet Bartek twierdzisz, że uważasz to za kompletny absurd, że w radiach polskich muszą być piosenki z polskimi tekstami.
2: To nie jestem pewien, czy autor tego cytatu to przypadkiem nie był
3: Farf. To ja mogłem
0: powiedzieć. A może to Marcin.
3: Ale... I to podtrzymuję. Jeżeli tak, to ja powiedziałem, to, tak, to się
0: tak,
3: nie
0: tak,
3: wypieram.
0: Tak, chyba ty powiedziałeś.
2: Tak, z tym, że ja nie wykluczam, że może jeszcze kiedyś coś napiszemy po polsku. Fakt jest faktem, że słuchamy trochę więcej muzyki anglojęzycznej i... Szczerze przyznam, to jest też coś, czego nie mówiłem nigdy wcześniej publicznie, że na tę płytę tam do jednego numeru też kiedyś przysiadłem, żeby coś napisać po polsku, ale jakoś tak napisałem tam jakąś zwrotkę i ona mi tak bardzo nie siedziała, że stwierdziłem, że chyba łatwiej mi będzie po angielsku. Po prostu wyżej sobie stawiam poprzeczkę taką, co mi się podoba, a co nie, jakbym miał po polsku pisać.
3: Tak, ale ja też uważam, że to jest po prostu jakiś relikt przeszłości i czasów zamierzchłych, no bo tak naprawdę patrząc na wszystkie okolice, nie mówię tam o Stanach czy Anglii, krajach, gdzie jakby angielski jest urzędowym i używanym językiem, ale jest masa zespołów ze Szwecji, które są znane na cały świat i nie śpiewają po szwedzku. Masa zespołów z Niemiec, które są znane i poza Rammsteinem praktycznie żaden nie śpiewa po niemiecku.
0: Zresztą Rammstein chciał po angielsku, tylko po prostu to się nie przyjęło.
3: No tak, ale też tak naprawdę z drugiej strony no ja traktuję język trochę jak dodatkowy instrument i dla mnie to pytanie, dlaczego nie jest po angielsku, można by zamienić, dlaczego nie macie akordeonu na przykład tutaj, no albo nie wiem, fletu. Więc jakby tak nam pasuje i tak te piosenki wyglądają. Jak komuś się nie podoba, no to są inne zespoły.
0: Tak, i coraz więcej. I tu kolejny wątek w trudnych czasach funkcjonowania zespołu w XXI wieku. Czy ta nadpodaż muzyki, no, która powoduje, że naprawdę ciężko jest się przebić, nie jest dla was takim impulsem, żeby szukać jak najwięcej właśnie takich furtek typu radia będą grały, bo będzie po polsku, albo nie wiem, radia będą grały, jak będą krótkie piosenki. No tutaj wychodzicie troszeczkę naprzeciw. Czy to absolutnie nie ma znaczenia, bo po prostu jesteście artystami i te wszystkie impondemborabilia nie mają znaczenia,
2: no? No mi się wydaje, że raczej nie szukamy tych takich dróg zbyt aktywnie, żeby, nie wiem, zabłysnąć teraz w telewizji, w talent show, szczególnie, że pewnie byśmy daleko nie zaszli, bo już niektórzy z nas trochę łysieją.
0: No wiesz, to wtedy można historię, dlaczego łysiejesz?
3: Tak, tak.
0: Jak i jest się popłakać story, na wizji, to nawet tak. Do półfinału można dojść.
3: No. Nie, ale ja też uważam, że jakby pisanie czegoś jakby na siłę i pod radio, pod przebój, żeby to jakby ludziom się spodobało. Po pierwsze jest dziwne samo w sobie dla mnie, po drugie ja nie wiem, czy byśmy nawet umieli, szczerze powiedziawszy. Ja nie wiem, czy to jest... bo mi się wydaje, że te piosenki, które się stają takimi masowymi hitami, ale taką papką, która przelatuje jednym uchem, wylatuje drugim, tak naprawdę mi się wydaje, że one są bardziej pchane przez wytwórnie i po prostu do końca świata męczone w ten sposób, że ludziom się udaje je zapamiętać. No i później trafiają do reklam jakichś marketów na przykład tam elektronicznych i są jeszcze bardziej mielone i to już po prostu

0: ludziom tak wpada w ucho, że w końcu zaczynają to pamiętać i kojarzyć. I gdyby nasze piosenki tak puszczać, to też myślę, że ludzie by stwierdzili, że to są hity.
1: Tak, zresztą myślę, że nasi, albo przynajmniej moi jacyś ulubieni wykonawcy zazwyczaj tworzą muzykę tak, żeby im samym się jak najbardziej podobało, a jak komuś innemu się spodoba.
2: Co to za artyści?
1: Ach. Tu można...
2: Trzech takich, co ci przychodzą do głowy z automatu.
1: Dobra, z automatu, czyli ktoś, kto miał największy wpływ w ogóle na moje jakieś takie wychowanie muzyczne i to, że słucham, czego słucham, na pewno bym na pierwszym miejscu musiał postawić zespół Halloween.
2: Wow.
1: Tak, to
2: od początku, od Keeper of the Sun. Nie, znaczy, no, Keeper of the Sun Keys to już jest późniejsza.
1: Starsze płyty ode mnie. To są starsze płyty
2: niż ja. Dwójka, nie debiut. Bo debiut był trash metalowy w ogóle, taki bardzo ostry.
1: No tak, tak, tak. No ten pierwszy taki właśnie speed metal, potem poszli z trochę więcej melodii. Ja całą dyskografię uwielbiam tak naprawdę. Od Walls of Jericho do ostatniego albumu Giants and Monsters, który w sumie jest też najlepszym moim zdaniem albumem ich od dobrych 15 lat. Więc fajnie postarali się. Też taka trochę pokrewieństwo, ale też jeden wykonawca, jeden muzyk, który miał gigantyczny wpływ na mój, że tak powiem, rozwój muzyczny w jakichś tam czasach licealnych, to Tobias Sammet z Edguy'a i Avantasia. Mm-hmm. Więc tutaj też razem z Halloweenem tworzą taką rodzinę wpływowych niemieckich melodyjno-metalowych zespołów. No a trzecie miejsce jest mi ciężko wskazać, bo tutaj jak zechwo bym musiał wymienić co najmniej kilkunastu chyba.
2: Dieter Bohlen.
1: Ale od...
0: Tak, ja uwielbiam na przykład Modern Talking, to jest zespół, który odkryłem, jak znalazłem jakieś kasety moich rodziców nagrane z jakiegoś czeskiego radia w latach 80. I tam właśnie wykopałem Modern Talking, Laure Branigan, jakieś Italo Disco też się zdarzyło i to w ogóle mi otworzyło. Ja wtedy słuchałem głównie rocka i to takiego bardziej w new metal, powiedzmy, jeszcze zakorzenionego, bo to był taki moment, takie wczesne 2000. Trochę zaczynałem słuchać jakiegoś rock'n'rolla, rockabilly typu Elvis, Jerry Lee Lewis, tam Chuck Berry i tak dalej. Trochę skandynawskiego rock'n'rolla i nagle disco po prostu. I ja disco kocham, absolutnie.
2: Dokończę jeszcze, Bartek, trzecią propozycję. Może miałeś czas na zebranie myśli i może to nie będzie niemiecka propozycja?
1: Trudno wskazać. Nie, no pewnie, że można też do wielu szwedzkich sięgnąć. Na pewno trochę też w naszej muzyce tego Ghosta słychać, to tak z takich zespołów, które już tam w bardziej dorosłym życiu, jak poznałem, to bardzo dużo kotowałem. Z takiego skandynawskiego, brudnego rocka też duży wpływ na
2: mój
1: klimat. Helicopters to bardziej Farf, który koło mnie siedzi, ale Hardcore Superstar na przykład był zespołem, który trochę mi otworzył głowę na takie właśnie rzeczy. Inaczej, jak usłyszałem kiedyś We Don't Celebrate Sundays, to od razu, gdybym był psem, to by mi się uszy podniosły i natychmiast musiałem wiedzieć, co to jest.
2: Najlepsza rekomendacja, jaka może być. Farf poza Italo Disco Disco Disco.
0: Jakbym miał wybrać trzy, to znowu też jest problem ogromny. Ale tak myśląc też jakimś
2: na tę chwilę, 20:45.
0: Tak, znaczy myśląc takim kluczem też zespołów, które grają cały czas trochę coś innego, tudzież zespoły, które jakby też grają inaczej niż wszyscy, więc po pierwsze The Cure to jest jeden z moich ulubionych zespołów, bo oni tak naprawdę grali chyba prawie wszystkie gatunki możliwe przez swoją karierę.
2: Jedziesz na koncert teraz? Na
0: wiesz co, nie jadę w piątek, już openera nie mogę po prostu zdzierżyć, więc...
2: Będzie w telewizji pierwszy raz.
0: No ja wiem, także byłem na tych dwóch, co były ostatnio dwa czy tam trzy lata temu w Krakowie i w Łodzi, to byłem na obu, a teraz poczekam, aż będą znowu na jakimś halowym najlepiej.
2: A zauważyłeś, jakim fantastycznym gitarzystą jest Robert Smith i że wszyscy tylko się koncentrują na tym, że on malowany. Tak. Smutny i ten...
0: Ale nie, w ogóle ten skład jest super jakby i jakby ten teraz Eden Gallup też gra, czyli syn Simona w ogóle na klawiszach i na gitarze tej trzeciej i jakby też sobie świetnie radzi, widziałem jakieś tam na YouTubie koncerty. No, a wracając
2: to
0: jakby
2: pierwszy
0: do
2: mamy odhaczony.
0: Tak, takim zespołem, który wszyscy znają z pierwszej płyty, z dwóch piosenek, a ja kocham całą dyskografię i to jest dla mnie zespół, który też ogromne jakby oczy otworzył i też grał właściwie wszystkie gatunki po drodze, to jest Electric Six. Jak ktoś jakby zna więcej jak ktoś zna tylko Gabar i Danger High Voltage, to polecam się wgłębić w resztę, bo to jest naprawdę fantastyczny zespół i też jeżeli chodzi o jakby w ogóle poczucie humoru i jakieś odniesienia do piosenek poprzednich na następnych płytach, jakieś tekstowe i graficzne i tak dalej, no też to mnie nawet inspiruje częściowo właśnie, jeżeli chodzi o to, co my robimy, czy jakieś takie ukryte znaczenia i tak dalej. A trzeci to nie wiem... Bardzo lubię na przykład zespół The Heavy, który gra takiego jakby ciężki soul, bym to określił. To jest też taki zespół, którego właśnie nie jestem w stanie porównać do czegoś innego.

0: innego, więc to jest dla mnie super wyznacznik. Ale jakbym miał na przykład koncertowy najlepszy zespół na świecie dla mnie wskazać, to Kiss. Mm-hmm. Byłem 4 razy i na żadnym lepszym koncercie nie byłem nigdy w życiu.
1: No i już nie będziesz,
0: no
1: bo
0: i nie
1: oni
0: będę.
1: Się już...
0: Znaczy na hologramach mogę teraz być, no, bo tak. Oni to sprzedali.
1: Mm-hmm. Ekranie James Dio. Słuchajcie, nie uciekniemy od tego tematu, wymarzone samochody. To są rzeczy, które nawet jeżeli ktoś się nie interesuje jakoś specjalnie na co dzień, to gdzieś tam zawsze z tyłu głowy taki wątek się pojawił. Przynajmniej jeden impuls gdzieś na pewno w życiu, mam wrażenie, każdego człowieka był i można odpowiedzieć na pytanie, czy masz ulubiony, wymarzony samochód. Bartku?
2: Szczerze muszę przyznać, że dostałem podobne pytanie od kolegi tydzień temu i przez cały tydzień się nie namyśliłem do teraz, jaki to byłby samochód, więc chyba, kurczę, nie mam.
1: Ale w radiu? Podczas wywiadu?
2: Nie, to właśnie kolega. Na nadzwykłym spotkaniu z kolegą.
1: Okay.
2: Akurat taki temat zaistniał. I
1: no dobrze, jakbyś miał do wyboru Ferrari, takie sportowe, taki hipercar z jednej strony, z drugiej strony jakiegoś takiego mega SUV-a, typu na przykład Porsche Cayenne, i z trzeciej strony jeździsz Mercedesem, no to niech będzie na przykład nowa S-klasa. To co byś wybrał z tych trzech takich bardzo dużych?
2: No to może bym trochę pierwszy z trzecim zmiksował i jakiegoś McLarena wybrał.
1: Dziękuję bardzo. Marcin?
0: Ja już to powiedziałem na facebookowym, że tak powiem,
1: no to pytanie.
0: Tak, jakbym miał nieograniczone możliwości i fundusze, to bym chciał taką wywrotkę wielką do przewożenia kruszywa w kopalniach, tą taką, co ma koła chyba tam bodajże 3-metrowej, 3-metrowe i przewozi tam 160 czy ileś ton, a sama waży chyba parędziesiąt. Mm-hmm. Tak, to jest dla mnie gigantyczne, fajne i bym sobie się na nią wspinał i nawet bym nie miał gdzie nią jeździć, ale frajda by była i do teledysków jakby się nadawała też.
1: O, zdecydowanie. A masz prawo jazdy kategorii D?
0: Nie, nie mam.
1: Ciężarówkami?
0: Ale to i tak to... chyba mi się wydaje, że one nie mogą w ogóle po publicznych drogach jeździć.
1: Nie, nie mogą. One są przewożone w ogóle w kawałkach do tych kamieniołomów.
0: Do tych kamieniołomów i tam stoją.
1: No, ale uprawnienia jakieś trzeba mieć.
0: Znaczy mi się wydaje, że w ogóle się inaczej prowadzi nawet niż normalny samochód.
1: Na pewno.
0: One mają po 2 silniki.
1: 50 biegów jakichś tam.
0: No dokładnie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Jeszcze bardziej się cieszę, że mogliśmy posłuchać waszej muzyki. Najbardziej się cieszę, że mnie skorumpowaliście swoją płytą, bo jest przepiękna. Hipnozaur Afterlife. Zapraszam wszystkich, którym spodobało się nasze dzisiejsze spotkanie, na stronę zespołu Hipnozaur i do kupowania najnowszej płyty i wcześniejszych też. No i na zakończenie moja ulubiona piosenka z tego albumu, czyli Danger. Trzymam kciuki, do zobaczenia na koncertach na pewno.
0: Dzięki wielkie,
2: do zobaczenia, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Bartosz Kulczycki i Marcin Jastrzębski z zespołu Hipnozaur dziś gościli w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie.

0: dzisiaj w Na Luzie. W którym to Na Luzie punktualnie o 20.50 wyjeżdżamy na polskie drogi, bo Mariusz Dąbrowski wie, co się na nich dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 20 minut temu informował nas słuchacz o kłopotach przy dojeździe do Elbląga.

0: Kolejne utrudnienie, trasa numer 25, odcinek Skulsk, Konin, miejscowość Biedowo, 224 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 58 w Piszu. Na początku trasy, gdzie droga 58 krzyżuje się z drogą 63, tam zepsuła się ciężarówka i blokowała skrzyżowanie. Ciężarówkę odholowano i skrzyżowanie zostało przywrócone do ruchu. Nie ma już także kłopotów na drodze krajowej numer 91 na odcinku Tczew-Gniew w Słupkowach na 52 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych obowiązywał ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Żyjemy w przedziwnych czasach, kiedy z jednej strony pojawiają się młodzi, nowi muzycy, którzy na przykład opiewają zespół The Rolling Stones albo Micka Jaggera w swoich piosenkach, a z drugiej strony The Rolling Stones cały czas nie składa broni i nagrywa nową muzykę, mimo że ona brzmi dokładnie tak samo jak te ich piosenki sprzed lat, ale właśnie dlatego ich za to kochamy. In the Stars to jest najnowszy utwór z najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones, którego teraz posłuchamy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Teraz, czyli 7,5 minuty przed godziną 21:00.

0: W oryginale Breakout jakieś 15 lat temu przerobił tę piosenkę Spiekotę zespół Demono. Minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze refleksje na temat obecności zespołu Hypnozaur u nas w studiu w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie. Atek z Gryfina napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców: super się panów słucha, kiedy panowie będą w okolicy Szczecina, to się pojawię. Antek z Gryfina już zaprasza do Szczecina, a muzycy zespołu Hypnozaur informują, że w ciągu kilku tygodni będzie oficjalna informacja na temat trasy koncertowej, ale w Szczecinie będą prawdopodobnie w połowie listopada, chyba 13 listopada będziemy informować na bieżąco. Tak jak informujemy na bieżąco o tym, jaka pogoda jest w tej chwili, jak się jeździ po Polsce. No, pierwszy raz o 21:00

0: Dzisiaj mamy najcieplejsze miasto w Polsce, które nie jest nawiedzane przez powietrze o temperaturze powyżej 30 stopni. 28,8 w tej chwili w Rzeszowie, a najzimniejsze miasto w Polsce to Jelenia Góra, tylko 15. Jeszcze godzinę temu najgorętszym miastem było, nie pamiętam które, ale na pewno było powyżej 30 stopni. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, w nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na zachodzie małe i umiarkowane. Na wschodzie z kolei i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, nawet z gradem. Temperatura w nocy minimalna od 11-13 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich około 16 w centrum do 20-21 nawet na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
1: To była autopromocja.
0: 2,5 minuty temu minęła godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, którą dziś realizujemy w składzie Paulina Olak, Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22. Jedziemy razem. Za chwilę zespół Matchbox 20. Teraz wspomnienie szalonych lat 90. Hej i moja i twoja nadzieja z gościnnym udziałem Edyty Bartosiewicz.

0: Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, że oprócz tego, że gramy bardzo dobrą muzykę i mamy najlepszych słuchaczy, którzy nam o tym mówią i stąd wiemy, że tak jest, to co 20 minut informujemy też o tym, co na drogach się dzieje. I to jest właśnie ten moment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk-Konin w Biedowie na 224 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz drogą numer 25 przez Biedowo jedzie się

0: bez jakichkolwiek problemów. Ale mamy nowe utrudnienie. Odcinek na S7 Ostróda-Olsztynek w Rychnowie na 77 km. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Jezdnia w kierunku Warszawy ponownie zablokowana, bo przypomnę, że kilka godzin wcześniej właśnie w Rychnowie ciężarówka w tym rowie się znalazła. I w tej chwili trwa wyciąganie. Jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Ostróda Południe do węzła Rychnowo starą krajową 7. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia przynajmniej 2,5 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.
5: A to będzie Walk of Fame, najnowsze nagranie Miley Cyrus i Brittany Howard, wokalistki, gitarzystki, która tutaj będzie pomagała trochę Miley. Natomiast za 6-7 minut przyjrzymy się konsekwencjom tych dynamicznych, nagłych zdarzeń pogodowych, o których uprzedzaliśmy w prognozach. No i cały czas uprzedzamy, bo one jeszcze będą trwały, więc słuchajcie uważnie. Proszę, na luzie.

0: Informowaliśmy o tym, że będą gwałtowne burze i już to ma miejsce. Strażacy usuwają skutki potężnej burzy z gradem, która przeszła nad powiatem puławskim. Zerwane są dachy, zalane ulice i piwnice, a powalone drzewa tarasują przejazd. Mamy już ponad 140 zgłoszeń, mówi rzecznik puławskich strażaków kapitan Emil Głogowski.
1: Zgłoszenia dotyczą głównie miasta Puławy, gminy Końskowola oraz w małym stopniu gminy Puławy. Zdarzenia dotyczą głównie wiatrołomów, powalonych drzew na pojazdy i dachy budynków oraz zalanych piwnic. Część zdarzeń dotyczy również zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, ale i na budynkach usługowych.
0: Zgłoszenia dotyczące szkód wciąż trafiają do stanowiska kierowcy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Pierwsza fala burzowa przeszła już w Polsce północno-wschodniej. Kolejne mają nadejść jeszcze dziś. Jak informuje synoptyk Wiesław Winnicki z Biura Prognoz w Białymstoku, dotąd najwięcej deszczu spadło na południu województwa podlaskiego. W powiecie siemiatyckim 20 litrów na metr kwadratowy, w Bielsku Podlaskim 16 litrów, a w okolicy Wysokiego Mazowieckiego 15. Na skutek burz w Podlaskiem część odbiorców nie ma prądu w domach, informuje Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja Białystok.
2: W związku z frontem burzowym doszło do awarii na terenie białostockiego oddziału spółki. Energetycy lokalizują miejsca uszkodzeń i usuwają powstałe awarie.

0: W województwie podlaskim 9,5 tysiąca odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej, najwięcej w rejonie energetycznym Bielsk Podlaski, bo 8,5 tysiąca. Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich odbiorców.
1: Nie ma pewności, że wszystkie awarie w Podlaskiem uda się usunąć jeszcze dziś, zwłaszcza, że niestety spodziewane są kolejne burze. Wyjątek stanowi Suwalszczyzna, tu ostrzeżenia odwołano. Ponad 320 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali z kolei strażacy w województwie śląskim. To jest efekt przechodzącego przez województwo śląskie frontu burzowego. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, mówi młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej na terenie powiatu bodzisławskiego 45, Chorzów 33, Żywiec 27. Aktualnie prowadzimy 190 interwencji, w tym 270 związanych jest z silnymi wiatrami, czyli tam głównie drzewa i gałęzie, a 50 z opadami deszczu, czyli pompowania wody i tak dalej.
1: Ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa śląskiego będzie obowiązywać jeszcze do 3 w nocy.

0: W aplikacji Polskiej Rady Kierowców kolejna wiadomość dotycząca tego, co się dzieje wokół nas. No chłopaki, utoczka na pograniczu Małopolski i Podkarpacia lunęło łagodnie i bez mocnego wiatru. Może nas uratuje. Niech kierowcy uważają na czwórce około 505 km w obie strony okolice Tarnowa, bo tam jest źle zbudowana nawierzchnia, gromadzi się woda i często auta lądują w trawie po aquaplaningu. Dziękujemy Toczku za tę przestrogę, bo cały czas w pogodzie sytuacja jest dynamiczna. A na drogach, Mariuszu?
1: Na drogach coraz mniejszy ruch, coraz mniej utrudnień, ale co rusz pojawiają się nowe.
0: Posłuchajmy,
1: mimo wszystko,
0: co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nowe utrudnienie, informowałem już o nim co prawda 20 minut temu, no ale 20 minut to nowe. Ostróda Olsztynek, S7, Rychnowo, 77 km, trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Ta ciężarówka przed paroma godzinami wpadła do rowu, były problemy, potem zostawiono ją i przygotowano akcję wyciągania. Teraz jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, wprowadzono objazd od węzła Ostróda Południe do węzła Rychnowo Starą Krajową 7. Utrudnienie powstało gdzieś tak około 20:45. 2,5 godziny dają sobie służby na wyciągnięcie zestawu z rowu i odholowanie go do najbliższego parkingu. Droga krajowa nr 22, Elbląg-Malbork, Karczowiska Górne, 386 km, zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Droga jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my się jeszcze przed 22 przyjrzymy temu, co się dzieje na Mundialu. W PRK, w Polskim Radio Kierowców w Naluzie.

0: Meksyk dziś w nocy naszego czasu wyeliminował Ekwador, wygrywając pewnie 2-0. Za 20 minut zacznie się mecz Belgii z Senegalem. A w czasie trwania dzisiejszej audycji na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Kątem oka patrzyłem i wiem, że wygrała 2-1 i awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Chociaż nie było to takie pewne, bo po pierwszej połowie faworyci jednak przegrywali, a kibice na Wyspach Brytyjskich z niedowierzaniem patrzyli na boisko. Sytuację odwrócił niezawodny Harry Kane, który strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
1: Nie ma euforii, jest ulga. Tak najkrócej można opisać reakcję na Wyspach po meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Reprezentacja Thomasa Tuchela awansowała, ale zrobiła to po spotkaniu, które przez długie minuty układało się zupełnie nie po myśli faworytów. Brytyjskie media piszą o nerwach i o Harrym Kane'ie, który po raz kolejny wyciągnął Anglię z kłopotów. Kapitan strzelił 2 gole i odwrócił wynik, ale komentatorzy podkreślają, że nie przykrywa to wszystkich problemów drużyny. Dużo miejsca poświęca się też rywalom. Demokratyczna Republika Konga nie wyglądała jak drużyna, która przyjechała tylko bronić się przed faworytem. Grała odważnie, długo prowadziła i przez znaczną część meczu trzymała angielskich kibiców w niepewności. Na Wyspach przyznają, że Kongo zasłużyło na szacunek, nawet jeśli ostatecznie od

0: padło z turnieju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Bardzo dziękujemy. Kolejne emocje piłkarskie o 22:00. Belgia zagra z Senegalem. No i pytanie, czy kolejna europejska drużyna da radę, czy odpadnie z turnieju, bo różne są głosy i typy ekspertów. Przekonamy się za 2,5-3 godziny maksymalnie. Tymczasem, och, co za fantastyczna podróż w czasie, dawno niesłyszane. The Doors z pierwszej płyty, czyli koniec lat 60., druga połowa lat 60., właściwie 67. rok. I Light My Fire w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie.

0: Dokładnie 10 minut pozostaje do godziny 22. Czas mknie jak szalony. 140 km na godzinę albo i szybciej. A jak się jeździ po naszych drogach? No właśnie, do 140 km na godzinę maksymalnie. Ale jak dokładnie, precyzyjnie, gdzie?
1: Im później, tym bezpieczniej.
0: No to sprawdźmy w takim razie szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S7, odcinek Ostróda-Olsztynek w Rychnowie na 77 km. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Wprowadzono objazd od węzła Ostróda-Południe do węzła Rychnowo starą krajową 7. I droga

0: Kraja numer 22, odcinek Elbląg-Malbork, Karczowiska Górne, 386 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Dwie osoby ranne, droga jest wciąż zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękuję za wszystkie.

i klawiszowiec oraz farf Marcin Jastrzębski. Marcin jeździ Toyotą Corollą, Bartek od dziś wiemy, że Mercedesem A-klasą. Żebyśmy się dowiedzieli tego od muzyków zespołu Hipnozaur, to musieliśmy być słyszalni. A oto zabrzmiała Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Paulina Olak, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski informował o tym, co na drogach. Słyszeliśmy go przed chwilą. Zapraszamy na kolejne raporty z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Tylko ja.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.